0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk w kolejnej odsłonie audycji z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy nieco więcej uwagi poświęcili właśnie Maryi, która nie bez przyczyny nosi tytuł Matki Kościoła, Królowej Aniołów, wiele, wiele innych zresztą tytułów również. Ale z postacią Maryi wiążą się także objawienia. Cały cykl tak zwanych objawień maryjnych, a w maju przypada również rocznica pierwszych objawień fatimskich. Cóż to są objawienia fatimskie, tajemnice fatimskie? Mnóstwo różnych nieporozumień wokół tego tematu w ciągu ostatniego stulecia narosło, bez mała już stulecia. Chciałbym, żebyśmy się chwilę nad tym tematem zatrzymali, chwilę o tym porozmawiali. I w związku z tym zaprosiłem do naszej audycji księdza doktora Franciszka Gomułczaka ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ksiądz Franciszek jest wykładowcą w seminarium w Ołtarzewie, prawda? Seminarium właśnie palotyńskim. No i tak, stajemy przed tematem objawienia w Fatimie. Ja myślę, że dla bardzo wielu ludzi to jest jeden znak zapytania, jedna wielka zagadka. Już sama nazwa budzi pewien niepokój. Fatima. Kto czytał Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, no to może kojarzyć tą nazwę z jakimś odległym krajem bliskowschodnim, z jakimiś klimatami arabskimi. Proszę księdza, gdzie to w ogóle jest, ta dziwna nazwa Fatima?
2: Fatima to niewielka miejscowość, około 100 kilometrów na północ od Lizbony w Portugalii. Fatima jest, powiedzmy, takim miejscem umownym, bo same objawienia miały miejsce maryjne w dolinie Covadairia, niedaleko Fatimy, tam gdzie dzieci, którym objawiła się Matka Boża, pasały swoje owieczki i gdzie się bawiły zazwyczaj.
1: Czyli to jest drugi kraniec, ewidentnie kraniec Europy, bo dalej już jest Ocean Atlantycki. Nazwa, która nie ma nic wspólnego z krajami arabskimi, ze światem arabskim,

0: przypadkowa zbieżność brzmienia.
1: Może o tyle, że kiedyś Półwysep Iberyjski był we władaniu arabskim i jakieś tam naleciałości właśnie tego typu mogły pozostać. Fatima to przecież córka Mahometa.
0: Tak, czyli być może w tej nazwie jest jakiś rdzeń arabski, ale w całej historii objawień ten wątek w ogóle się nie pojawia. Nie o to chodzi, nie o jakieś koincydencje ze światem arabskim, mahometańskim. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Przypomnijmy, 13 dzień maja to jest pierwsze objawienie. Co tam się te bez mała 100 lat temu wydarzyło?
1: 13 dzień maja to pierwsze objawienie Matki Bożej, ale warto pamiętać, że było poprzedzone jeszcze czymś innym, mianowicie objawieniami anioła, który przychodził do dzieci. Opowiadała o tym siostra Łucja, która zmarła parę tygodni przed śmiercią świętego Jana Pawła II. Więc ona sama nawet nie potrafiła dokładnie powiedzieć, w jakim miesiącu te objawienia anioła miały miejsce. W każdym razie pierwsze to była jesień 1915 roku. To było jedno pierwsze objawienie, a następne w 1916. Prawdopodobnie na wiosnę również, ale ona w końcu pozostawiła taką ramę czasową, że między majem a październikiem, więc dosyć taką obszerną strefę czasową nam pozostawia.
0: I to są objawienia cały czas jeszcze dotyczące tego posłańca, anioła, który poprzedza niejako te właściwe objawienia maryjne. Czy dzieci, bo tutaj ksiądz wspomniał o siostrze Łucji, wiemy, że było jeszcze dwoje dzieci.
1: Franciszek i Jacynta.
0: Czy te objawienia anielskie przytrafiały się całej trójce, czy to tylko siostra Łucja?
1: Cała trójka widziała anioła, raz przedstawił się jako anioł pokoju, prosił o modlitwę, o pokój, pozostawił piękną modlitwę uwielbienia Trójcy Świętej, której nauczył dzieci, przebłagania za grzechy tych, którzy za grzechy nie przepraszają, modlitwy za tych, którzy się nie modlą, nie miłują Boga. Później przedstawił się też jako anioł Portugalii, z czego można by wnioskować, że każdy kraj również posiada swego anioła stróża. I ostatni raz, jak stwierdzały dzieci, anioł przyszedł z komunią świętą do nich. To jest też tajemnica, trudno to w jakikolwiek sposób wyjaśnić, zrozumieć. Nawet można żartobliwie powiedzieć, że anioł naruszył prawo kanoniczne, bo najmłodsze dzieci jeszcze nie powinny przystępować do Komunii Świętej. Ale faktem stało się, że dzieci otrzymały Komunię Świętą i prosił bardzo o modlitwę właśnie w intencji świata, o przebłaganie Boga, o wynagradzanie Bogu także za wszystkie grzechy, jakie dzieją się na świecie. I to było takie preludium. I zasadnicza sprawa, która się rozpoczęła, to jest właśnie 13 maja 1917 roku. Prawdopodobnie było to po godzinie 17. Bardzo pogodny dzień, dzieci jak zwykle bawiły się, to wszystko wiemy z relacji Łucji. I w pewnym momencie, mimo że świeciło słońce, 17 po południu, to jeszcze taka pora dosyć wczesna, świeciło słońce, a jednak zostało przebite blaskiem błyskawicy. Błysk, za chwilę grzmot, dzieci przestraszyły się bardzo. Później zjawisko się powtórzyło i w pewnym momencie zauważyły niewielki obłok nad dębem. To był taki dąbek w zasadzie wielkości 1 metra rosnący tam. Chmura. Obłok, który w pewnym momencie jakby się rozchylił i dzieci zobaczyły, jak same mówiły, piękną panią. I pierwsze słowa, które usłyszały od tej pięknej pani, to było: nie bójcie się, jak później od Jana Pawła II też pierwsze słowa zasadniczo tego typu,

0: Nie bójcie się, jestem Matką Bożą Różańcową. To było jej ważne takie, powiedzmy, samookreślenie. O ile w Lourdes do Bernadety powie, jestem niepokalane poczęcie, tutaj mówi o sobie, jestem Matką Bożą Różańcową. Przyszłam was prosić, abyście codziennie odmawiali różaniec intencji grzeszników. Zawsze używała Maria określenia biedni grzesznicy. Módlcie się za biednych grzeszników. Pokutujcie. I to było jej pierwsze wezwanie. Później powiedziała im, że jeszcze powie im więcej w kolejnych objawieniach. No i tak pierwsze objawienie się zakończyło. Później były one co miesiąc też, każdego 13, z wyjątkiem sierpnia, ponieważ w sierpniu dzieci zostały aresztowane i nie mogły być na miejscu objawień. Dopiero objawiła im się Matka Boża 19 sierpnia. Ale cały czas wieść o tym rozchodziła się. No, trzeba pamiętać, że Portugalia, to jest też ważne, była wtedy pod rządami sił masońskich. Rządziła masoneria. Sytuacja kościoła nie była godną pozazdroszczenia. Trwały szykany, prześladowania, dosyć ostre, łącznie z wydaleniem patriarchy Lizbony ze stolicy biskupiej. Więc tym bardziej te objawienia były takim jakimś pokrzyżowaniem całych planów tamtejszych lokalnych władz, chociaż same objawienia odnoszą się zasadniczo do całego świata.
1: Ale ten wątek Portugalii, jako kraju Portugalii, pojawia się w tych objawieniach wcześniejszych, anielskich. Tak. Chciałbym się na moment zatrzymać, bo to jest ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że objawienia maryjne trochę zakryły swoją wagą, swoim charakterem te objawienia wcześniejsze, anielskie, i ten przekaz, który anioł, który przedstawiał się jako anioł, tak, Portugalii, tak, miał do przekazania dzieciom. Ja chciałbym, żebyśmy tu także słuchacze zwrócili uwagę na pewną koincydencję. Trwa wojna, pierwsza wojna światowa, bardzo krwawa wojna, w której Portugalia przyjmuje udział. Tam był wysłany bodajże 40-tysięczny korpus portugalski na front zachodni. Oni ponieśli, Portugalczycy, ogromne straty w czasie tej wojny. I tutaj anioł przedstawia się jako anioł pokoju i prosi dzieci, czy przekazuje im prośbę o modlitwę, tak, za pokój w dużej mierze.
0: O pokój, no i przede wszystkim taką modlitwę wynagradzającą Bogu za grzechy innych, tych, którzy Boga za grzechy nie przepraszają, a raczej te grzechy mnożą. Ale też odnosił się do Portugalii, między innymi powiedział, że to jest też tajemnicze słowa, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary.
1: Jak to rozumieć?
0: Trudno to zrozumieć, może tak, że w innych krajach nie będzie.

0: Wiedział, że to jest też tajemnicze słowa, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary.
1: Jak to rozumieć?
0: Trudno to zrozumieć, może tak, że w innych krajach nie będzie.

0: słów w postaci tego, co się dzieje wokół nas, widzimy, że są kraje, których teologowie, nie tylko zresztą teologowie, wielu hierarchów, mniej lub bardziej, a jednak kwestionuje niektóre prawdy wiary, niektóre zasady moralne. To jest też rzeczywistość współczesnego Kościoła.
1: No ale czy na tym tle Kościół portugalski i teologia portugalska wypada lepiej?
0: Trudno powiedzieć, bo osobiście nie znam teologii portugalskiej, ale też nie słychać z Portugalii jakichś

0: w Niemczech, czy w Szwajcarii.
1: Holandii.
0: Już nie mówiąc o Holandii.
1: No tam chyba największy ferment, jeśli chodzi o teologię. Wróćmy do naszego głównego tematu, czyli owych objawień, ksiądz powiedział, że sława tych objawień zaczęła się bardzo szybko rozszerzać wokół tej miejscowości, dotarła do samej Fatimy i dalej, i dalej. Znowu wróciłbym na moment do samego anioła i pierwszych tych objawień jeszcze anielskich. Czy to było tak, że dzieci od razu zaczęły rozmawiać o tych objawieniach już anielskich, zaczęły się dzielić tą wiedzą?
0: No jak to dzieci, oczywiście, ale było to tak incydentalne, po prostu z czasem jakby uleciało z ich pamięci, uwagi. Dzieci różne rzeczy opowiadają, zwłaszcza jak widziały anioła, no to na pewno go widziały, więc wtedy dorośli pokiwają głową i mogą spytać, jaki ten anioł był. I tyle. Natomiast jeśli idzie o objawienia Matki Bożej, to już sytuacja była poważniejsza. Dzieci opowiedziały rodzicom. Oczywiście mamy były, powiedzmy, zafrapowane. Tato Łucji trochę się oburzył tą fantazją dziewczynki, ale generalnie jakoś tam, powiedzmy, tych dzieci nie szykanowano. One z całym przekonaniem mówiły o tym, że pani prosiła, żeby odmawiać różaniec, no nic takiego specjalnego, więc dzieci ten różaniec odmawiały codziennie. Ale później z ciekawości oczywiście 13 czerwca i 13 lipca ludzie przychodzili, no bo dzieci pewne siebie, pewne swego szły na miejsce objawień i rzeczywiście padały na kolana w pewnym momencie. To było też ciekawe, że nikt poza nimi niczego nie widział, ale było widać, że na kogoś patrzą, to widać, jak się ktoś na coś patrzy, prawdaż? I rozmawiają, było widać poruszanie ustami, tak jakby były w zupełnie innym wymiarze.
1: Nie słychać ich było.
0: Nie słychać. No i podawały coraz bardziej zdumiewające czy niepokojące wieści. Maryja mówi do nich, że ta wojna już zbliża się do końca, ale jeżeli ludzie się nie nawrócą, wkrótce za pontyfikatu następnego papieża wybuchnie kolejna wojna, jeszcze straszniejsza, a znakiem tego będzie znak dany na niebie. Będzie to znak, że wojna jest nieuchronna.
1: Przypomnijmy, to jest rok 1917, czyli już rzeczywiście pierwsza wojna światowa bliżej końca niż tak. Początku. Ale jak twierdzi wielu historyków, pierwsza wojna niczego nie załatwiła. Szykowała się od razu, od zakończenia pierwszej wojny światowej, politycznie szykowała się już druga wojna.
0: Bez wątpienia. Także przed tym przestrzega Maryja, że zacznie się kolejna wojna. Ale też, ciekawe, 13 maja jest pół roku przed wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji. Maryja prosi o poświęcenie Rosji i świata i jej niepokalanemu sercu. Jeżeli się to nie dokona, przestrzega, wówczas z Rosji wyjdą błędy, które rozprzestrzenią się na cały świat. Będzie wiele nieszczęść, zginie wiele narodów, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Więc powiedzmy, było to jakby jakieś ostrzeżenie przed tym, co zaczęło się pół roku później. No może ktoś powiedzieć, co to takie oddanie niepokalanemu sercu,
1: no właśnie,
0: Maryi,
1: jak to rozumieć?
0: Kraju. Więc nieraz ludzie pytają, jak coś rozumieć, to często odpowiadam, że Pan Bóg wcale od nas nie oczekuje, byśmy wszystko rozumieli, tylko żebyśmy Mu zaufali, zawierzyli. Jeżeli rzeczywiście ten akt miałby czemuś pomóc, bo pamiętajmy, że w sferze ducha, tej niematerialnej, tak nazwijmy ogólnie, toczy się cały czas niewyobrażalny bój, tam wojna światowa trwa nieustannie. Michał i jego aniołowie, jak mówi Apokalipsa, ten bój toczą. I być może te akty, oczywiście one nie mogą być puste, bo za nimi ma iść nawrócenie nasze, zwrócenie się ku Bogu, więc te akty

0: czemuś tam pomagały. Jeżeli Maryja o to prosiła, trzeba było to zrobić, ale ciekawe, że długi czas niestety to pragnienie, czy żądanie, czy oczekiwanie Matki Bożej nie było spełnione. Aż praktycznie do niemal do naszych czasów.
1: Do rozmowy o objawieniach fatimskich wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy na moment zostawili same wydarzenia, które miały miejsce w roku 1917 w odległej Portugalii i chwilę zatrzymali się przy w ogóle objawieniach, przy tym jak Kościół, jak nauka Kościoła, jak teologia patrzy na samo objawienie. No, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę rozmawiamy tutaj w dzisiejszym naszym spotkaniu. Ja, przygotowując się do audycji, trochę sobie poczytałem na temat samego pojęcia objawienia w religii, czy też w religiach, że nie jest to wyłącznie domena chrześcijańska, nie jest to nawet judeochrześcijańska domena, że w ogóle pojęcie objawień jest bardzo stare. Epifania, tak, grecka, że w dawnych czasach bogowie przychodzili do ludzi i właśnie objawiali się pod różnymi postaciami, coś im tam mówili, przekazywali. I teraz, jak Kościół postrzega kwestię w ogóle objawienia się? Tak naprawdę najważniejszym objawieniem jest Jezus Chrystus, prawda? To jest najważniejsze objawienie. Czy prawidłowo tutaj rozumiem?
0: Musimy pamiętać, że tamci bogowie byli nieprawdziwi, nierzeczywiści i ich objawienia, jakie by tam nie były, to sfera mitologii. Chrześcijaństwo od innych religii zasadniczo różni się tym, że to nie człowiek wychodzi, szuka Boga, tylko Bóg wychodzi ku człowiekowi, temu powiedzmy jednak poszukującemu czegoś. Ale przede wszystkim to, co wiemy o Bogu, jest darem Jego łaski właśnie, Jego objawienia dla nas. I to objawienie trwało poprzez Stare Przymierze i zakończyło się ostatecznie wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Taką epifanią Boga był Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Apostołowie posłani przez Niego, aby głosili to, co im pozostawił, umocnieni przez Ducha Świętego, pozostawili nam to, co nazywamy tradycją nie jako zwyczajem, tylko tradycją jako przekazem wiary, którą otrzymali, i to, co spisali, więc pismo i tradycja, przekaz pisany i mówiony, zakończył się wraz ze śmiercią świętego Jana Apostoła. I tu mamy Apokalipsę i jest na końcu Amen i rzeczywiście jest Amen. I objawienia, jeżeli są tak zwane prywatne, one niczego już nie dodają, już nic nowego się nie dowiadujemy. Są tylko uwrażliwieniem nas na pewne aspekty życia, rzeczywistości, wiary, naszych relacji z Bogiem, o których ludzie z różnych powodów zapomnieli. Chociażby prawda o Bożym miłosierdziu nie jest niczym nowym, bo wystarczy wziąć przypowiedź o synu marnotrawnym. A poprzez siostrę Faustynę Pan Jezus raz jeszcze te sprawy przypomina. Tak samo tutaj w tych objawieniach trzeba pamiętać trzy najistotniejsze sprawy. To jest wezwanie do

0: Potem jeszcze o tym później może powiem, nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła Matka Boża. Zasadniczo te objawienia pozostają, powiedzmy tak, w gestii tego, który je otrzymał, tak długo, jak długo nie zostaną uznane przez Kościół. Objawienia prawdziwe czy rzekome trwają w Medjugorje na przykład do dzisiaj, ale nie są uznane, choćby z tego względu, że trwają, trudno zweryfikować. Jeśli trwają.
1: Na chwilę bym się zatrzymał przy tym określeniu, którego użył ksiądz, objawienia prywatne, żebyśmy rozwinęli, bo może nie dla wszystkich słuchaczy jest to jasne. Co to znaczy objawienia prywatne?
0: Objawienia prywatne to właśnie takie, które otrzymuje jakaś osoba czy grupa osób z tym poleceniem, aby je przekazała innym.
1: I wszelkie objawienia, które trwają teraz po śmierci świętego Jana, to jest koniec pierwszego wieku po Chrystusie, o ile dobrze pamiętam, po spisaniu księgi właśnie objawienia, bo przecież apokalipsa, tutaj mała dygresja, ale warto chyba się zatrzymać, bo nam słowo apokalipsa kojarzy się z katastrofą. Całkowicie błędnie. To nie jest księga katastrofy, tylko
0: apokalipsy.
1: Księga objawienia. I to nie było objawienie prywatne. To, co otrzymał Jan, to było objawienie to powszechne, tak? Tak można powiedzieć.
0: Objawienie Boże skierowane jeszcze do apostołów.
1: Ale na tym się już wszelkie tego rodzaju objawienia skończyły, czyli wszystko, co później mamy, czy to archanioł Michał przychodzi we Włoszech, czy właśnie Maryja objawia się w różnych miejscach, w Meksyku mamy, tak?
0: Cokolwiek, to wszystko jest jedynie takim ukonkretnieniem, uszczegółowieniem pewnych aspektów wiary w odniesieniu do jakichś problemów rzeczywistości w danym czasie.
1: I to najczęściej dotyczy jednej osoby, dwóch, trzech, jakiejś grupy osób i nazywamy to objawieniami prywatnymi. To jest oficjalna nazwa Kościoła. Ksiądz użył tutaj takiego określenia objawienia w Medjugorje prawdziwe bądź mniemane, że Kościół wciąż nie może się wypowiedzieć kategorycznie, bo one wciąż trwają. Czy to jest warunek przy wszystkich tego rodzaju objawieniach?
0: Oczywiście, dopiero gdy objawienie się zakończy, można je zweryfikować, przebadać tych, powiedzmy, wizjonerów, sprawdzić zgodność tego, co mówią z doktryną katolicką, z zasadami wiary, z Pismem Świętym i dopiero wtedy można, no oczywiście także badania typowo takie, powiedziałbym, świeckie, psychiatryczne również wchodzą w grę. Siostra Faustyna przecież była poddawana takim badaniom przed wojną i dopiero wtedy, gdy już sprawa jest zakończona, można jakiś werdykt wydać. Natomiast dopóki trwają, ciągle coś innego, coś nowego może się zdarzyć i może się okazać, że to jednak fantazja albo obok prawdziwego objawienia jakiś tam dodatek fantazji ludzi, którzy je mają bądź rzekomo mają. Więc tutaj jest taka ta ostrożność. No więc chciałbym to dopowiedzieć, że sprawa przybiera nieco inny obrót, jeżeli Kościół te objawienia uzna za wiarygodne, prawdziwe i one wtedy nabierają nieco innego charakteru. Już nie mogę powiedzieć, to nie było, nie wiem, czy to było i to nie było do mnie, to mnie nie obchodzi. Jeżeli objawienia fatimskie zostały uznane, to w jakiś sposób już winniśmy się czuć powołani, tak powiem, powołani do tego, by odpowiedzieć na te prośby Maryi. Więc pokutę, nawrócenie, różaniec, nabożeństwo pierwszych sobót jako środki ratowania świata. Maryja cały czas przestrzega w Fatimie i ostrzega, że przyjdzie wiele nieszczęść, nie jako jakaś kara, często to, co dzieje się na świecie, nazywamy karą Bożą, a przecież wojny, obozy, o które się Pana Boga nieraz oskarża, czy wszelakie różne nieszczęścia powodowane przez nas, to skutek tego, że nie słuchamy Pana Boga, tak najogólniej mówiąc. I można powiedzieć, że paradoksalnie wszechmocny Bóg jest bezradny wobec naszej wolności. Wyczyniamy, co chcemy, chociaż ostrzega, Można powiedzieć, że przyjdzie kryska na matyska, trzeba będzie za wszystko zapłacić.

0: wyrazić. Więc wolność musi kojarzyć się nam i być złączona z odpowiedzialnością.
1: Z konsekwencją, tak. No to niestety jest chyba w ogóle taka choroba naszych czasów. Wychowywanie kolejnych pokoleń w świadomości, że wolność jest wartością samą w sobie i jest bezgraniczna. I nie ma żadnej ceny. A i przecież ceną wolności jest konsekwencja.
0: Wtedy wolność przeradza się w swawolę. To często Jan Paweł także do nas mówił w Polsce. Mamy być, wychowywać się w wolności do czegoś, a nie w wolności od. Więc zdobywanie coraz większych sprawności, tych moralnych, wtedy człowiek czuje się wolny. Jeżeli pije na przykład, do pewnego momentu jest wolny, ale potem przestaje.
1: Staje się bardzo niewolny. Tak, niestety to jest doskonały, choć brutalny przykład.
0: W tym kontekście no, warto, myślę, powiedzieć, bo żebym nie zapomniał, komuś może na tym zależeć, żebym zapomniał, ale w lipcu to może zafrapować, przerazić. Czasami ludzie machają ręką albo wzruszają ramionami. Często tak dzisiaj bywa na świecie. W lipcu, w czasie kolejnego objawienia, dzieci miały wizję piekła. Jest bardzo istotna sprawa na dzisiejsze także czasy. Można powiedzieć, że Maria jakby odsłoniła im na kilka sekund rąbek tej rzeczywistości, którą nazywamy piekłem. Jest tam bardzo szczegółowy opis. Lucja to powtarzała często, więc to morze jakiegoś ognia, nie ognia, w którym te dusze potępione, które powtórzmy, same się potępiły, bo to wybór człowieka. Bóg nikogo nie wpycha na siłę w tę rzeczywistość, która nie do niego należy i która nie od niego pochodzi. Więc ogromne, przeraźliwe wizje tych duchów piekielnych, szatanów, demonów i te bezwładne ludzkie istoty rzucane jak iskry, jak rozżarzone iskry, niby przezroczyste, jednak widzialne, morze ognia, cierpienia, bólu. Trudno to sobie wyobrazić. Ludzie pytają, to Bóg może być tak okrutny? Odpowiadam wtedy, no nie może być tak okrutny. Gdyby chciał być okrutny, to by nie było krzyża. A jak mimo krzyża ktoś jednak jedzie po tej ślizgawce, nie tam, gdzie trzeba, płacimy cenę za swoją wolność i Bóg, można też powiedzieć tak,

gdyby chciał być okrutny, to by nie było krzyża. A jak mimo krzyża ktoś jednak jedzie po tej ślizgawce nie tam, gdzie trzeba, płacimy cenę za swoją wolność i Bóg, można też powiedzieć tak,

0: jednego, drugiego człowieka potępionego, to jest też tragedia Boga. To nie jest tak, że chciałeś, to masz. To jest ból. Zresztą u siostry Faustyny często Pan Jezus skarży się, mówi o tym bólu, jaki przeżywa wskutek tego, że ludzie skazują się na potępienie. Więc ta wizja trwała krótko, ale jak powiadała Łucja, dzieci były tak przerażone, że długo nie mogły dojść do siebie. No tu tak, prawda, można powiedzieć dzisiaj.
1: Niezgodnie z pedagogiką współczesną.
0: Powiedziałby, że Matka Boża stresuje dzieci, właśnie, straszy.
1: Właśnie.
0: Nie tylko dzieci straszy, nas jakby straszy. Może to nie tyle strach, co właśnie ukazanie pewnej realności, która jawi się przed nami jako jedna z możliwości naszego wyboru. Można tylko ubolewać i ubolewa Maryja i ubolewał Jezus u siostry Faustyny, że ludzie sobie z tego nic nie robią praktycznie. Pamiętamy, gdy Paweł VI w 72 roku na Piotra i Pawła w swoim kazaniu powiedział o szatanie jako głównym sprawcy zła i o tym, że może on działać poprzez struktury także społeczne, międzynarodowe różne, spotkał się z olbrzymią falą krytyki także w świecie katolickim. Więc rzeczywiście może, jak ktoś powiada, największym zwycięstwem diabła dzisiaj jest to, że ludzie przestali w niego wierzyć. A to jest sytuacja dla niego wygodna, ponieważ on lubi działać jak komandos, cicho ciemny. O.
1: To, co ksiądz teraz mówi w kontekście właśnie objawienia dotyczącego piekła, no to jest bardzo charakterystyczne dla drugiej połowy XX wieku. I jak ksiądz opowiadał o tym objawieniu, które miało miejsce w lipcu, tak, to 13 dzień lipca 1917 roku, od razu zacząłem kojarzyć to z wydarzeniami, które miały miejsce już po II wojnie światowej właśnie w teologii katolickiej, na obrzeżach kościoła, ale często w katedrach teologicznych. Coraz częściej zaczęła się pojawiać ta nauka, że no piekła to może nie ma, a nawet jak jest, to jest puste. No, muszę powiedzieć tu i księdzu, i państwu słuchaczom, że kilka lat temu brałem udział w rekolekcjach, gdzie ksiądz rekolekcjonista, profesor, bardzo inteligentny, wprost mówił, że piekło być może jest, ale najprawdopodobniej jest puste, bo Bóg jest tak miłosierny, że przecież nie potępiłby. No, poczułem się dziwnie w kościele katolickim, na rekolekcjach zresztą. I być może to, że właśnie i w objawieniach fatimskich, i w objawieniu, które otrzymała Faustyna, święta Faustyna, ten wątek się pojawia i jest taki bardzo mocno zaakcentowany.
0: Ta Faustyna też miała wizję piekła, ona jest szczegółowo opisana przez nią w dzienniczku.
1: Nie ma żartów.
0: Nie ma żartów. W odniesieniu tego miłosierdzia też opowiada, że w jednej z wizji dane jej było takie światło, że każda dusza w momencie śmierci otrzymuje jeszcze od Boga ten promień łaski, ten moment, w którym może zdecydować, choćby najtwardszy grzesznik. Jednak, powiada, były dusze, które i z tego daru łaski nie skorzystały. Może tak człowiek skamienieć w sobie, tak się utwardzić na Boga, że jest niezdolny już do jakiegokolwiek odruchu miłości, choćby najmniejszego impulsu.
1: Podobno wszyscy, my wszyscy ludzie, no, mamy zwyczaj przyzwyczajać się do pewnych działań, do pewnych odruchów, także do pewnych słów. No, a ktoś mądrze kiedyś powiedział, czymże jest grzech. Jest to powiedzenie Bogu nie. Tak, tak najprościej. No jeżeli przez większą część życia na wyciągniętą rękę od Boga, na jakieś Jego słowo, chcesz być ze mną, odpowiadamy nie, nie. Nie, tak? Czyli grzeszymy. No to w tym ostatnim przebłysku, o którym ksiądz powiedział, w tym ostatnim promieniu, możemy siłą właśnie przyzwyczajenia też powiedzieć nie.
0: Przyzwyczajenia, ale też jakiegoś takiego swoistego samozaparcia, już tego utwierdzenia się w złu, w tej swojej pysze. Przecież pycha zgubiła aniołów, którzy stali się szatanami. Oni mogli być szczęśliwi, wolni, a jednak
1: powiedzieli nie. Powiedzieli nie i w tym swoim nie trwają przez całe eony.
0: Niektórzy teologowie, że to ze względu na stworzenie człowieka, że nie podobała się im ta chwała, ta miłość, którą Bóg obdarzył swoje stworzenie.
1: Materialne stworzenie. Oni tu duchy czyste,

0: a tu proszę, człowiek z materii utworzony.
1: Dywagacja, aczkolwiek powiedzmy ta nienawiść to jest taki motor całego działania szatana. On nie może żyć bez nienawiści. Mówią niektórzy, że i szatan będzie zbawiony. Nienawiść nie da się zbawić i nie da się jej zbawić, jeśli ona sama nie zechce przemienić się, a przemienić się z nienawiści w miłość, no to już jest sztuka.
0: Dla nas ludzi na szczęście ta droga nie jest zamknięta. Zmiany, przemiany, oczywiście, o czym warto pamiętać, nie dokonujemy tego własnymi siłami. Własnymi siłami nie za wiele możemy uczynić. Niemniej tutaj rozmawiając o objawieniach, rozmawiając o Fatimie, warto, żebyśmy ten przekaz, o którym ksiądz powiedział, ten z lipca, mieli na uwadze, że to jest pewna prawda i nie na zasadzie straszenia. Ja tutaj nie bez przyczyny powiedziałem, bezstresowe wychowanie to jest w całkowitej niezgodzie ze współczesnymi trendami pedagogicznymi, ale nie da się wychować ludzi w całkowitym przeświadczeniu, że nie ponoszę żadnych konsekwencji za własne czyny. To jest jakieś kalectwo w takim układzie.
1: To jest kalectwo i jest to jakoś szarmowane przez pewne środowiska, może przez ludzi, którzy dzieci nie mają. Ja tak nieraz myślę, bo przecież rodzic, który ma jedno dziecko, dwójkę czy piątkę, to przecież wie, że pewne sytuacje wymagają takich, a nie innych zachowań, decyzji. Młody człowiek, jaki by nie był, musi się nauczyć, że w życiu za swoje decyzje ponosi się konsekwencje. Już tu w życiu nawet. Natomiast nigdzie nie będzie traktowany bezstresowo. Jak wyjdzie z domu, ze szkoły, pójdzie na studia, koniec wychowania bezstresowego. Będą konsekwencje takie czy inne, a już w pracy to na pewno w życiu.
0: Proszę Państwa, do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o objawieniach fatimskich. Zakończyliśmy przed przerwą na lipcu 1917 roku, na takim krótkim, ale mocnym przekazie dotyczącym rzeczywistości grzechu i konsekwencji grzechu, tak można by to nazwać. Ale to nie był koniec objawień. Wszystkich objawień fatimskich, one trwały do jesieni.
1: Trwały do października. We wrześniu Maryja zapowiedziała dzieciom, że w październiku przyjdzie ostatni raz i da znak, który będzie widoczny dla innych ludzi, tak żeby wszyscy mogli się przekonać, że dzieci mówiły prawdę. Oczywiście tego typu informacja spowodowała, że 13 października zgromadziło się w Dolinie Kowadairia i okolice około 70 tysięcy ludzi. W tym, co ważne, także wysłannicy prasy z Lizbony, także prasy tej laickiej, masońskiej, nie tylko. Ważne jest, że Maryja zapowiedziała znak na słońcu. Tymczasem 13 października od samego rana lał deszcz. Taka typowa górska pogoda. Ciężko wiszące nisko chmury, siąpiący deszcz, błoto, utrudzenie, no i oczywiście zwątpienie, jak tu dojrzeć cud na słońcu. Dzieci przyszły o swojej porze, zaczęły się modlić i w pewnym momencie, w południe, chmury, tak mówiąc najprościej, rozstąpiły się, deszcz przestał padać. I ukazało się słońce, ale słońce, w opinii tych, którzy widzieli, a są też fotografie ludzi patrzących w kierunku tego słońca, widzieli wierzący i niewierzący, więc tutaj nie ma już możliwości powiedzenia, że to jakaś zbiorowa halucynacja, że jakaś tam sprawa niedopowiedziana. Mianowicie słonko wyglądało, miało taką poświatę srebrzystą. Świeciło jasnym światłem, ale to światło nie raziło oczu. I w pewnym momencie zaczęło wirować wokół własnej osi, przy tym rozsyłając tak dookoła, nie wiem jak to powiedzieć,
0: kręgi?
1: Takie, nie tyle kręgi, tak wyrzucając
0: jakby iskry.
1: Z siebie snopy, właśnie takie smugi różnokolorowych barw wszelakich. Taki wieniec po prostu jakby wstążek kolorowych zrobił się wokół tego słońca, które zaczęło wirować wokół własnej osi i bardzo szybko zbliżać się, wręcz pędzić w kierunku Ziemi. Wywołało to też ogólne przerażenie, ale słońce w pewnym momencie zatrzymało się, wróciło na swoje miejsce. Całe zjawisko trwało około 10 minut. Potem jeszcze dzieci dopowiedziały, że po tym zjawisku ukazała się im jeszcze święta rodzina, Józef, Maryja i z dziecięciem. To też ważne odniesienie do rodzin oraz Matka Boża jako Maryja z Karmelu, ze szkaplerzem. Też pewne wskazania jakby dla nas. I w tym momencie też z nieba zaczęły lecieć jakieś płatki, róży, nie róży, trudno powiedzieć, które w zetknięciu z ziemią znikały. Najciekawsze tak dla wszystkich było jednak to, że w tym momencie tego znaku na słońcu wszystkie ubrania, jakie ludzie mieli na sobie, te przemocone i błoto, wszystko wyschło. Nie pozostało ani śladu po tej ulewie, po tym deszczu. No i cóż można powiedzieć? Widzieli znak wierzący i niewierzący, pisały gazety, skończyły się na chwilę jakieś tam drwiny, szyderstwa. Świat zobaczył. I co z tego wynikło? Można powiedzieć krótko? Nic nie wynikło.
0: Ale na chwilę się przy tym cudownym wydarzeniu zatrzymajmy, bo to już jest coś niesamowitego. Zupełnie inna, ciężar gatunkowy, inna jakość. O ile wcześniejsze objawienia, to coś się dzieje z trójką dzieci. I tutaj, można zawsze starać się znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenia, jakaś psychoza, niedożywienie, tysiące rzeczy. Dotyczy to trójki ludzi. Natomiast tu ksiądz mówił, że to ten cud słońca na niebie oglądało już więcej osób. Czy mamy jakieś dane szacunkowe, ile osób naraz wtedy mogło tam widzieć?
1: No mówiłem, około 70 tysięcy.
0: To jest ogromna liczba, prawda?
1: Ogromna liczba. Poza tym było widziane zjawisko także w niektórych miejscach w promieniu do 10 kilometrów. Więc trudno tu mówić o jakiejś psychozie zbiorowej, halucynacji. Zresztą nikt tak nie twierdził. Gazety pisały, że było takie zjawisko. I tyle, ale...
0: No właśnie, czy istniały jakieś próby wyjaśnienia tego zjawiska jakimiś prawami fizycznymi z naszego świata? Przedziwny, układ frontów powietrznych, ciśnieniowych, który wywołał takie jakieś złudzenie optyczne. Czy w ten sposób próbowano to wyjaśnić?
1: Osobiście nie znam tego typu wyjaśnień, natomiast dlaczego takie zjawisko, choćby i naturalne, powstało akurat w tym miejscu i w tym czasie zapowiedzianym przez dzieci miesiąc wcześniej. To jest istotne, natomiast wszystko inne może być dywagacjami. Zresztą zawsze tak jest, jak ktoś próbuje znaleźć wytłumaczenie czegoś, to przyjmie każdy absurd, byle tylko uniknąć jasnego stwierdzenia tego, co rzeczywiście tam się stało.
0: Czyli to jest taki mocny sygnał na jesieni do roku 1917 i ten cykl objawień związanych z trójką dzieci się w tym momencie zamyka, ale cała historia Fatimy trwa dalej. Tutaj ważna rzecz, żebyśmy wspomnieli o sobotach, prawda? Soboty są w całym kontekście Fatimy bardzo istotne. Dlaczego?
1: Soboty są istotne dlatego, że trzeba powiedzieć, że wkrótce po objawieniach, zgodnie z zapowiedzią Marii, Franciszek i Hiacynta, dwoje najmłodszych z wizjonerów, odeszli. Zostali wzięci do nieba, jak mówi Maria, zmarli po prostu. Natomiast Łucja pozostała. Łucja słyszała tę zapowiedź Matki Bożej, która mówi do Hiacynty i Franciszka, że wkrótce zabiorę was do siebie. Łucja mówi, a ja zostanę tutaj, a wtedy słyszy od Maryi, ja będę zawsze z tobą.

Łucja słyszała tę zapowiedź Matki Bożej, która mówi do Hiacynty i Franciszka, że wkrótce zabiorę was do siebie. Łucja mówi, a ja zostanę tutaj, a wtedy słyszy od Maryi, ja będę zawsze z tobą.

Rzymskie nie skończyły się w październiku 1917 roku. Łucja jeszcze kilkakrotnie doświadczała obecności Matki Bożej, miała też różne wizje mistyczne, ale najważniejsze z tych objawień, zresztą zapowiedzianych, Matka Boża powiedziała jej w Fatimie, że jeszcze przyjdzie do niej i powie jej, co jeszcze należy czynić. No i dowiedziała się tego wszystkiego już w Pontevedra, w klasztorze, gdzie się znalazła. W czasie objawienia Maryja poprosiła o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako środek dla ratowania dusz zagrożonych potępieniem. Najpierw tego, kto to nabożeństwo odprawi, a później także tych, za których, czy w intencji, których to jest nabożeństwo wynagradzające. Bardzo proste i też

0: miesiąca należy przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Czasem się tak zdarza, że pierwsza sobota wypada zaraz po pierwszym piątku, więc wtedy spowiedź pierwszopiątkowa może wystarczyć. Później komunia święta, odmówienie różańca, jednej części różańca i poświęcenie 15 minut na rozważanie którejś z tajemnic różańcowych. To jest takie 15-minutowe towarzyszenie Matce Bożej. Ale cały czas podjęcie tego z tą intencją wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. I to przy spowiedzi też warto powiedzieć kapłanowi, że jest to spowiedź w intencji pierwszosobotniej wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Więc na pozór jest to niewiele, takie rozważanie, 15 minut każdy potrafi sobie zrobić albo gdzieś znaleźć. Są materiały, które można przeczytać, przemyśleć. To jest takie towarzyszenie Maryi w tym jej towarzyszeniu Chrystusowi w całym dziele zbawczym. I można powiedzieć, że tak niewiele, no ale już ktoś się pospowiada, już jest nawrócony, prawda? Przyjmuje komunię świętą wynagradzającą za siebie, za kogoś, jest z Maryją. To otwiera jakieś tam, powiedzmy, te zawory niebieskie, które dają nam, czy zsyłają, czy obdarowują nas łaskami, których nie czujemy, nie widzimy, ale one są. Więc w intencji swojej, kogoś tam. Więc to jest zasadnicza treść tego, co zostało po Fatimie. Modlitwa, owszem, nawrócenie, pokuta, różaniec, ale w jakiej formie? Właśnie w takiej. I to nam Łucja zostawiła. Ważne są te wszystkie obchody każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października, różańce, procesje. Wszystko, co pomaga człowiekowi jakoś się podnieść, jest istotne, ale całą zasadniczą treścią, która pozostała dla nas, jest to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Powtórzę, spowiedź, komunia święta, część różańca i 15 minut rozważania jednej z tajemnic różańca albo całego odmówionego różańca w intencji wynagradzającej. To zostało dla nas, tak jak inna sprawa dla papieży, pozostała sprawa ofiarowania Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
1: Ponieważ nasza audycja z przyczyn, no właśnie, od nas nie do końca zależnych, do końca zmierza, bo czas biegnie w nieubłaganie, a nie zdołaliśmy jeszcze o wielu sprawach z Fatimą związanych powiedzieć, ja miałbym na zakończenie prośbę tej naszej audycji, prośbę tylko do księdza, czy mógłby ksiądz naszym słuchaczom poradzić jakieś strony internetowe, jakieś publikacje, gdzie mogliby już we własnym zakresie znaleźć informacje, które rozszerzą ich wiedzę. Natomiast ufam, że księdza zaproszę na kolejną audycję i rozszerzymy pewną wiedzę.
0: Więc oczywiście jeszcze nie powiedzieliśmy wszystkiego właśnie poświęceniu Rosji i świata, także o naszym sanktuarium fatimskim w Zakopanem, które jest też wotum za ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II, ale dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ trwa teraz Wielka Nowenna, 9-letnia przed stuleciem objawień, pozostawię

0: kierunkowy 18 20 66 420 i fatima@smbf.pl.
1: To jest na Krzeptówki do Zakopanego.
0: Tak, a nawet wystarczy nieraz sekretariat fatimski Krzeptówki i na pewno się tam ukaże.
1: Ja ufam, że o Krzeptówkach porozmawiamy sobie w kolejnej audycji, na którą mam nadzieję zaprosić księdza. Natomiast teraz czas nam już się kończy. Przypominam, moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był ksiądz dr Franciszek Gomułczak, któremu serdecznie za dzisiejszą wizytę dziękuję.
0: Również dziękuję, szczęść Boże.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drogowskazy na antenie SK Rock. To jest nasze kolejne spotkanie. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoby, które zaprosiłam do dzisiejszej rozmowy, są już w studiu, siedzą naprzeciwko mnie, ale zanim powiem wam, kto nas odwiedził i z kim będę rozmawiała, to kilka pytań retorycznych, jak sądzę. No bo któż z nas nie miałby ochoty mieć drugiej rodziny, na przykład na innym kontynencie? Czasami sobie wzdychamy, słysząc, że ktoś, o, moja ciocia w Nowym Jorku, moja ciocia w Toronto, moja ciocia w Australii czy w Nowej Zelandii. Więc taka rodzina, w dodatku bardzo gościnna, zaangażowana, to jest coś nie do przecenienia. Druga rzecz, któż z nas nie chciałby wspaniale mówić w innym języku? Mówi się, że język angielski jest już dosyć standardową umiejętnością, niemniej takie bardzo płynne porozumiewanie się językiem wyszkolonym czy nabytym w codziennym życiu, to nadal moim zdaniem jest ogromna wartość. No i któż nie miałby ochoty popodróżować, odkryć bardzo dogłębnie innej kultury? Nie wiem, czy są tu takie osoby, ale podejrzewam, że większość z nas jednak na te wszystkie trzy możliwości potaknęła ochoczo głową. No i okazuje się, że jest sposób, żeby to wszystko mieć. I to są tak zwane wyjazdy au pair. Wyjazdy, czy też programy, bo tak również się na to mówi. Au pair, wybaczcie mi, z kolei wszyscy wy francuskojęzyczni, którzy możecie nas słuchać, bo pewnie nie wymawiam tego zgodnie z protokołem, ale to właśnie z francuskiego wywodzi się to sformułowanie. Ono oznacza równy do. Ja mam swoje podejrzenie, dlaczego o osobie, która w takim programie bierze udział, mówi się, że jest równa do rodziny, do której wyjeżdża. No ale moje podejrzenia, myślę, że warto zweryfikować przez osoby, które w takich wyjazdach brały udział. A zaproszenie do dzisiejszego programu przyjęła Weronika Mądra. Była uczestniczka programu Au Pair w USA w Colorado, a także koordynatorka programu Au Pair w agencji Cultural Care. I Klaudia Matera, która także była au pair, uczestniczyła w tym programie też w Stanach Zjednoczonych, ale bliżej Nowego Jorku. Witajcie dziewczyny w drogowskazach.
2: Dzień dobry, dzień witamy dobry. Wszystkich.
1: Powiało trochę wielkim światem. Zdradzimy chyba naszym słuchaczkom i słuchaczom, że rozmawiamy w momencie, kiedy przez Polskę przytacza się fala ogromnych upałów. Mam wrażenie, że osoby, które wyjeżdżają w różne zakątki Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na tę Florydę, to chyba temperaturowo jakoś jesteśmy ich blisko. Czy możecie wyjaśnić, czym jest au pair? Czy to są tak zwane saksy, jak to się kiedyś mówiło, czyli wakacyjny wyjazd do pracy, kiedy najczęściej studenci mają taką możliwość, bo tych wakacji mają bardzo dużo. O maturzystach nie wspomnę, bo oni to ile mają? Lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Najdłuższe wakacje w życiu. Czy to są takie typowe wakacje, jadę do pracy, żeby sobie przywieźć worek pieniędzy i później na przykład opłacać sobie z tego studia?
2: Nie do końca. Zdecydowanie program au pair różni się od tego, co opisałaś. Wyjazd na program au pair przede wszystkim to jest wyjazd roczny. To nie jest wyjazd wakacyjny. Wyjeżdżamy na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia programu o kolejne 6, 9 lub 12 miesięcy, więc w sumie legalnie możemy zostać na programie w Stanach Zjednoczonych aż 2 lata, 24 miesiące. To jest bardzo długo, ale jednocześnie ten czas leci, więc często uczestnicy decydują się na to przedłużenie programu. No i to też nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, auperki dostają kieszonkowe, dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi, natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie, no i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej, a nie stricte na zarabianie pieniędzy.
1: Będę pytała po kolei, bo różne wątki się pojawiły. Mm-hmm. Powiedziałaś przed momentem, że to jest taki moment, że można poznać, zagłębić się w kulturze amerykańskiej, co oznacza, że program au pair to jest możliwość wyjazdowa wyłącznie do Stanów Zjednoczonych?
2: Program au pair akurat z naszą agencją Culture Care to są programy jedynie do Stanów Zjednoczonych. Jest możliwość wyjazdu do USA, jest możliwość zamieszkania w prawie wszystkich stanach, w 48 stanach, poza Hawajami i Alaską. Tam nie mamy rodzinek goszczących. Natomiast sama idea programu au pair jest obecna również w innych krajach, również europejskich. Natomiast my aktualnie stricte nie zajmujemy się tymi innymi krajami, a tutaj są wyjazdy do Stanów.
1: Powiedziałaś o rodzinach goszczących, więc to jest chyba dobry moment, żeby zapytać o to, jak au pairka, jak ładnie powiedziałaś, funkcjonuje. To nie jest tak, że jedziemy do pracy do jakichś osób, z którymi jesteśmy tylko w tej relacji zawodowej, tylko no właśnie, jesteśmy równi, bo jeżeli ja to dobrze rozumiem, a mam nadzieję, że w drugiej części zgodzicie się podzielić swoimi wrażeniami z tych wyjazdów, w pewien sposób, no przez 2 lata, to już chyba można stać się częścią rodziny.
3: Zamysł jest taki, że wylatujemy do wybranej przez siebie amerykańskiej host rodzinki i tutaj agencja absolutnie nie narzuca nam tego wyboru, tylko my podczas etap

0: rekrutacji poszukujemy tej wymarzonej host rodziny i kiedy na takową trafimy, no to sporządzamy dokumentację i rozpoczyna się ta nasza duża przygoda. Kiedy przelatujemy do Stanów Zjednoczonych, ta rodzinka nas odbiera, no i poznajemy się. Więc to oczywiście wszystko od nas zależy, jaką tą relację zbudujemy, ale zamysł jest taki, żeby być członkiem rodziny i dzięki temu poznawać amerykańską kulturę od kuchni.
1: Rozumiem, że to też nie jest praca 8, 6, 10 godzinna, bo pewnie z tą rodziną goszczącą w jakiś sposób określamy sobie obowiązki czy coś takiego, ale kiedy was słucham, to nabieram pewności, że my jesteśmy z nimi w jednym domu, razem jemy, nie wiem, razem bierzemy udział w różnych aktywnościach, może weekendowych wyjazdach. Po prostu z tą rodziną naprawdę można się zżyć.
0: Oczywiście, jak najbardziej, ale tutaj agencja jakby naznacza, ile maksymalnie wynosi taki czas pracy na dzień, jak i również na tydzień. Gdzieś jakieś górne limity muszą być, innymi słowy, tak? Więc jest to 45 godzin maksymalnie na tydzień i maksymalnie 10 na dzień. Oczywiście może być jak najbardziej mniej, ale nie może być więcej.
1: Jakie obowiązki wykonuje operka? Właśnie to jest dobre pytanie. Czy to są tylko dziewczyny?
2: Nie, to nie są tylko dziewczyny. Chłopaki również mogą zostać au pair, wtedy mówimy na nich tak ładnie bro pair. I chłopaki jak najbardziej mogą zostać zarekrutowani do programu, odnoszą też świetne, fantastyczne sukcesy na programie, mają super rodzinki, więc jak najbardziej. Natomiast no, nie będę ukrywała, program jest dużo bardziej popularny wśród dziewczyn. A wracając do obowiązków i do tego zakresu godzinowego, do czasu pracy, tutaj jeszcze też uzupełnię to, co powiedziała Klaudia. Program też jest regulowany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, więc to nie są jakieś nasze firmowe ustalenia, ile godzin, to są ustalenia rządowe, również spójne z tym, na jakiej wizie wyjeżdżamy do Stanów, więc to wszystko jest jak najbardziej legalne i jak najbardziej ustalone z góry, więc wszelkiego rodzaju łamanie tych zasad to są rzeczywiście naruszenia i to nie może mieć miejsca, dlatego tutaj też rozwiewam obawy, które bardzo często się pojawiają, że au pair jest tanią siłą roboczą. No nie powinno tak być i jeżeli coś takiego się pojawia, no to trzeba to zgłaszać i do agencji, i wręcz czasami nawet wyżej. A obowiązki au pair powinny wiązać się stricte z dziećmi. Au pair może zostać poproszona o zawiezienie dzieci do szkoły, odebranie ich ze szkoły, z zajęć dodatkowych, o zabawę po prostu z dziećmi, spędzanie z nimi czasu w momencie, kiedy ich rodzice pracują. Również przygotowanie posiłków, ale dla dzieci. No nie powinna zostać poproszona o gotowanie obiadu dla całej rodziny, nie powinna zostać poproszona o sprzątanie domu czy tej części dla rodziców, ale już uporządkowanie zabawek, zorganizowanie i uporządkowanie pokoju dziecięcego, to już jak najbardziej.
3: Czyli gdzieś na styku widziałabym niani i starsze siostry. Gdzieś zresztą widziałam takie określenie, że au pair to tak naprawdę trochę starsza siostra.
0: Zgodzę się z tym jak najbardziej. Program Au Pair jest to swoista mieszanka zarówno pracy, edukacji, jak i przygody, bo nasze Au Pair, poza tym, że opiekują się dziećmi, chodzą też do koledżu na takie kursy, bądź jakieś szkolenia, a czyli też rozwijają się przy okazji podróżując po Stanach Zjednoczonych.
3: Mam nadzieję, że w kolejnych częściach rozmowy powiemy więcej o tym, jakie warunki również formalne należy spełnić, żeby w takim programie wziąć udział, ale już kiedy mówiłyście, miałam wrażenie, że to też są pewne cechy osobowościowe, które trzeba mieć. Powiedzmy sobie szczerze, być może nie każdy lubi spędzać czas z dziećmi, albo nie każdy ma cierpliwość, która jest potrzebna do tego, żeby z dziećmi spędzać czas. Czy to jest jakoś do zweryfikowania?
2: Poniekąd tak, ponieważ każda jedna kandydatka lub kandydat musi przejść cały proces rekrutacyjny. To nie jest tak, że każda osoba, która się zgłasza z marszu, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na program. My staramy się każdą osobę weryfikować, poznać ją jak najlepiej możemy. Ja właśnie też pracuję jako koordynator programu i właśnie tym się zajmuję. Natomiast właśnie Klaudia jest osobą, która dla nas robi rozmowy rekrutacyjne z auperkami. Każda jedna auperka musi przejść rozmowę rekrutacyjną i tam również badamy troszeczkę, staramy się wyczuć, wybadać osobowość danego kandydata czy kandydatki, motywację do wzięcia udziału w programie, doświadczenie w opiece nad dziećmi, no i również porozmawiać o innych wymaganiach programowych.
3: To jest super ciekawe. Rozmowa z rekruterem zawsze jest jakąś taką nową możliwością. Właściwie to chyba najbardziej jestem ciekawa, jakie motywacje, bo pewnie to jest pytanie, które zadajesz. Dlaczego w ogóle ten wyjazd się komuś marzy? Dlaczego ktoś się na tej rozmowie pojawił?
0: Generalnie są to osoby odważne, ciekawe świata. Często takie osoby, które bardzo chciałyby podszlifować swoje umiejętności językowe. Ja też jako osoba, która skończyła filologię angielską, to dobrze wiem, że tak naprawdę nie ma żadnego kursu ani innego programu, dzięki któremu jesteśmy tak sprawnie i szybko gdzieś podszlifować te umiejętności i akcent anglojęzyczny. Jeżeli chodzi o osoby, które są zaciekawione programem Au Pair, to są zazwyczaj osoby głodne nowych znajomości, osoby, które są ciekawe też innych narodów. No i tutaj tak się fajnie składa, że my jako międzynarodowa agencja posiadamy swoje biura nie tylko w Polsce, więc przylatując na taki program Au Pair, należymy do tak zwanego klasteru Au Pair z całego świata. Czyli ja będąc w tam 2018 roku na programie, to wtedy poznawałam dziewczyny z takich krajów jak Australia, Meksyk, więc gdzieś ta sieć kontaktów międzynarodowych już wtedy rosła.
3: Od razu wiesz, że ta osoba się sprawdzi, ta osoba się nada, czy to rzeczywiście jest długi, żmudny proces, jak czasami w korporacjach, że tych etapów rozmów czy rekrutacji jest bardzo wiele?
0: Tak naprawdę różnie bywa. Czasami jesteśmy już na tej pierwszej fazie rekrutacji w stanie wyłapać pewne kwestie. Widzimy, jaką energię ma osoba, czy faktycznie jest zainteresowana przede wszystkim opieką nad dziećmi, bo to też jest bardzo istotne. Czasami jest tak, że a w trakcie tego programu okazuje się, że może niekoniecznie ta osoba spełnia te wymogi, ale w większości przypadków już podczas takiej pierwszej rozmowy jesteśmy takie ogólne cechy, powiedzmy, dobrego kandydata wyłapać.
3: Czy to też działa w drugą stronę? Bo mówiłaś, że macie rodziny praktycznie we wszystkich stanach, ale czy te rodziny też są zweryfikowane, sprawdzone? Tu trochę jak bumerang wraca pytanie o bezpieczeństwo, bo przed momentem mówiłaś o tym, że niektórzy się obawiają, że o, tania siła robocza i tak dalej. Z drugiej strony mamy pod czyimś dachem, w czyjejś bliskości tak naprawdę spędzić rok albo nawet 2 lata. Czy osoby, które na taki program wyjeżdżają, mogą być spokojne, że trafiają no po prostu do dobrych ludzi?
2: Zdecydowanie tak. Rodzinki również są weryfikowane, nawet jeszcze bardziej dogłębnie niż auperki. Rodziny muszą również przejść proces rekrutacji, muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności każdego członka rodziny, dorosłego, pełnoletniego członka rodziny, który mieszka w domu. Muszą przedstawić swoje finansowe możliwości na utrzymanie kolejnego członka rodziny de facto. Ponadto muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe. Każda au pair ma prawo i to jest również wyznaczone przez Departament Stanu. Każda au pair musi mieszkać w swoim własnym, prywatnym pokoju, sypialni, gdzie musi być okno. To też jest ważne, żeby nie zdarzyło się tak, że jest umieszczona gdzieś w jakimś dziwnym pomieszczeniu, którego nie można de facto nazwać sypialnią. I to również jest zweryfikowane przez naszych pracowników. My jesteśmy firmą międzynarodową, globalną. I w momencie, kiedy uczestnik programu wylatuje z Warszawy do Stanów Zjednoczonych, tam jest już pod skrzydłami, pod opieką wciąż tej samej agencji, natomiast pod skrzydłami innych osób. Więc mamy 2 biura w Stanach Zjednoczonych i w każdym jednym stanie, mieście, w każdym sąsiedztwie jest koordynator programu, który musi mieszkać nieopodal z au pair, ze swojej grupy i w razie jakiejkolwiek emergency sytuacji jest w stanie dojechać w ciągu godziny do tego domu. I ta osoba, ten lokalny koordynator, zazwyczaj też lokalna koordynatorka, ma obowiązek przed zakwalifikowaniem takiej rodziny do programu również przyjechać do ich domu. Wszyscy domownicy muszą być na miejscu i zrobić wywiad środowiskowy, uzupełnić właśnie duży kwestionariusz na temat tego, jak wygląda dom, czy rzeczywiście jest ten pokój, jak domownicy się zachowują, więc poznajemy każdą rodzinę na żywo, osobiście.
3: No to rzeczywiście jest gwarancja bezpieczeństwa. To na koniec zapytam o drugie marzenie, na które ja się powołałam i które jest, wydaje mi się, że tak nierozerwalnie związane z au pair, czyli podróże. Będę przy tym, że to jest wyjazd, który trwa rok, bo opcja 2-letnia to jest już opcja z gwiazdką dla zainteresowanych. Gdzie w tym czasie można realizować to marzenie o podróżach, o odkrywaniu Stanów Zjednoczonych? Miałam znajomych, którzy na studiach wyjeżdżali, to był zupełnie inny program, oni wyjeżdżali na lato, pracowali przez 2 miesiące, a ten 3. miesiąc mieli właśnie na to, żeby sobie pojeździć. Tutaj taki miesiąc też jest?
2: Jest, tak, zdecydowanie jest.
0: Zdecydowanie, nawet mamy nazwy, jest to tak zwany travel month, czyli na programie jesteśmy minimum 12 miesięcy i jeżeli go ukończymy pozytywnie, to dostajemy w pakiecie taki 13 miesiąc, czyli pełne 4 tygodnie i wtedy możemy te 4 tygodnie wykorzystać właśnie na te podróże. Ale oprócz tego dochodzi oczywiście też dodatkowe wolne urlop, który trwa minimum 2 tygodnie. Ja na przykład jako była au pair uzyskałam taki bonusowy 3. tydzień od mojej host rodzinki. Zostałam zaproszona wtedy do Buffalo nad Niagarę, bo z tamtych okolic pochodził mój host, więc razem z rodzinką wybraliśmy się po prostu na wakacje do ich rodziny. Do tego są oczywiście święta, weekendy, więc naprawdę tego czasu jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o podróże, no to w ciągu tego roku w Stanach Zjednoczonych możemy podróżować nie tylko po Stanach, ale też poza te Stany w

0: przelatywać. Ja na przykład odwiedziłam również Kubę, więc na swojej liście zdobyczy podróżniczych podczas programu, no to mamy 16 stanów i Kubę.
1: Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby zachęcić Was do tego, żeby w dalszym ciągu słuchać drogowskazów, wyjazd na Kubę, odkrywanie Stanów Zjednoczonych, no bo mam nadzieję, że w drugiej części spotkania dziewczyny zgodzą się podzielić swoimi własnymi doświadczeniami z uczestniczenia w programie Au Pair, a to dlatego, że goszczą nas dzisiaj Weronika Mądra i Klaudia Matera, które są byłymi au pairkami i które są związane z agencją Cultural Care. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się, jak mam nadzieję, za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę Weronikę Mądrą i Klaudię Materę. Były operki, jak bardzo mi się to podoba, w Stanach Zjednoczonych, związane z agencją Cultural Care, które opowiadają dzisiaj o programie Au Pair, który jest programem międzynarodowym, powiedziałabym regulowanym, ale może lepiej powiedzieć takim zaopiekowanym przez władze Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że ponad wszelką wątpliwość już zostało potwierdzone, że to jest program bezpieczny, w którym wszyscy uczestnicy i wszystkie uczestniczki są na różne sposoby zabezpieczeni, którzy przebywają w warunkach, które zostały wcześniej sprawdzone, którym krzywda się tam nie dzieje, ale dziewczyny, to jest czas, żeby zapytać o to, jak wy ten rok, a może dwa lata, zaraz się dowiem, wspominacie.
2: Był to czas pełen niesamowitych przygód, czas nauki, zdobywania doświadczeń. Ja byłam też bardzo młodą au pair, miałam tylko 19 lat. Wyobraźcie sobie, że wyleciałam do Stanów Zjednoczonych dzień po moich 19 urodzinach, żeby zdobywać świat, uczyć się i poznawać tak naprawdę siebie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co mnie tam czeka, jak to będzie mieszkać z obcą rodziną, w ogóle jak to będzie mieszkać poza domem, bo to była moja pierwsza wielka przeprowadzka i to na drugi kontynent. Powiedziałabym, że program

0: Au pair jest to wymagająca, ale niezwykle wspaniała przygoda, która zmienia nas jako człowieka. Ja do dzisiaj ten czas po programie, w ogóle swoje życie dzielę jako czas przed programem i po.
1: Aż to, tak?
0: Tak, ponieważ po roku spędzonym w Stanach Zjednoczonych ja wróciłam bogatsza nie tylko o doświadczenie, ale też no, zmieniłam się, stałam się bardziej dojrzała. No i też no, wróciłam z ciekawym bagażem wspomnień.
1: Ja się pod tym podpisuję, bo ja dzielę swoje życie dokładnie tak samo przed au pair, program au pair i to, co po programie. I również takie słowa klucze dla mnie, które kojarzą się z moją przygodą, to jest właśnie wychodzenie poza strefę komfortu, rozwijanie skrzydeł, no i właśnie ogólnie pojęty rozwój. Rozwój językowy, zawodowy również, rozwój mojego charakteru, osobowości, bo rzeczywiście nabranie takiej pewności siebie, nabranie pewności i wiary we własne możliwości, że skoro dałam sobie radę na programie, to już na pewno ze wszystkim sobie poradzę, nie ma żadnych barier, trzeba sięgać wysoko. Chociaż ja wyjeżdżając byłam trochę starsza, ja miałam niecałe 24 lata, więc byłam już troszkę starszą au pair.
2: Mówiłeś sobie o pewności siebie. Wydaje mi się, że ją mogło w czasie tych wyjazdów budować nie tylko to, że bierzecie udział w programie, ale też to, że no, byłyście wśród Amerykanów, którzy chyba na całym świecie słyną z tego, że są tacy bardzo do przodu, w przeciwieństwie do Europejczyków, którzy często się krygują, którzy się zasłaniają tym, że czegoś nie wiedzą, czegoś nie są pewni. Amerykanie wydają się być bardzo pewni siebie.
1: I też bardzo kibicujący, tacy wspierający w codziennych interakcjach. I tutaj mam na myśli chociażby język angielski. Przyjeżdżamy tam, no słychać, że nie jesteśmy Amerykankami. Słychać, że też ten nasz język angielski jest trochę czasami skostniały, trochę ten akcent jest inny. Oczywiście nie trzeba się tego wstydzić, trzeba mówić mimo wszystko. Natomiast Amerykanie zawsze kibicują, zawsze z uśmiechem, tym amerykańskim uśmiechem na twarzy pytali, skąd jesteśmy. Mówili mi zawsze, że pięknie mówię po angielsku, mimo tego, że ten angielski nie był idealny, szczególnie na początku, bo też to była moja główna motywacja, żeby zostać uczestniczką programu. No to zawsze kibicowali, zawsze dodawali tej pewności siebie, zawsze chwalili za postępy. A tutaj niestety w Polsce często możemy spotkać się z jakąś krytyką i niestety Polacy mają taką przypadłość, jeżeli chodzi o mówienie po angielsku, że potrafią mówić dobrze, mamy ten język angielski jako naród na wysokim poziomie, ale mamy też dużą barierę językową, że boimy się mówić, bo popełnimy błąd, więc lepiej w ogóle się nie odezwać, a oczywiście to jest bardzo błędne założenia.
2: Ale rzeczywiście tak jest. Ja też niestety to mogę potwierdzić. Nawet niedawno byłam w takiej sytuacji. Myślę też o takim pierwszym momencie wejścia w życie rodziny, osób, których się nie zna, a nagle okazuje się, że korzystamy z tej samej kuchni, funkcjonujemy razem. Wydaje mi się, że wszyscy znamy ten rodzaj niezręczności, kiedy na przykład nocujemy u znajomych i rodzina też jest w domu i nagle tak człowiek chodzi obok, jest w salonie razem i tak nie wiadomo, czy się można poczuć swobodnie. Jak u was przebiegał ten proces aklimatyzacji?
0: Generalnie wszystko zależy od osoby, ale jeżeli chodzi o mnie, pamiętam, że kluczowy był miesiąc. Ja też jestem osobą dosyć otwartą, lubię zmianę, lubię poznawać nowych osób, ale gdzieś tam te pierwsze dni z tą nową rodzinką może niekoniecznie były takie komfortowe. No ja przylatująca do kraju, gdzie wszyscy mówią w innym języku, w ogóle w różnych językach, zacznijmy od tego, bo Stany są bardzo zróżnicowane kulturowo. Nagle mieszkam na drugim końcu świata, mając 19 lat, z obcymi ludźmi, których poznałam przez kamerkę. I teraz mamy tworzyć rodzinę. Więc ten pierwszy tydzień był bardzo ekscytujący, ale też skupiał się na przełamywaniu pewnych barier. Barier w życiu osobistym również. Dostosowywanie się takie do też życia rodzinnego to jest kolejna kwestia. Każda rodzina funkcjonuje trochę inaczej i też w każdej rodzinie są inne zasady, więc my wychowujemy się w jednej rodzinie, nagle przeprowadzamy się do drugiej, więc tutaj też ten proces aklimatyzacji będzie różny w zależności od osoby. U mnie powiedziałabym, że trwał miesiąc. No i dosyć sprawnie to przebiegło, bo do dzisiaj mamy kontakt z moją rodzinką i widujemy się. Jak już widziałam się z moją rodziną po programie, jak odwiedziłam Stany, fajnie było ich zobaczyć, jak te dzieciaki dorosły.
2: No w przypadku dorosłych to jest jedno, ale drugie to jest dzieciaki, które zakładam, że można pracować, opiekować się dziećmi, które mają kilka lat, a za jakiś czas zobaczyć wyrośniętych nastolatków.
1: Ja wróciłam z programu 2,5 roku temu i do tej pory również odwiedziłam moją rodzinkę goszczącą w Colorado ponownie, ale na bieżąco jestem z ich życiem, dostaję zdjęcia bardzo często, właśnie widzę, jak dziewczynki rosną, bo opiekowałam się dwiema dziewczynkami i to jest bardzo ekscytujące. Wiadomo, że z biegiem czasu ten kontakt jest rzadszy, ale bym powiedziała, że jest stały, no bo dzwonimy do siebie na kamerkach, na urodziny, na święta, te zdjęcia dostaję. Ten kontakt cały czas jest, ale to, że jest rzadszy, no to myślę,

0: że to też jest naturalne, ale może pozwolę sobie też opowiedzieć taką historię, którą ostatnio usłyszałam, bo jako koordynatorka programu również potwierdzam referencje au pair, które kandydują do programu. Każda osoba musi podać kontakty do bliskich lub osób niespokrewnionych, żeby ją polecili do programu. I ostatnio rozmawiałam z panią, która sama była au pair i powiedziała mi historię, że już ze swoimi nastoletnimi dziećmi poleciała do Stanów Zjednoczonych odwiedzić swoją rodzinkę goszczącą i te dzieciaki, którymi sama się zajmowała, również już mają po kilkanaście lat. I tej byłej au pair syn z tym dzieckiem, synem, którym się zajmowała 20 lat temu, zostali najlepszymi przyjaciółmi, kolegują się, odwiedzają się w Stanach i w Polsce. Właśnie ten host kid, jak my to nazywamy, host dziecko ze Stanów, również wyjechało na jakąś wymianę do Włoch. To dziecko tej byłej au pairki również się odwiedzają tutaj w obrębie Europy, więc naprawdę te relacje zostają. Zarówno tutaj nasz przykład jest tego potwierdzeniem, jak i właśnie takie historie, które się po prostu słyszy, będąc w tym środowisku.
1: Praca pracą, obowiązki obowiązkami, o tym też nie możemy zapominać, ale powiedzcie, jak czułyście się na przykład w święta? I raz, że to jest chyba też inny sposób obchodzenia święta, dwa, że no jednak jesteście z dala tysiące kilometrów od własnych rodzin.
2: Jeżeli chodzi o święta, to ja przyznam się, że wyleciałam na program au pair zaraz przed świętami. To był tydzień do świąt Bożego Narodzenia, więc po pierwsze byłam bardzo podekscytowana, że po raz pierwszy w życiu przeżyję takie prawdziwe amerykańskie święta, bo one poniekąd są inne. Ale dwa, w rzeczywistości no, spotkałam się naprawdę z niesamowitym ciepłem od tej rodziny, bo po pierwsze ja byłam podekscytowana, ale było mi też smutno, że nie spędzam jakże ważnego czasu z moją prawdziwą rodziną. Miałam szczęście, ponieważ moja host rodzina nie tyle mnie wspierała w tym czasie, ale też chciała jak najlepiej pokazać mi te tradycje, które oni właśnie praktykowali tak na miejscu. Tutaj już nie mówię tylko o tych świętach Bożego Narodzenia, ale też Thanksgiving, gdzie razem spędzaliśmy czas.
1: Był indyk
2: i były też inne potrawy. Mój host powiedział, że mogę zaprosić moją koleżankę, żeby mi jeszcze bardziej komfortowo tam się czuła, więc to też było fajnie. To było też fajne z jego strony i, no i tak dzięki temu, że spędzaliśmy ten czas razem, te ważne momenty, to nawiązaliśmy bardzo bliską relację z całą rodziną.
0: Dla mnie taką mieszanką uczuć takich przykrych, smutnych i tej tęsknoty za moją rodziną w Polsce, ale jednocześnie ekscytacji. Były właśnie święta takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, które w Polsce są bardzo ważne i wtedy mieszały się te uczucia szczęścia, ale jednocześnie takiej wzmożonej tęsknoty. Tak samo jakieś ważne daty dla mojej rodziny, jakieś czyjeś urodziny, czyjeś imieniny. To było trudniejsze rzeczywiście. Odczuwało się wtedy to homesickness, tą tęsknotę za domem. Natomiast ja uwielbiałam świętowanie tego święta dziękczynienia Thanksgiving. Udało mi się przeżyć je dwa razy w Stanach, bo ja akurat przedłużałam program i na przykład 4th of July, czyli Święto Niepodległości, 4 lipca, które też się zbliża, mam świetne wspomnienia, bo czułam się częścią rodziny, zawsze byłam zaproszona do wspólnego świętowania z moją rodzinką i z przyjaciółmi, więc no niesamowite wspomnienia.
1: Mija rok, przychodzi czas na ten 13 miesiąc, o którym wspominałyście. Jak to wygląda, że tak powiem, pakujecie plecaczek i po prostu ruszacie na podbój Stanów, czy też każdego innego kraju, na jaki macie ochotę, czy to też jest w jakiś sposób, nie wiem, organizowane? Jak to wyglądało w waszych przypadkach?
2: W moim przypadku to było pakowanie paczek i cała organizacja, ponieważ razem z moją przyjaciółką, którą poznałam w samolocie, bo leciałyśmy razem na ten program. Organizacja też stara się zbierać taką grupę, która razem wylatuje, żeby też nie czuć się samotniej. Właśnie z taką Olą się poznałyśmy. I później gdzieś przez ten rok wspólnie planowałyśmy te podróże, więc od organizacji tych podróży już ostatnich, bo wylatywałyśmy na Florydę, po organizację z tymi paczkami, bo gdzieś przez ten rok, nie będę ukrywać, ale tam są bardzo fajne sklepy, więc różne gdzieś tam ciuszki sobie pokupiłam. No ale to też jest taki czas, gdzie czujemy tęsknotę za czymś, czego jeszcze nie opuściliśmy. Tak biłam się z myślami, czy na pewno dobrze robię, że już wracam, bo gdzieś tam miałam rozpocząć studia, więc dlatego nie przedłużyłam programu. Ale jest to też taki czas, gdzie czujemy, że ta wspaniała przygoda za szybko zleciała. Ja pamiętam, jak rekrutowałam się na program au pair, to ten rok wydawał się taki długi, a w rzeczywistości to tak nie jest. Mamy dużo planów, pracy, nauki i ten rok, gdzieś ten czas ucieka przez palce.
0: Ja też dodam, że ten 13 miesiąc na podróżowanie nie jest obowiązkowy. Nie trzeba zostać 13 miesięcy na programie. Można, jak najbardziej polecamy, świetna opcja na podróże, ale można na przykład zostać tydzień dłużej, dwa tygodnie dłużej. I ten miesiąc zależy od każdej osoby, od indywidualnych planów. Czasami jest to po prostu odpoczynek, ale urodzinki goszczące. I czasami kolejna au pair przyjeżdża, więc ta pierwsza au pair, która ma ten 13 miesiąc, po prostu ją wdraża w to życie. Czasami ktoś decyduje się na podróż tygodniową czy dwutygodniową, więc bardzo różnie to wygląda. Ja na przykład też ze względu na osobistą sytuację po tym roku i 6 miesiącach akurat wróciłam do domu, więc nie robiłam tego 13 miesiąca, ale nic straconego, bo ja bardzo dużo podróżowałam właśnie podczas programu. Miałam też dużo wolnego, więc tutaj nasyciłam się tą kulturą, tymi Stanami już podczas programu. Jeżeli chodzi o ten 13 miesiąc, jeszcze dodam, że można podróżować w obrębie Stanów Zjednoczonych, natomiast trzeba uważać na wyjazdy zagraniczne i tutaj są sprawy wizowe, żeby gdzieś tam nie utknąć, ale w obrębie Stanów jak najbardziej można podróżować.
1: To na zakończenie tej części rozmowy szybkie pytanie, ale myślę, że takie bardzo energetyzujące. Najfajniejsze wspomnienie.
2: Skok ze spadochronu na Hawajach, który wykonałam dwa razy, właściwie łącznie to trzy, bo po raz pierwszy skakałam w Nevadzie nad pustynią. To było tak niesamowite. Ja pamiętam, jak miałam 6 lat, mój tato w wojsku skakał, oglądałam jego zdjęcia i powiedziałam już wtedy sobie, że ja kiedyś to zrobię. Nie wiedziałam, że zrobię to mając 19 lat w Stanach Zjednoczonych nad pustynią, a kolejne dwa nad krystalicznymi wodami na Hawajach, na wyspie Oahu.
1: Na początku się zdziwiłam, że od razu miałaś takie jedno wspomnienie, ale jak powiedziałaś, o co chodzi, to w ogóle nie jestem zdziwiona. A u ciebie?
0: Nie mam jednego tak wyrazistego wspomnienia, ale mam bardzo wiele. Właśnie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to świętowanie tego 4 lipca z moimi przyjaciółmi. Wspaniałe święto, wspaniała energia, też sztuczne ognie, zimne ognie, fajerwerki, no coś niesamowitego. A poza tym też przyszło mi do głowy, jak pierwszy raz zobaczyłam zachód słońca w Los Angeles na plaży. To było dla mnie bardzo, bardzo wzruszające, bo to słońce zaszło na samym środku oceanu, a do tej pory zawsze na Bałtyku przecież zachodzi po lewej stronie, tam gdzie jest zachód, więc dla mnie to było bardzo wzruszający moment.
1: Bardzo się cieszę, że w ten sposób kończymy drugą odsłonę naszej rozmowy. Można się rozmarzyć, można też pomyśleć sobie, też bym tak chciał, też bym tak chciała. Jeżeli tak jest, to mogę was tylko zachęcić do tego, żebyście w dalszym ciągu słuchali drogowskazów, bo Weronika Mądra i Klaudia Matera, które są byłymi operkami, w trzeciej części zgodziły się opowiedzieć o tym, jakie warunki, powiedziałabym, techniczno-formalne należy spełnić, żeby w takim programie wziąć udział i żeby do Stanów Zjednoczonych wyjechać. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut w tym samym, albo tylko w większym składzie. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: SK Rock Warszawa.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest finał Drogowskazów i trzecia część naszego spotkania na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę Weronikę Mądrą i Klaudię Materek, które brały udział w programie Au Pair, a dzisiaj współpracują z agencją Cultural Care i opowiadają o tym, na czym ten program polega, co mnie bardzo cieszy. Podzieliły się swoimi doświadczeniami, opowiedziały o tym, jak wspominają swoje wyjazdy i z czym się to wiązało. Mam takie wrażenie, że to są same pozytywne doświadczenia. No i oczywiście stajemy przed pytaniem, czy może ktoś z was, czy któraś z was, słuchając tej rozmowy, nie pomyślała sobie, też bym bardzo chętnie w takim programie wzięła udział. Co ważne, dziewczyny też podkreśliły, że to nie jest wyjazd wyłącznie rekreacyjny, bo jednak mamy jakieś obowiązki i do czegoś się zobowiązujemy. Pierwsza rzecz, kogo szukacie? Gdybyśmy miały stworzyć jakiś formularz dotyczący wieku, dotyczący wykształcenia, dotyczący na przykład posiadanych uprawnień, ty wspomniałaś w pewnym momencie, że chyba jednym z twoich obowiązków było odwożenie i zawożenie dzieci do szkoły, no więc domyślam się, że nie wiem, czy dobrze jest mieć prawo jazdy, czy trzeba mieć prawo jazdy.
2: Trzeba mieć prawo jazdy. To jest właśnie to jedno z głównych wymagań programowych. Trzeba mieć prawo jazdy i tutaj nie ma kompromisów. Trzeba to prawo jazdy mieć zdane tutaj u nas w Polsce, żeby w ogóle zakwalifikować się do programu, żeby zacząć rozmawiać z rodzinkami goszczącymi. I tutaj niestety bardzo często dla młodych osób, które chcą wyjechać, to jest bardzo duża przeszkoda. Taka przeszkoda, która im bardzo opóźnia ten wyjazd. No bo tak jak mówię, jeżeli ktoś jest na początku kursu, no jeszcze nie może się zakwalifikować. Trzeba na to poczekać. Posiadanie prawa jazdy, ukończona szkoła średnia, aby wyjechać, natomiast rekrutować się można już będąc w klasie maturalnej. Wiek. Jeżeli chodzi o wiek, ten program jest dla osób od 18 do 26 roku życia. Oczywiście obojga płci, jak to już ustaliłyśmy na samym początku. A poza tym też trzeba być ogólnie osobą zdrową, nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych. To się wiąże oczywiście z naszym ubezpieczeniem, które też oferujemy i z kosztami leczenia w Stanach Zjednoczonych, więc nasze

0: Ubezpieczenie pokrywa wszelkiego rodzaju sytuacje, które wydarzyły się na programie, ale nie pokrywa kontynuacji leczenia chorób już istniejących. Natomiast to też nie jest takie zero-jedynkowe, ponieważ niektóre choroby, niektóre przypadłości nie dyskwalifikują osoby, ale potrzebujemy na przykład takiego specjalnego zaświadczenia od lekarza, właśnie potwierdzającego to, że nie ma przeciwwskazań do wzięcia udziału w programie.
1: Zanim zaczęłam z Wami rozmawiać, to zanotowałam sobie takie pytanie, czy taką wątpliwość, czy da się być au pair na własną rękę, poza agencją? Czy to jest w ogóle możliwe i czy to by było sensowne?
2: Niestety nie. Au pair w Stanach Zjednoczonych można zostać jedynie za pośrednictwem agencji, ponieważ jest to program rejestrowany w Departamencie Stanów Zjednoczonych, a wiza, na której wylatujemy, jest to wiza J1, dzięki której legalnie możemy pracować jako au pairka i tylko jako au pair, a jak i również dzięki tej wizie możemy chodzić do koleżu i zdobywać tą edukację formalną.
0: Dokładnie, więc tutaj agencja jest sponsorem wizy, czyli w momencie, kiedy osoba znajduje rodzinkę goszczącą, agencja wystawia taki dokument wizowy, z którym można się ubiegać o wizę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, więc tutaj nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby otrzymać taki dokument bez współpracy z agencją, więc jeżeli w legalny sposób chcemy zostać w Stanach Zjednoczonych rok lub dłużej, do 2 lat, no to tylko i wyłącznie z agencją.
1: Ile czasu mija od momentu, kiedy pomysł wykiełkuje w głowie, to też zależy od skuteczności naszego działania, ale ile czasu mija od momentu, w którym złożymy wymagane przez Was dokumenty, czy wypełnimy jakiś formularz, do momentu, kiedy wyjedziemy?
0: Tutaj też, tak jak powiedziałaś, zależy od naszej motywacji i od tego, jak bardzo chcemy wyjechać w określonym miesiącu czy w określonym momencie, bo tak naprawdę od naszego pomysłu, od pierwszej rozmowy z konsultantką do momentu wylotu może minąć na przykład 2 miesiące, ale może też minąć rok, więc tutaj zależy, natomiast my jako agencja polecamy zarekrutować się i nawiązać kontakt właśnie ze swoją konsultantką około 5 roku przed planowanym wylotem.
1: Załóżmy, że wszystko się udaje, zdobyliśmy stosowne zaświadczenia, dokumenty, wywalczyliśmy to prawo jazdy. Mówię wywalczyliśmy, bo przypomniałam sobie, jaką gehenną było moje zdawanie prawa jazdy. Nie życzę nikomu i mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiała zdać tego egzaminu. Sprawa się toczy, nabiera jakiegoś swojego tempa i nagle na horyzoncie pojawia się rozmowa z Tobą.
2: To jeżeli jesteśmy na etapie rozmowy ze mną, czyli etapie tego interview, to w tym momencie taka aplikantka bądź aplikant wypełnia swój profil, czyli uzupełnia tam pewne informacje o sobie, a tworzy tak zwane portfolio, które później będzie widziała to host rodzina. Jeżeli taki aplikant jeszcze nie ukończył tego profilu, w dalszym ciągu może już przejść przez taką rozmowę kwalifikacyjną ze mną. Ja zadaję konkretne pytania, dzięki którym mogę poznać tą osobę od takiej strony nie tyle edukacyjnej, co formalnej, ale też od strony osobowości, czyli jaka konkretnie jest ta osoba i czy spełnia nasze wymogi, ale też czy będzie dobrze czuła się na tym programie. Rozmawiamy sobie też po angielsku i ja już po zakończeniu tej rozmowy wystawiam ocenę i stwierdzam, czy taka osoba ma wystarczające kompetencje językowe, żeby na taki program wylecieć. I tutaj spokojnie my nie poszukujemy studentów filologii, tylko po prostu osoby, które są w stanie komunikatywnie porozumieć się w języku angielskim. My też rozumiemy, że lecąc na taki program, taka osoba chce podszlifować te kompetencje, więc one nie muszą być perfekcyjne, ale jakieś muszą być.
1: Powiedziałaś, kiedy pytałam cię o ten moment aklimatyzacji, poznania goszczącej rodziny, że to było takie dziwne, że to było trudne zamieszkać, tak wejść w tryby rodziny, którą wcześniej znałaś tylko przez rozmowę wideo. Kiedy taka rozmowa się odbywa i w ogóle to też jest ciekawe, jaki jest klucz doboru osoby do rodziny? Czy to też jest jakoś, że tak powiem, nie wiem, pod kątem psychologicznym, czy możliwości, czy preferencji? Czy bardziej chodzi o to, że ktoś mówi, ale ja tak bardzo marzę, żeby pojechać do Nevady i okazuje się, że tam jest jedna wolna rodzina, no to poznajcie się.
0: To może ja odpowiem na to pytanie właśnie też z perspektywy osoby, która pracuje na co dzień w tym, my to nazywamy proces matchingu, czyli dopasowywania au pair, kandydatki do rodzinki goszczącej. Natomiast co ciekawe, my nie podejmujemy decyzji o tym, do jakiej rodziny osoba poleci. To kandydat lub kandydatka są za tą decyzję odpowiedzialni. My, pracując z nimi, rozmawiając na temat tych rodzinek goszczących, jedynie wspieramy, podsuwamy różne pytania, podsuwamy różne kwestie, które warto poruszyć przed podjęciem decyzji. Więc w ten sposób to działa i my też bardzo odradzamy szukania rodzinki ze względu na lokalizację. Bardzo też nie lubimy, mogę nawet powiedzieć, takiego nastawienia się na jeden konkretny stan. Miałam takie kandydatki, które nastawiały się na jedno konkretne miasto.

0: To nie jest dobry klucz do wyboru rodzinki goszczącej, ponieważ znowu wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy. Au pair jest częścią rodziny, jest starszą siostrą lub starszym bratem dla dzieci, którymi się opiekuje, więc weźmy pod uwagę grafik, weźmy pod uwagę energię rodziny, weźmy pod uwagę to, jakie oni mają oczekiwania, czy chcą, żeby au pair była rzeczywiście częścią ich rodziny, czy będą ją zapraszać na rodzinne wakacje, czy będą ją zapraszać na święta. Więc takie aspekty są dużo bardziej ważne niż lokalizacja. W ten sposób ta rodzinka goszcząca jest wybierana i też, co ważne, co warto zaznaczyć, dopiero w momencie, kiedy ta rodzinka jest znaleziona, wybrana i obie strony się decydują na siebie nawzajem, wtedy zaczynają się, powiedzmy, zobowiązania względem agencji i wtedy zaczynają się takie zobowiązania już, jeżeli chodzi o dokumentację, bo do tej pory czasami niektóre osoby sprawdzają sobie po prostu tę opcję. Niektórzy maturzyści, rekrutując się na wiele kierunków studiów, zobaczą, jak im to wyjdzie, rekrutują się też na au pair i zobaczą, jak im to wyjdzie i dopiero potem podejmują decyzję, co de facto chcą zrobić i dopiero znalezienie rodzinki goszczącej jest tym zobowiązaniem i tym, powiedzmy, podpisaniem umowy, że wyjeżdżam.
1: Ja zawsze mówię tym przyszłym au pair i bro pairom, że okej, rozważasz studia, to dlaczego nie otworzyć sobie też drugich drzwi i w tym samym czasie rozważać au pair? Okej, dostaniesz się na te studia, no to wtedy albo sobie zamrozisz ten profil i może w przyszłości, kiedy skończysz te studia, sobie wylecisz, ale w tym przypadku, kiedy masz aplikację złożoną na dany uniwersytet i jeszcze rekrutujesz się na program au pair, masz dwie drogi do wyboru.
2: Słucham was, ja żałuję, że sama już nie kwalifikuję się do tego, żeby być operką. Coś, o co nie pytałam, wydaje mi się to też a propos dlatego, że nasza rozmowa zbliża się do końca. Jak kończy się program? To znaczy, czy po powrocie ta osoba jest jeszcze z wami w kontakcie? Czy jest jakaś, jak to się mówi, ewaluacja? Czy wy sprawdzacie, czy ta osoba była zadowolona? Jakie są wrażenia rodziny? Czy po prostu osoba się odmeldowuje, że jest cała, zdrowa, bezpieczna w Polsce i tutaj te drogi się rozchodzą?
0: Staramy się nawiązywać kontakt z każdą jedną uczestniczką, która wraca. Natomiast co ciekawe, też bardzo często osoby, które wracają z programu zadowolone, same się do nas odzywają i na przykład aplikują na stanowisko tak zwanej meeting liderki, żeby z nami współpracować cały czas, nie tyle w biurze, ale właśnie w terenie, że tak powiem, albo online, organizując spotkania informacyjne, organizując te rozmowy rekrutacyjne, tak jak Klaudia. Więc tutaj bardzo często osoby same się do nas odzywają i zachwycone tą swoją przygodą po prostu chcą cały czas w tym środowisku funkcjonować.
2: To na sam koniec, robiąc pętlę do tego, od czego zaczęłam rozmowę, bo ja zaczęłam mówić o korzyściach, jakie płyną z bycia au pair. Komu byście taki wyjazd poleciły i dlaczego?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o program au pair, jest to przygoda jedyna w swoim rodzaju, więc każda młoda osoba, która spełnia te warunki, moim zdaniem powinna złapać byka za rogi i spróbować. Oczywiście też, no ja rozumiem, że może nie każdy w tym momencie jest gotów, żeby podjąć dużą decyzję o przeprowadzce na drugi koniec kontynentu. Też rozumiem, że nie każdy może w tym momencie jest gotów, ale nie musimy teraz podejmować tej decyzji. Możemy, kiedy mamy 19 lat, jeszcze przed szkołą, przed rozpoczęciem studiów, albo już po ich zakończeniu. Są też osoby, które biorą urlop dziekański i gdzieś w trakcie wylatują, bo osobiście znam takie osoby i też były zachwycone. Tylko że wtedy no, taki urlop dziekański nie trwa 2 lata, tylko rok, więc raczej zrobiłabym to albo przed, albo po. Ja na przykład przed studiami rozpoczęłam tą przygodę.
0: Poleciłabym ten program każdej osobie, która kończąc szkołę średnią, nie jest pewna, co dalej. Jest mnóstwo takich osób, które nie są pewne, czy do pracy, czy na studia. Jeśli na studia, to na jaki kierunek? Dajcie sobie rok przerwy. Zróbcie ten gap year, tak zwany, podczas którego przeżyjecie przygodę, poznacie wiele osób z różnymi historiami, różnymi perspektywami i przede wszystkim dacie sobie czas na to, aby zastanowić się, jaką drogą pójść w przyszłości, bo wybór studiów jest bardzo wiążącą też czasami decyzją, bo wpływa na naszą przyszłość, więc warto mieć to naprawdę przemyślane, więc taki rok przerwy jest naprawdę fantastyczny, żeby to wszystko sobie poukładać, przemyśleć, no a poza tym przeżyć fantastyczną przygodę. I jeszcze dla osób, które na przykład są po licencjacie, a przed magisterką, są już trochę przytłoczone, zmęczone tą nauką i obowiązkami, więc to też jest bardzo fajna przerwa, żeby odetchnąć, żeby złapać inną perspektywę, popodróżować i po prostu pocieszyć się też młodością.
2: Piękna puenta naszej rozmowy. Chciałam na zakończenie powiedzieć nic, tylko podróżować, ale cieszyć się młodością jest chyba jeszcze fajniejsze. Weronika Mądra, Klaudia Matera z agencji Cultural Care opowiadały o

0: o programie Oper w Stanach Zjednoczonych, w którym także brały kilka lat temu udział. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie, że trochę naświetliłyście, na czym program polega, przede wszystkim, że podzieliłyście się własnymi bardzo osobistymi historiami.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo i zachęcamy.
0: Nie wiem jak wy, ale ja jestem głową w podróżach. Myślę o tym, gdzie tu można by pojechać, właściwie o tym, jaki świat jest zwyczajnie piękny. No ale wracając na moment na ziemię, to przypomnę, że gdybyście chcieli wysłuchać tej rozmowy i jeszcze raz polecić ją komuś lub po prostu przysłuchać się dokładniej i wyłapać jakieś szczegóły, to możecie ją znaleźć na YouTubie, na Spotify, oczywiście w kanałach Drogowskazów. Do waszej dyspozycji jest drogowskazowy Facebook, gdzie staramy się publikować zapowiedzi, informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
2: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
1: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, wiadomo już, kiedy wróci CPN?
3: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
4: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
3: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
5: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
3: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: Na wyniki jeszcze trzeba poczekać, mówi prezydent Warszawy. Chodzi o trwające na stołecznych SOR-ach kontrole. Szczegółowo sprawdzane są m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu w oddziałach ratunkowych. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym na Ursynowie.
6: Kontrole trwają, oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował.
1: Mówił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapewnił też, że po aferze członkowie partii politycznych nie będą mogli zasiadać w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
6: Zupełnie czym innym jest zarząd miasta, dlatego że w zarządach miasta są politycy, to jest całkowicie naturalne.

0: Ja podjąłem decyzję dotyczącą rad nadzorczych i zarządów w trosce o najwyższe możliwe standardy.
1: W związku z aferą w Szpitalu Południowym dymisję złożyły dwie wiceprezydentki Warszawy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nie ma jeszcze decyzji, kto zastąpi je na stanowiskach. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianom przyjrzał się nasz reporter.
2: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. W przypadku wykrycia naruszeń kontroler najpierw wyda polecenie ich usunięcia, a jeśli to okaże się nieskuteczne, wystąpi do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy. To nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS. Dwukrotnie zwiększa też grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Maksymalna będzie wynosić 60 tysięcy złotych.
1: Zmiany budzą jednak wątpliwości, szczególnie wśród pracodawców. Prezydent, podpisując ustawę, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili tam na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej, na dziedzińcu pałacu, odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komend.

do Trybunału Konstytucyjnego. Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili tam na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komand

0: taki na Dolnym Śląsku.
1: Tam również został odkryty pochówek, taka jama grobowa. Niestety szczątki zachowały się w bardzo złym stanie. Poszukiwane są groby templariuszy. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane. Jest duże prawdopodobieństwo na odnalezienie cmentarza templariuszy wraz z rzeczami, które mieli przy sobie. Mówi się, że to odkrycie ma większy potencjał niż słynny złoty pociąg.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Amerykańskie pociski znów spadają na Iran. To odwet za irańskie ataki na statki handlowe w cieśninie Ormus. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy już działa. Chodzi m.in. o walkę z tak zwanymi śmieciówkami. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W raporcie też sensacyjne odkrycie spod Wrocławia.
4: SK Rock. Raport.
3: Szósta, Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś czwartkowy raport. Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Poinformowało dowództwo Centralne Armii USA. Uderzenie na Iran zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych oraz ich cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym międzynarodowym szlaku wodnym. Czytamy w komunikacie amerykańskiego dowództwa.
5: To jest raport.
3: Potwierdzenie jedności, zobowiązanie do zbiorowej obrony i miliardy dla Ukrainy. To wnioski po szczycie NATO w tureckiej Ankarze. W deklaracji końcowej potwierdzono też zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskich członków sojuszu oraz Kanady. Więcej o tym Michał Skolimowski.
6: Zgodnie z deklaracją, państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
7: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
6: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
6: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
3: Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Państwo staje po stronie pracowników, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
9: Inspektor pracy, który wejdzie do firmy, wejdzie do instytucji publicznej i zobaczy, że jest tam nadzór, określony zakres obowiązków, a pomimo tego taka osoba pracuje na umowie o dzieło, umowie zlecenie albo jest fikcyjną działalnością gospodarczą, będzie w końcu mógł reagować.
3: Inspektorzy będą mogli w takiej sytuacji najpierw wydać polecenie zmiany umowy. Jeśli to okaże się nieskuteczne, okręgowy inspektor pracy będzie administracyjnie przekształcał śmieciówkę w umowę o pracę. Zwiększą się też kary dla nieuczciwych pracodawców z 30 do nawet 60 tysięcy złotych.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: W którym jeszcze sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili tam na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
10: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
3: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane. Jest duże prawdopodobieństwo na odnalezienie cmentarza templariuszy wraz z rzeczami, które mieli przy sobie. Mówi się, że to odkrycie ma większy potencjał niż tak zwany słynny złoty pociąg.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
13: Są ślady po templariuszach. Podobno pan samochodzik jest już w drodze do Wrocławia. Będzie odkrywał kolejne tajemnice.
14: A my, Boże, proszę państwa... Ja lubiłam pana samochodzika. Przepraszam, że tak ci wchodzę w zdanie.
13: A już nie lubisz?
14: Nie, no lubię do dziś, to prawda, ale w sensie on kiedyś był. I tak sobie myślę, że jakąś musimy sobie frajdę zrobić przed tym, co ty będziesz teraz opowiadał ludziom. Ile nam się jeszcze będzie lało na głowę?
13: No dużo, dużo litrów. Proszę państwa, no dzisiaj tak się składa, że rzeczywiście...

0: pogoda od samego rana rozpieszcza naszą glebę, bo jest mokro, jest wilgotno, od 12 do 14 stopni powyżej zera w naszym kraju i w ciągu dnia te temperatury rzeczywiście podskoczą gdzieś do stopni 21 w okolicach Warszawy, 24 we Wrocławiu, 25 w Zielonej Górze. Jednak ta wschodnia i centralna Polska jeszcze dzisiaj skąpana deszczem, chmurami. No i jeżeli myślicie, że ten wiatr, który wczoraj wiał i teraz ustał, to że on sobie już poszedł, to on się rozpędza i znów po południu będzie nam towarzyszył.
1: Tak, to przenieśmy się na chwilkę nad Bałtyk.
2: Ale dmucha. Dmuchał pan kiedyś w taką pogodę, panie kolego?
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: SK Rock 6 na 9.
7: Siętarska, Olszewski, Góralski.
6: Od 6 do 9
7: w SC Rock.
1: Co was krępuje, co was uwiera, o to dzisiaj zapytamy.
8: Gdybym była dżdżownicą, to ten deszcz wcale by mnie nie uwierał. Ale nie jestem i trochę mnie zaczyna uwierać.
0: Michale Poklękowski, co u ciebie?
9: Władze w Portugalii przekręcają mieszkańcom kranówkę. Wiemy dlaczego o tym w raportach.
1: Posłuchamy, a dlaczego my dzisiaj będziemy mówili w ogóle o tym, co nas uwiera?
8: Bo mamy dzień bez Stanika.
0: A jest, jak nie uwiera? Ja przyszedłem bez.

0: No, drodzy Państwo, to co Was krępuje? Co Was uwiera w dniu bez stanika? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Ja właśnie chciałam powiedzieć przede wszystkim, że ja w ogóle bardzo lubię staniki i ja akurat nigdy nie świętowałam dnia bez stanika, bo ja po prostu lubię je zmieniać, dobierać, wybierać i to jest spoko, co nie zmienia faktu, że mam sporo takich przyjaciółek, które pierwsze co robią, wchodzą do domu, to żeby zdjąć to, bo uwiera. Ja i dlatego pytamy Was dzisiaj, co Was krępuje i co Was uwiera?
2: Można mówić tak dosłownie, na przykład jeżeli i ostatnio miałem okazję uczestniczyć w wydarzeniu, gdzie wszyscy byli w garniturach, też musiałem być na dworze 36 stopni, więc jak już wyszedłem z auta, przeszedłem kawałek przez wielki betonowy plac, to czułem się jak człowiek w saunie chodzącej, wszyscy w środku wyglądali tak samo, no ale na przykład są też takie rzeczy metaforycznie, na przykład jak mam gdzieś zadzwonić i coś załatwić, na przykład zamówić pizzę, to czuję się tak skrępowany, tak unikam tego wydarzenia, że nie wiem, szukam aplikacji, mówię do żony, słuchaj, nie mam czasu, może ty...
1: Naprawdę, ciekawe, ja nie wiedziałam, że masz takie lęki przed zamawianiem pizzy.
2: No pewnie,
1: ja nie mam,
2: w mediach, słuchaj, ja się boję ludzi.
1: Zadzwoń do mnie, ja ci zamówię.
0: Drodzy Państwo...
2: Ale do siebie.
1: A to jeszcze musisz do mnie zadzwonić, to też cię uwiera.
0: Co Was krępuje, co Was uwiera, o to pytam, ale faktycznie, jak zauważył Pan Wojciech, dużo synonimów pod słowem krępuje, uwiera, prawda, się zawiera, bo na przykład krępuje to zawstydza. Też mam takie wrażenie. Mhm. Czy są takie rzeczy, które być może Was zawstydzają? Ja na przykład ciągle na obczyźnie nie umiem iść do ubikacji, nie?
1: Słucham?
0: No, że jak na obczyźnie jestem, to po prostu się wstydzę, krępuję, wolę donosić i do domu zanieść.
1: Naprawdę? Ty się skrępujesz, się wejść do toalety za granicą?
0: Na obczyźnie, w sensie nawet tutaj, jak jestem daleko od domu, nie?
1: Ja myślałam, że tak za granicą, tylko że w Polsce nie ma problemu.
2: Ty na Orlenach zadowolenie, bo nie wrócisz.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, czekamy, messengerski rok czeka, Aśka zaczęła od staników i ja pogrzebałem w naszych archiwach, bo jak się okazuje, temat staników i Aśka to jest element, który u nas pojawia się dość często.
3: Kiedy żona bez stanika, to zły humor szybko znika, bo gdy już nie dajesz rady, z piersi sobie rób pokłady.
4: Asiu, jak ty chcesz pokazywać stanik raz dziennie w radiu, to chyba tylko Wojtek i Kądziu powinni ci za to zapłacić.
5: 6 na 9 SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nie pamiętam, o co chodziło, ale faktycznie o stanikach u nas już nieraz rozmawialiśmy, Aśki.
1: Jest niezłe i teraz ziętara po prostu w staniku, w światłach miasta. Dziwna wiosna.

0: Reklama.
1: Marian?
2: Mm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara.
1: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Reklama.

0: Co tam państwa ubiera? Co tam państwa gniecie? Co tam państwu przeszkadza? O to dzisiaj pytamy w Dniu bez stanika.
1: W ogóle to gniecie, to jest takie ciekawe słowo, to mnie się akurat kojarzy bardzo często i uwiera i gniecie z butem, który jest nie taki jak trzeba. My kobiety to akurat znamy ten temat niestety, bo często kupujemy buty dlatego, że są ładne, a potem jest tylko takie ała, dam radę, jeszcze trochę i plastry.
2: Kończu, jako znany i lubiany warszawski kolarz, na pewno wie, co

0: często kupujemy buty dlatego, że są ładne, a potem jest tylko takie ała, ała, ała, dam radę, jeszcze trochę i plastry.
1: Kończu, jako znany i lubiany warszawski kolarz, na pewno wie, co

0: zupełnie, zupełnie co innego.
1: Właśnie, ja ostatnio zauważyłem, ja trochę jak taka królewna na ziarnku grochu. Jak kładłem się spać, jak spałem, to miałem wrażenie, że coś mnie uwiera, coś mnie gniecie, coś mi przeszkadza. Ale jak żona raz poszła na noc do dziecka, to przestało.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: 6:30 na zegarach. Nie powiemy Państwu, co Michał rzekł w eter, kiedy wszedł do naszego studia. Po prostu wyraził, że bardzo się cieszy, że nas widzi po raz kolejny. A już teraz czas na raport wieku wykonaniu.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy. Dodał, że wiele będzie zależało od umowy w sprawie Grenlandii. Sąd rejonowy w Tarnowskich Górach nieprawomocnie skazał zawodnika MMA Mameda H. na łączną karę 1,5 roku więzienia oraz 280 tysięcy złotych grzywny. Sprawa, głośna sprawa, dotyczyła m.in. nabywania samochodów pochodzących z przestępstw, zlecenia zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji.
1: To jest raport.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie uruchomiono 2 pierwsze nowoczesne skanery bezpieczeństwa, tak zwane smoczyce. W planie ma ich być aż 15. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym.
3: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. To spotkanie właśnie się rozpoczyna. Po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na 5. miejsce w tabeli. Szybka reakcja po decyzji MKOL-u. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła rosyjskich siatkarzy do międzynarodowej rywalizacji i do światowego rankingu. Federacja jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie podano także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział.
3: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów.

0: Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tym, co nas uwiera. No i tak sobie pomyśleliśmy, Wojtek mi nawet podpowiedział, że uwiera go brak automatycznej skrzyni biegów w jego samochodzie, to prawda? Czy nie?
1: Nie no, wręcz właśnie przeciwnie. Mnie uwiera w momencie, kiedy nie mam tej skrzyni biegów manualnej.
2: Naprawdę?
1: Jeżeli się przesiadam do automatycznej, to jakoś tak człowiek niby jest wygodniej, bo te skrzynie biegów teraz są rzeczywiście już takie sprytne i bardzo płynne,
0: no.
1: Ale jakoś się lepiej czuję, jak mogę sam decydować.
2: Ale wiesz,
0: widzisz,
2: co?
0: Ale tak mówią, przepraszam, Asia, ja wiem, zaraz będziesz opowiadała historię, tak mówią wszyscy ci, którzy nie jeździli automatem, bo ja też uważam, ja wolę manualną, tak fajnie się wachluje, ja to lubię i w ogóle. Jeszcze nie słyszałem nikogo.

0: Dawać.
1: Ale wiesz,
0: widzisz,
1: co?
0: Ale tak mówią, przepraszam, Asia, ja wiem, zaraz będziesz opowiadała historię. Tak mówią wszyscy ci, którzy nie jeździli automatem. Bo ja też uważam, ja wolę manualną. Tak fajnie się wachluje, ja to lubię i w ogóle. Jeszcze nie słyszałem nikogo.

0: absolutnie rozumiem, dlaczego Wojtek ma taki przytomny umysł i takie cięte riposty. Dlatego właśnie, że pracuje ci mózg, słuchajcie, ponieważ generalnie społeczeństwo odwraca się od skrzyń manualnych. Wszyscy chcą mieć automat, bo kiedyś to wszystkie były manualne, a teraz okazuje się, że kierowcy myślą sobie, nie, no na leniuszka automatem, Boże, nie będę wachlował. Zdaniem japońskiego neurobiologa, profesor Yuta Kawashimy, może to oznaczać utratę czegoś więcej niż tylko przyjemności z jazdy, bo manual, okazuje się, angażuje, słuchaj Wojtek i ciesz się i raduj, angażuje mózg w sposób, którego automat nie jest w stanie zastąpić, czyli aktywuje korę przedczołową. Obszar, który jest odpowiedzialny m.in. za koncentrację, planowanie, przewidywanie i podejmowanie decyzji. W związku z tym okazuje się, że im więcej używamy skrzyni manualnych, tym więcej mamy funkcji poznawczych i pozytywnie wpływamy na swoje zdrowie psychiczne.
1: I ja to wszystko potwierdzam. Mhm. Właśnie dlatego kiedyś podjechałem manualem i zatankowałem diesla do benzyny.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Reklama.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Wiecie, co tak naprawdę uwiera mnie w naszym programie? To, że przygotowujemy sobie jakiś temat przewodni, że staramy się, przygotowujemy go właśnie, próbujemy o nim porozmawiać, a później nasi słuchacze skręcają w zupełnie inną stronę.
1: No, ale to skręcają, bo myśmy ich skręcili w tę stronę. To jest inna sprawa. Mówiliśmy o tym, że my ludzie teraz wybierają najczęściej samochody z automatyczną skrzynią biegów, a pan profesor Ryuta Kawashima uważa, że to jest bardzo źle, bo jak jeździmy samochodem ze skrzynią manualną, to nam się rozwija kora przedczołowa i jesteśmy po prostu sprawniejsi mózgowo.
2: Ale co tam jakiś profesor? My mamy swoich ekspertów, zapraszamy Państwa do dyskusji.
3: Wojtek, nie jesteś sam. Przez pół roku jeździłem automatem, prywatnie później, prawie rok na służbówce. Prywatnie mam znowu manual, jakoś fajnie się jeździ.
2: Ale są też zdania zgoła odmienne.
4: Ja bym chciał się odnieść do automatów i skrzyń manualnych. Jeżdżę samochodem 26 lat ze skrzynią manualną. No, zdarzyło się takie coś, że dostałem zastępczy samochód ze skrzynią automatyczną. W tej chwili rozglądam się ze samochodem z automatem. Nie wyobrażam sobie podjeżdżać pod skrzyżowanie i wachlować biegi jedynka, dwójka, a automacik gaz, hamulec, i samochodzik jedzie.
1: No jest to wygodne, a mózg się rozleniwia.
0: Tak jest, dokładnie. Samochody wyposażone w automat, tak? Teraz w Ukrainie mają wzięcie.
5: Jakaś dziwna ta wajcha.
6: Ja to znam. Jaka to litera?
5: Ry.
6: Rozruch. Trzeba przyłożyć.
7: 6 na 9.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Monika Richardson, ciepło o Zbigniewie Zamachowskim. Na ojca się nie nadaje wcale. Słuchajcie, ale zdaje się, on był jej mężem, a nie ojcem, nie? Jakoś.
2: No. Chyba tak.
3: Chyba tak. U mnie z kolei tak. Lekarz przyjrzał się twarzy Małgorzaty Rozenek i stwierdził, to nie jest ta sama osoba. Słuchajcie, ja nie wiem, bo może ktoś ją podmienił. Czy Radek o tym wie?
2: Twoja twarz brzmi nieznajomo. U mnie, proszę Państwa, z kolei Maria Jeleniewska dołączyła do połowy internetu i również zakpiła z talentu muzycznego byłego partnera. Ja też kiedyś się dołączyłem do połowy internetu,

znajomo. U mnie, proszę Państwa, z kolei Maria Jeleniewska dołączyła do połowy internetu i również zakpiła z talentu muzycznego byłego partnera. Ja też kiedyś się dołączyłem do połowy internetu,

0: Widano teci.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu.

0: opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. Chodzi o powstrzymanie patologii w systemie ochrony zdrowia. Karol Nawrocki przez godzinę rozmawiał osobiście w cztery oczy z Wołodymirem Załańskim podczas szczytu NATO w Ankarze. Wiemy o czym.
2: SK Rock. Raport.
1: Tu siódma, Michał.

0: Na to wankarze wiemy o czym.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Michał.

0: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
2: Co na to lekarze? Dziś spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską.
3: To jest raport.
2: W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez godzinę rozmawiał w cztery oczy z Wołodymirem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
4: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał, że dobrze, że do spotkania w ogóle doszło.
4: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
2: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Barwny i rozśpiewany korowód w góralskich zaprzęgach konnych przejechał przez Bukowinę Tatrzańską. Muzyka ludowa i śpiew dały znać, że właśnie rozpoczęły się 60. Sabałowe Bajania, festiwal folkloru polskiego.
5: Bartek Kosorek z Bukowiny Tatrzańskiej. Z całej Polski do nas zjadą najlepsi ci gawędziorze, instrumentaliści, śpiewocy. Będzie mowa starosty weselnego i drużbowie weselni, boś to konkurs właśnie o skali ogólnopolskiej. Diamentowe gody, 60-lecie sabałowych bajań. Będziemy świętować, zbacować tych, co te bajania wymyśleli, przez lata kontynuowali, ale będziemy świętować czas dzisiejszy. Cieszyć się, że tylu młodych ludzi przyjeżdża tu.
2: Finałem bajań będzie sabałowa noc w sobotę 11 lipca, w czasie której nastąpi pasowanie na zbójników i wierchowe orlice.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
8: Pasowałaby mi taka wierchowa orlica.
9: No to proszę pana, panocku, tutaj siedzi taka wierchowa orlica.
10: Dziennarska Joanna.
11: Żeby psy siadła na twoim kozonku.
10: Ja ci zaraz siądę tak na kozonku, że ci kozonki pękną, wiesz?
9: Co w pogodzie?
12: Co za baran, proszę państwa. No cóż, tak jak patrzymy sobie na mapę pogodową, to na przykład zachodnia i południowa Europa cały czas doskwierają im upały. We Francji w okolicach Paryża 36 do 40 stopni, a w Polsce na spokojnie. Wichury, wiatr. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od stopni 16 w Białymstoku, 20 w Łodzi i w Warszawie, 22 w Bydgoszczy, 23 w Poznaniu, 25 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Hej!
10: Ja, czy ten zbój na przykład, Michał, to przypadkiem nie ma dziś urodzin?
8: Sprawdzimy.
13: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
8: No i jak tam?
2: Co?
8: Jajco, no. Poziom po prostu.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: Urodziny czy masz? I czy nie. Cię to uwiera, pytamy?
2: No właśnie, że nie. Ja mam 17 marca, jeśli ktoś chciałby już wiedzieć.
8: To co okłamujesz ludzi?
2: No ale to Facebook mi zmienił, właśnie to weryfikuję w tym momencie.
10: Sam ci zmienił?
2: No sam zmienił.
10: Sam
2: pierwszy
10: zmienił?
2: Raz w życiu mi zmienił datę urodzin.
10: To zbój jeden, no.
12: Cookies też kiedyś mówił, że Facebook mu sam coś zmienia, a potem się okazało, że to nie to,
8: że
12: to
8: było
12: nie tak
8: pite,
12: było.
8: Że było pite. No to tyle, drodzy państwo. Zapraszamy.

0: cisza, ja i czas to jest coś takiego, co na pewno Michał Poglękowski chciałby dzisiaj mieć, ale nie ma. Prawdopodobnie nie ma czasu, bo jest w pracy i też nie ma spokoju. I czasami co człowieka uwiera? Uwierają go na przykład urodziny, których nie ma.
1: Tak, bo się okazało zupełnie niespodziewanie, że Facebook Michała Poklękowskiego oszukał i wyświetlił wszystkim, że ma dzisiaj urodziny, chociaż ten się zapiera, że ich nie ma.
2: Tak, ale słuchacze wiedzą lepiej.
3: Przekażcie proszę Michałowi 1 500 100 900 uścisków ode mnie, całusa w czółko i 100 lat, 100 lat niechaj żyje nam.
2: Także Miśku, bo Misiek jest cały czas za szybą, to się nie uśmiechaj głupio, tylko ty biegnij do jakiegoś sklepu po jakąś wałówkę. Prezencik, drobiażdżek, coś do napicia,
0: ale
2: wiesz,
0: poczekaj,
2: no. Cukierki.
0: Dla nas?
2: A dla kogo?
0: Jego fejkowe urodziny?
2: A co? A nie przynosisz do roboty ciasta, jak masz urodziny?
0: No to prawda.
1: No. Ja nie przyniosłem, ale zobaczcie, jak po tym słowie, że ja całusy w czółko, to Michał się aż zarumienił. Aha. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dzień bez Stanika i z tej okazji rozmawiamy o tym, co Was uwiera, co Was krępuje najbardziej.
4: No i właśnie... A moja mała kochana zaraza miała taki okres przejściowy. Na zasadzie wejdę do domu, to zrzucę ten Stanik, bo uwiera. Mówiąc, że wiesz, no nie wypada tak w pracy, no wiesz, kierowniczka, wychodzę do ludzi, nieraz coś wytłumaczyć. On mi patrzy, a mi to sutki sterczą. Ale już dorosła. Teraz uważa, że powinien patrzeć jej w oczy i na co dzień porusza się bez stanika i podkręca mnie tymi swoimi pierwiątkami.
2: I tego ci, Michale, w urodziny życzymy, żeby każda przed tobą zrzucała stanik.
5: 6 na 9. RSO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A jeszcze wracając do tego, co nas uwiera, co nas gniecie, co nas czasami może nawet denerwuje, to Bryan Adams chyba ostatnio troszeczkę się obruszył słowami Donalda Trumpa. No i popełnił taki oto tekst 50 First State.

0: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Ten numer konkretnie też wybrałem, bo on mi się kojarzy z moim ukochanym filmem. I to był Armageddon. I ten po prostu film obejrzałem już ze 30 razy albo więcej. I będę go oglądał do końca swojego życia. Właśnie soundtrack był doskonały.
0: Kawałki mojego życia.
1: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w SC Rock.
0: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Latem nie ma nudy.
5: Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
0: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowista. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

0: dzisiaj rozmawiamy o tym, co nas uwiera. Mnie na przykład bardzo często głód, który jak mnie uwiera, to muszę natychmiast coś zjeść i taka ryba to byłaby zupełnie niezła rzecz.
1: No właśnie, nie wiem. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, największy smrodzik na świecie, którego w życiu nie chcielibyście poczuć. Mamy to?
0: Tak.
2: I kojarzymy to z jedzeniem?
1: Na przykład.
2: I co to jest?
1: No to posłuchajcie. Polska ciężarówka utknęła w Szwecji. Na 9 miesięcy utknęła w Szwecji, bo dawno, dawno temu pod szwedzką autostradą, stacją paliw i parkingiem osunęła się ziemia i tam na parkingu uwięziona została właśnie między innymi ta polska ciężarówka. Mhm. Polska ciężarówka z łososiem.
2: O, co ty gadasz?
1: I teraz po tych 9 miesiącach, zanim ją odholowano, trzeba było chłodnie z łososia opróżnić. I pracownicy w kombinezonach ochronnych ręcznie tego zgniłego łososia przenosili do specjalnego zbiornika, żeby się go pozbyć.
0: Już mi głód mnie już nie uwiera.
2: Ale czekaj, to nie jest tak, że w Skandynawii właśnie jedzą te zapuszkowane takie zgniłe śledzie i tak dalej?
1: Jedzą.
2: To przecież takie wielka ciężarówka to jak wielka puszka, to od razu trzeba siadać i jadać.
3: 6 na 9 w SC Rock.

0: Dziś rozmawiamy o tym, co was uwiera, co was krępuje. Czasami krępuje nas to, że nie mamy planów na wieczór. Na dzisiejszy wieczór mamy dla państwa mnóstwo planów, bo o 21 na antenie jest Skierok Kawałki Mojego Życia. Gościem dzisiaj będzie Robert Kazon Kazanowski z Nocnego Kochanka. O 18 z kolei na YouTubie jest Skierok, premiera najnowszego odcinka Meliny.
1: Autopromocja. Melina.
2: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.

0: A wiemy o tym, co was uwiera, co was krępuje. Czasami krępuje nas to, że nie mamy planów na wieczór. Na dzisiejszy wieczór mamy dla państwa mnóstwo planów, bo o 21 na antenie jest Kierok Kawałki Mojego Życia. Gościem dzisiaj będzie Robert Kazon Kazanowski z Nocnego Kochanka. O 18 z kolei na YouTubie jest Kierok, premiera najnowszego odcinka Meliny.
1: Autopromocja. Melina.
2: Melina. Rock. Mieszać się w głowie od tego wszystkiego.

0: Krzysztof Grabasz-Grabowski.
1: Melina w ESC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube ESC Rock.
0: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
2: ESC Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Na platformie ciągnika rolniczego jechali w 10 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Do niecodziennego wypadku doszło dziś o świcie w miejscowości Łukowa na Lubelszczyźnie.
4: Samochód osobowy zderzył się traktorem, trzy osoby poszkodowane, a łącznie miało podróżować 10 osób na tej platformie.
3: Mówi nam Marcin Grzyb, dyżurny Straży Pożarnej w Lublinie. Jak podają mundurowi, kierujący osobowym autem wjechał w bok platformy ciągnika rolniczego, na której jechało właśnie wspomnianych 10 osób. Dwie z nich wraz z kierowcą samochodu trafiły do szpitala. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w województwie małopolskim 8 osób podejrzanych o udział w gangu handlującym narkotykami. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali aresztowani.
2: To jest raport.
3: Funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Krościenku, to powiat bieszczadzki, wykryli nielegalny przewóz 3 sztabek złota wartych 1,5 miliona złotych. Ukryła je przy sobie obywatelka Ukrainy.
5: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
2: ESC Rock Sport.
3: Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00. Niespodzianka na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry. Brytyjski tenisista nigdy wcześniej nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z Aleksandrem Zwieriewem.
5: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Ziętarska, Olsz-

0: Co nas uwiera, drodzy państwo, doszliśmy do wniosku, że wszelkiego rodzaju polecenia od naszych przełożonych.
1: Polecenia, takie szkolenia, które są, proszę państwa, no czasami jednak wiadomo, że z czterech liter, ale trzeba poświęcić na to czas.
2: Oj, tak, my na razie jesteśmy trochę w plecy z jednym szkoleniem, ale nic, nadrobimy. To i co nas uwiera, to że na przykład od czasu do czasu wszystko się wywala. Na przykład systemy się wywalają w komputerze, w ogóle nie wiadomo, nam się przed chwilą wszystko pozamykało, potem się nie chciało otworzyć, potem człowiek musiał się na nowo zalogować i to strasznie uwiera.
1: Już myśleliśmy, że chcą nas zwolnić, ale
2: a
1: my
2: może
1: się
2: chcą.
1: Nie damy. Może chcą, a my się nie damy.
0: Drodzy państwo, co państwa uwiera, o tym dzisiaj rozmawiamy?
3: Mnie bardzo uwiera polski wynalazek pod tytułem renta alkoholowa, bo widziałam, jak to działa w praktyce. W praktyce wygląda to tak, że alkoholik, który jest zapity tak, że nie może teoretycznie, czy też praktycznie, to lekarz orzeka, pracować, dostaje do ręki pieniądze, żywą gotówkę, nie bony na coś i może sobie zrobić z tym, co chce. Zgadnijcie, co z tym robi. Za moje podatki ciężko zarobione i odprowadzone.
2: Słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego ma miejsce i rzeczywiście czytam, renta alkoholowa, sam fakt uzależnienia nie uprawnia doświadczenia, ale przysługuje, jeśli choroba alkoholowa doprowadziła do trwałych, nieodwracalnych powikłań zdrowotnych, na przykład marskość wątroby czy uszkodzenie układu nerwowego. Wtedy człowiek dostaje pieniądze, no idzie do sklepu i dalej robi sobie marskość wątroby.
1: Uśmierza ból. Kto jeszcze? Co jeszcze?
0: Nie, nic więcej. Koniec, dalej. Basta.
2: Co, już?
0: No.
2: Ale co ty?
0: No chyba, że chcecie. No to będzie o stanikach, wybaczcie.
4: Dobra. Ach, to wszystko dzisiaj od dnia bez stanika wychodzi. No to jest święto i to jest ta wolność, którą trzeba celebrować. Niestety widok biustu, kształtu biustu wzbudza czasami jeszcze gdzieś emocje i czasem trzeba się zakryć. Ja jeszcze nie dorosłam jak ukochana słuchacza.
0: Co ja wiem, po latach to już...
2: Słuchajcie,
1: mogłeś nie puszczać na pierwszy.
0: Mówiłem,
2: ale
0: kończymy.
2: Ludziom to przeszkadza, dajcie spokój.
0: Co was uwiera? Messengerski rok do waszej dyspozycji.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, Qnet. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o tym, co Was uwiera, co Was, krótko mówiąc, denerwuje albo krępuje.
1: No jest ciekawe, swoją drogą, jak napisał, mnie uwiera brak ogólnodostępnych toalet w większych miastach, nawet płatnych. Natury się nie oszuka. Nieraz jak pociśnie, to jest ciężka sprawa. No, proszę bardzo.
2: Drodzy Państwo, do sklepu Was zabieramy teraz.
3: Cześć robaczki, w temacie dnia, co mnie uwiera, to bardziej w sensie uwiera, przeszkadza i denerwuje. Nienawidzę w dyskontach albo supermarketach, jak ktoś z wózkiem stoi w grzebie w koszykach albo pierdoła, ale wózek w poprzek ustawiony, że prześnie można. Boże, jak mnie to uwiera.
2: Pan Wojtek nam powiedział, że go to nie uwiera, go to w...
0: Tak, bardzo mnie to wpienia. Proszę Państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, jak się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
1: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
2: Dokładnie.
1: Wiesz, jak labirynt w kukurydze.
2: Taka gra terenowa przy okazji.
1: Tak.
2: Znajdź majonez.
0: Escape Discount.
2: Co Państwa uwiera?
4: Dzień dobry, w temacie dnia. Bo mnie to uwierała wypłata i buty, ale jedno i drugie się rozeszło. Dziękuję bardzo.
5: 6 na 9 w Esterok.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Lekarka influencerka broni sięgających 1000 złotych stawek za wizytę i mówi, płaci się za kilkanaście lat nauki, doświadczenie, no i za fajne zdjęcie na Insta potem z taką lekarką.
3: Ja u mnie z kolei Lara Gessler w nietuzinkowych trzewikach wygląda zza krzaczka i ładuje się do fury za 400 tysięcy złotych. Ja już wiem, ona wygląda zza krzaczka, bo ją te nietuzinkowe trzewiczki uwierają.
4: Wielkimi literami. Ważna rocznica! 13 lat temu Rihanna przeżyła nalot fanów na plaży w Sopocie i czuła się jak jakieś pieprzone zwierzę w klatce. Zresztą mamy nagranie z tego wydarzenia.
5: Widziałeś, jak to wszystko zorganizowane? Dostaną nas wszędzie. Wszystko to popieprzone. Zostawcie mnie. La la la, la la la, la la la, la.
1: Jakaś porażka.
6: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
6: Łukasz Bąk.
7: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
6: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
9: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1

0: Biedronka.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?

0: produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Lekarzom nie bardzo podoba się propozycja zmian w systemie zaproponowana wczoraj przez minister zdrowia. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. Naukowcy ostrzegają przed kolejnym ryzykiem ze strony mikroplastiku.
4: SK Rock. Raport.
6: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda, przypomnę, zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
7: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje.

0: wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
1: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje.

0: działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
1: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
0: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
1: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską.
2: To jest raport.
1: Kolejne zawirowanie na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus. No i też amerykańskie odpowiedzi. Baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
3: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
4: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
3: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
5: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
3: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Międzynarodowy zespół ekspertów na łamach pisma Nature Climate Change ostrzega przed kolejnym ryzykiem ze strony mikroplastiku. Zawieszone w powietrzu kolorowe cząstki mikroplastiku pochłaniają promienie słoneczne i ogrzewają atmosferę Ziemi. Według szacunków naukowców globalnie działają podobnie jak 200 działających na pełnych obrotach elektrowni węglowych.
6: Czy mało to razy mówiłem Michałowej, że nie wolno w piecu palić plastikiem? Że to grzech jest?
7: Ostatnio jak pytałam, to ksiądz mówił, żeby palić.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
10: A czy do mikroplastiku trzeba mieć takie mikro...
11: Wiedzę?
10: Tak, dokładnie. Takie malutkie jak breloczki. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 14 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku, Warszawa i Łódź 20, Kielce zresztą podobnie, Katowice 22, najcieplej na zachodzie naszego kraju, zresztą cała Europa Zachodnia płonie w upałach, a Polska spokojnie, nie spieszy się. Przypominamy sobie, jak wygląda piękna jesień latem.
12: Piecyczko breloczek.
13: Ale słuchajcie, bo dzisiaj pytamy o to, co Was krępuje. Michał potrafi spojrzeć takim wzrokiem, że czuję się tak zawstydzony i skrępowany, że ja sobie tutaj się schowam.
12: Nie ma dla nas siły naprawdę.
10: On po prostu zazdrości tego poczucia humoru, które jesteśmy obdarzeni.
13: Pulpicik się schowam.
10: Do piecyka bym się schował nawet.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
15: 6 na 9.
16: Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
12: Musiałbyś być mikrokądziem, żeby zmieścić się do mikropiecy.
10: Przecież już jest. Dmuchnij.
1: Ale w końcu powiedz, co masz mikro, bo to może być nawet zaleta, a nie wada.
13: Ty, powiedz lepiej, bo Michał kiedyś nam powiedział, że idę do lekarza sobie przedłużyć. Opowiedz wreszcie o tym. A teraz głupio ci. No, schował się za stół. Z mikruskiem swoim.

0: Jesteśmy, żyjemy, ale jeszcze robota w re... O, teraz! Dzień dobry, drodzy Państwo, organek Mississippi w ogniu to już za nami na Antenie Iskry.
1: Dzień dobry, witamy. Dzisiaj, proszę Państwa, w czwartek, 9 lipca, celebrujemy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą.
0: O!
1: I mamy też Dzień Bez Stanika i to sprawiło, że postanowiliśmy sobie porozmawiać o tym, co nas krępuje, co nas uwiera. Są takie sytuacje, w których czujemy się niekomfortowo i dosłownie w przenośni, bo może to być na przykład wizyta u lekarza, może być krępująca, a może to być na przykład jakiś dosłownie odzienie, które sprawia, że jest nam po prostu nieprzyjemnie.
2: No, czasami tak jest. Człowiek potrafi założyć na siebie takie dziwne rzeczy, albo na przykład nie założyć.
0: Tak. Tutaj, drodzy Państwo, jakaś taka dziwna dyskusja o mikrusach się wywiązała i Państwo nawiązujecie.
3: Cześć, Grzegorz z tej strony. Przestańcie dokuczać Michałowi. A jeśli chodzi o mikrusa, to zainteresuje panią Jannę. Moi rodzice mieli mikrusa. Jeździło to, nie wiem, 30-40 na godzinę, pod górę trzeba było pchać. Ale mieli i się cieszyli, że jadą do przodu.
2: Mikrus był super. Mój tata też miał kiedyś mikrusa, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
1: Teraz my mamy mikrusa, prowadzi program bez sterowania.
0: O, chłopaku, moglibyśmy tutaj skończyć. Aha. Ty wiesz, nie pomyl przypadkiem odwagi z odważnikiem. Na szczęście są nasi słuchacze, którzy cały czas trzymają poziom.
4: Co mnie uwiera? Uwiera mnie najbardziej polskie...
2: Halo?
0: Pan do tego stopnia trzymał poziom, że chyba leży.
1: Chyba ptaki przejęły u niego mikrofon.
0: Być może miał zamiar wyemitować nam coś takiego.

0: No i padł.
1: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Kto idzie dzisiaj po wypowiedzenie?
2: Boże, znaczy chyba wszyscy ustawimy się w kolejce.
3: Ona przyjdzie do nas sami, nigdzie nie musimy się wybierać.
2: Dobrze, to teraz ja będę, uwaga, będę odczytywać, bo to jest bardzo zacny skład. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i utwór pod tytułem Cool Kids.
0: No to posłuchajmy, zapraszamy.

0: mnie to uwiera. Polska cecha, w sensie cecha Polaków, marudzenie i takie narzekanie i kombinatorstwo na każdym kroku.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Wznieśmy toast za rodzinę.
9: Cheers to your perfect family.
8: Oby jej przyszłość zapłonęła na jaśń. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%.

0: 100% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Ja tak sobie myślę, nas po tym programie w końcu wsadzą do jakiegoś kryminału, ale to dzisiaj rozmawiamy o tym, co nas uwiera, ponieważ jest dzień bez Stanika i państwo do nas dzwonią w tej sprawie.
1: No właśnie, nas jak nas, ale państwo to macie dużo do powiedzenia.
2: Tu Tomek Motorniczy z Krakowa, pytacie, co kogo uwiera. No mnie to najbardziej uwiera, jak jeżdżę tym tramwajem po tym Krakowie i wiecznie pretensje do motorniczych wypisują na tych forach takie głupoty. Tak naprawdę to my tylko realizujemy coś, co zaplanowało ZTP. I ZTP wylicza, że od przystanku do przystanku wraz z pasażerami, z wymianą pasażerów mamy mieć minutę. Tramwaj przyjeżdża przykładowo o 10.08, a autobus odjeżdża o 10.06. I ludzie z pretensjami, jak to jest możliwe, że motorniczy przyjechał po czasie odjazdu do autobusu?
1: Czyli proszę państwa, teraz nie narzekamy na motorniczych, tylko na ZTP w Krakowie.
3: Dokładnie, chłop tak ponarzekał na swojego pracodawcę, że nie tylko my dzisiaj dostaniemy wypowiedzenia.
4: Poranne 6 na 9 w S.

0: 8:30 na zegarach, czas na Michała Poklękowskiego.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze mazowieckiej skarbówki udaremnili przemyt ponad 40 kg marihuany wartej na czarnym rynku prawie 2 miliony złotych. Narkotyki były ukryte w przesyłkach kurierskich. Służby znalazły je w Pruszkowie oraz Warszawie. Sąd w amerykańskim stanie Utah zapoznał się z nowymi dowodami w sprawie zamachu na popularnego prawicowego aktywistę Charlie'ego Kirka. Śledczy przedstawili materiały wideo, na których zarejestrowano domniemanego sprawcę zabójstwa na kilka godzin przed atakiem.
1: To jest raport.
2: Przez 6 miesięcy na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej testowano materiał, który może posłużyć do stawiania na Księżycu budowli dla przyszłych astronautów. Po pół roku w przestrzeni kosmicznej niektóre próbki tego materiału stały się nawet twardsze i wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
3: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dziś z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Reprezentacji z Afryki zabraknie Ismaela Saibariego, który trafił do bramki w każdym z trzech meczów grupowych. Napastnik leczy kontuzję. W pełni zdrowia ma być za to pierwszy francuski strzelec Mbappé, który ma na koncie 7 goli. Początek spotkania o 22:00. Polskie siatkarki walczą w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace. Polki mierzą się z Amerykankami. W tej chwili prowadzą 2-1. Trwa czwarty set. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia

0: Polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: 6 na 9. Esce Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Esce Rock! Najlepsza klasyka rocka.

0: Rozkmineczkę mamy. Wakacje all inclusive, czy takie na przykład włóczysz się albo wynajmujesz jakiś lokal i sama sobie organizujesz całą resztę?
1: No ja się jednak włóczę, ja już wyglądam wakacje jak Kania Dżdżu, a te dopiero wystąpią u mnie we wrześniu, ale ja z kolei unikam all inclusive, bo on potrafi bardzo uwierać.
2: A ja z kolei nie narzekam. Gdyby ktoś chciał mnie zaprosić, to chętnie.
0: A państwo?
3: Jest jeszcze coś, co mnie krępuje. Krępuje mnie często zachowanie Polaków spotykanych na wakacjach zagranicznych. All inclusive, wiecie. Już nawet w samolocie się czasami zaczyna. No ale to wszyscy, którzy byli, to wiedzą i też mieli taką nieprzyjemność.
0: No, w samolocie nie zaczyna się czasami, w samolocie zaczyna się zawsze. Takie mam wrażenie.
2: To zależy, z kim się leci, z kądziem, to tak. Ale to coś takiego jest, nie? Że ludzie jak lecą na wakacje do jakiegoś kraju egzotycznego, to od razu chcą takiej egzotyki zasmakować. I stąd ta małpka.
0: Tak to działa?
1: A,
2: tak,
1: widzisz.
2: Tak mi się wydaje.
1: Może tak być, mało tego, to czasem jest nawet wiele małpek.
0: No dobrze, u państwa?
4: Nie uwierzę to, że niestety pracodawca zabrania w pracy słuchać radia, więc mogę słuchać Eski Rock tylko w drodze do pracy. I tylko w drodze, bo no plus czasami na spacerze z psem. No i to mnie najbardziej uwiera, że w pracy trzeba siedzieć w ciszy i nie można niestety nic posłuchać.
2: Ciekawe, gdzie pan pracuje, może w bibliotece?
0: No na przykład. I ciekawe, czy na spacer z psem można zabrać też małpkę.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł.

0: Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
1: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
1: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Eskark Warszawa.

0: wiecie, co mnie uwiera? Mnie uwiera, że jeżeli ja się odchudzam, chcę zrzucić troszkę kilogramów, to najwięcej właśnie spada mi w biuście, a bebzol zostaje. Bebzol zawsze zostaje.
1: 6 na 9 w Essero.

0: To swoją drogą niebywałe jest, że my rozmawiając o tym, co nas uwiera, weszliśmy na temat wakacji, bo okazuje się, że niektóre wakacje człowieka potrafią uwierać. Mało tego, wystąpiła pewna dyskusja między nami, bo ty powiedziałeś, że ludzie lubią egzotykę i dlatego na przykład właśnie mają ze sobą małpki, a od razu kończyły się przypomniał Indiana Jones. Scena, w której było konsumowanie małpiego mózgu, to straszne jest. Jest jak ja kocham Indiana Jonesa. Takie wakacje mogłabym mieć, niekoniecznie jedząc małpi mózg.
1: Ależ kulinarne wakacje, fajne przygody przy okazji, nie?
2: Oczywiście, ale też generalnie rozmawialiśmy tak szeroko na temat tego, czy all inclusive jest w porządku, czy nie w porządku, a są osoby, które, że tak powiem, wybierają zupełnie inny rodzaj odpoczynku.
3: My to z żoną jeździmy zazwyczaj na kemping, czyli cały rok pracuję na własnej działalności po to, żeby raz w roku przez tydzień żyć jak bezdomny. Pozdrawiam.
4: Wreszcie wakacje z rodziną. Zawsze jeździmy nad polskie morze, ale drogo, tłumy. Nie rok temu rozbiłem sobie głowę o Bałtyk. Znowu był zamarznięty.
5: Czy możemy zrobić postój?
4: Przecież robiliśmy wczoraj.
5: Nie czuję nóg.
4: Dlatego w tym roku jedziemy na wywczas do Turcji.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

nie uwiera poczucie winy. W nocy trochę padało. Na ulicach sporo kałuż. Mijałem przed chwilą około 70-letnią panią idącą sobie z kijkami Nordic Walking. Ten pierwszy samochód jadący przede mną ochlapał ją tylko troszeczkę.

0: Wracam do domu za moment, wakacje trwają, a tam w domu jedna córka, druga córka, a to zupełnie bez związku z tematem dzisiejszego programu, co nas uwiera.
1: Ale w ogóle.
2: Jesteś ojcem roku i mężem roku, naprawdę.
1: A ja idę gotować bulion na przykład.
2: Gotować bulion?
1: Gotować.
2: Jakieś informatyczne określenie.
0: A my robimy głupki z kaczki albo... Gotować bulion.
1: Sam se kotuj.
0: Do widzenia.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Gotta move out. Keep him at bay.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku...

0: Camembert Turek różne rodzaje, 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny, 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym

0: Kwasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Służby uważnie monitorują sytuację oraz apelują o unikanie plaż i falochronów. To z powodu cofki na Bałtyku. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na absolutnie najwyższym poziomie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Na Mierzei Wiślanej możliwa cofka. Służby uważnie monitorują sytuację i apelują o unikanie plaż oraz falochronów. W regionie obowiązują alerty drugiego stopnia. Powodem tej sytuacji jest silny wiatr, który wtłacza wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. To może powodować lokalne podtopienia.
2: One się utrzymują, te wody, w strefie stanów wysokich. Bieżąco monitorują tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
0: Wczoraj przez silny wiatr strażacy w całym kraju interweniowali 2000 razy, dwie osoby zostały ranne. Jak podkreślał Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, sytuacja na Pomorzu była najbardziej wymagająca.
3: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
0: Dziś na północnym wschodzie Polski obowiązują też ostrzeżenia przed silnym deszczem oraz burzami.
1: To jest raport.
0: Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagrał finał z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw, Marokiem. Kibice ostrzą sobie zęby na ten pojedynek, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22 czasu polskiego.
0: Jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegię z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Stragany pod Wielką Krokwią sypią się coraz bardziej. Budki z pamiątkami od lat są jedynie doraźnie remontowane, zbite z dykty i łatane od czasu do czasu płytami paździerzowymi. Każdy stragan zupełnie

0: Argentyna ze Szwajcarią.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Stragany pod Wielką Krokwią sypią się coraz bardziej. Budki z pamiątkami od lat są jedynie doraźnie remontowane, zbite z dykty i łatane od czasu do czasu płytami paździerzowymi. Każdy stragan zupełnie kty i łatane od czasu do czasu płytami paździerzowymi. Każdy stragan zupełnie

0: rozmowy, żeby te stragany były w jednej formie. Wielki apel i prośba do właścicieli, żeby swoje obiekty handlowe poprawili, żeby wyglądały tak, jak powinny.
1: Bo obecnie to, co się tam dzieje, pasuje do określenia Bangladesz, czyli kramy wstrętne, obskurne.
2: Ja tu dzierżawię, no i tak mi się wydaje, że wie zna swoim, no.
0: Większość z nich jest nielegalna, często w pasie drogowym. No i tu rozmowy są bardzo trudne, bo ten stan jest zastany.
2: Jemu nie zaglądą, a on też do mnie powinien zaglądać.
1: Spójrzmy na góralskie sukiennice przy Krupówkach. Coś na kształt tego można by zorganizować.
3: Miasto, pracując nad planem ogólnym, analizuje możliwość zalegalizowania tych obiektów zwanych złośliwie Bangladeszem. Jednak pod warunkiem, że ich właściciele wyremontują je i w końcu ujednolicą. Pogoda. Choć miejscami pojawi się więcej słońca, w wielu regionach Polski nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie i na północnym wschodzie również burz z gradem. Do tego da się nam we znaki także silny wiatr. Termometry pokażą dziś z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i na Suwalszczyźnie, tam miejscami jedynie 15 stopni.

0: Kiedyś próbowałem nadal nie tak wyciągnąć jak on. Nie udało mi się. Więcej próbować nie będę. Nie jestem od śpiewania, jestem od gadania i będę to robić do godziny 12. Jarosław Bierajewicz, zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W objęciach. Jeden z trzech nowych kawałków, które opublikował już w tym roku z nowej płyty Artur Rojek.

0: jak malowany ptak zespół Jam w SC Rock. A teraz będzie o dżentelmenie, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w SC Rock.
0: Który, gdy miał 18 lat, założył, jak sam wspomina, punk rockowy zespół. Punk rockowy, podkreślę to, w kontekście tego, czym zajmuje się teraz, czym zajmował się potem w latach 80-tych, 90-tych, brzmi to prawie niewiarygodnie. Ale jednak, punk rockowy. Nazywał się Johnny and the Self Abusers. Chociaż w sumie się zastanawiam, czy dobrze mówię punk rockowy, bo on w tym punk rockowym zespole miał grać na klawiszach. Tak, taki śmieszny zespół. Ale już pół roku po powstaniu tej kapeli, w listopadzie roku 77, zmieniali nazwę na taką, która obowiązuje do dziś. Simple Minds.

Skoro miał 18 lat, gdy zakładał kapelę, a dzisiaj ma 67 urodziny, to znaczy, że kapelę zakładał prawie 50 lat temu. No nieźle. Jim Kerr ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Don't you forget about me.

0: chwilę temu było to słychać w Warszawie, a za moment, za niecały miesiąc na lądowisku, nie lotnisku, lądowisku Czaplinek Broczyna. Precyzyjnie trzeba się wyrażać, bo potem niektórzy słuchacze, którzy są fachowcami od latania, poprawiają, więc teraz będę bardzo precyzyjny. I to już za moment, bo 31 lipca POD znów w Polsce na Poland Rock Festiwalu. Na 32 edycji, z tego co widziałem, już trwają przygotowania do tego, by tam wszystko hulało i działało. Nawet budują ten sklep spożywczy, który będzie miał butelkomat. No to jestem ciekaw, jak to będzie z tym przejmowaniem tych butelek w takim wielkim tłumie. Ale trzymam oczywiście mocno kciuki.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

leka. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

0: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwal Rokowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rokowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl. Poleca SK Rock.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
6: Kaufland jest.

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, 1,49 zł za kilogram. Kaufland.
1: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
2: Reklama.
3: Hey, what's up? We're Papa Roach.
4: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
5: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Måneskin w towarzystwie gitarzysty Toma Morello, gitarzysty Rage Against the Machine. A teraz o pewnej damie, która ma dziś urodziny, o dziewczynie, która od samego początku w zasadzie skazana była na muzykę, bo jej bardzo dużo słuchali w domu rodzice, hippisi, a jej ojciec, zdaje się, nawet miał wiele wspólnego z grupą Grateful Dead. Tak, Courtney Love, tak zaczyna swoją historię. Zresztą nawet w młodym wieku już startowała w castingu do dziecięcego telewizyjnego show Disneya, ale jeżeli ktoś myśli, że była słodkim, kochanym dzieckiem, to nie za bardzo. To było dziecko zbuntowane, które wyrzucano z wielu szkół, a po kradzieży w sklepie trafiło nawet do zakładu poprawczego. Ma też epizody związane z najstarszym, albo blisko najstarszego zawodu świata, bo w wieku 16 lat, gdy wyprowadziła się z domu, miała się utrzymywać między innymi z pracy jako stripteaserka. No ale na szczęście znów wróciła do muzyki i najpierw z przyjaciółkami założyła zespół Sugar Baby Doll, a potem zespół Hall. A potem poznała Kurta Cobaina, który napisał piosenkę o jej miejscu intymnym. I to jest ta piosenka, Heart Shaped Box.

0: zespół Lux Torpeda. Moje poznańskie ziomy na antenie Eski Rock. Autystyczne. I teraz 10 i raport Eski Rock przed nami, a później przeniesiemy się na zieloną wyspę o nazwie Irlandia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym.

0: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dnie otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Reklama. Silny wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. To bardzo groźne zjawisko. Na przejściu granicznym w Krościenku służby wykryły nielegalny przewóz 3 sztabek złota wartych 1,5 miliona złotych.
11: SK Rock. Raport.
10: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Służby w gotowości. Na Mierzei Wiślanej wciąż mocno wieje. Silny wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, powodując wzrost poziomu wód. W porywach może

0: omówią propozycję reform w ochronie zdrowia. O 11:00 ma rozpocząć się spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia. Będzie to rozmowa o pakiecie zmian zaproponowanym przez Jolantę Sobierańską-Grędę. Jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, podchodzą do nich sceptycznie. O czym więcej, Michał Rawa.
1: Jestem, dzień dobry. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy lepsze egzekwowanie ich grafików pracy. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
2: To wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu.
1: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 3-kilogramowe sztabki złota warte około 1,5 miliona złotych wykryli funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Krościenku. Kontrabandę próbowała nielegalnie wieść do Polski 46-letnia obywatelka Ukrainy, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
4: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi podkarpacki urząd celno-skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
0: Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granice Unii Europejskiej mają obowiązek zgłaszania przewozu pieniędzy o wartości równej albo przekraczającej sumę 10 000 euro. Obowiązek ten dotyczy także czeków, weksli oraz sztabek złota.
5: SK Rock Biznes.
0: Ósme miejsce w Europie pod względem dynamiki e-commerce. W Polsce ma rosnąć w latach 2025-2029 średnio o 9% rocznie. To szybciej niż cały europejski rynek, pisze o tym Rzeczpospolita. Budowa portu Polska może niemal 4-krotnie zwiększyć dynamicznie rozwijający się rynek cargo lotniczego. Tak wynika z raportu BGK. W 2025 roku przez polskie lotniska przewieziono o 7% więcej ładunków niż w 2024, ale nadal pozostajemy daleko w tyle w stosunku do lidera Unii Europejskiej, czyli Niemiec. Wyraźny wzrost cen pelletu drzewnego w ostatnich tygodniach wynika głównie ze zwiększonego popytu. W sytuacji ograniczonej podaży surowca do jego produkcji poinformowała wiceprezeska Polskiej Rady Pelletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. Organizacja ma omówić sytuację z resortem energii w połowie lipca. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,75 zł, za euro 4,28 zł, frank szwajcarski, on jest wyceniany na 4,64 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
6: A dziś wieczorem Francja gra z Maroko. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata sprawdziłem sobie, kto może wygrać na podstawie kursu walut, na przykład marokański dirham ostatnio ostro w górę, więc może to jakiś znak.
5: Pogoda.
0: Choć miejscami pojawi się więcej słońca, w wielu regionach Polski nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie i północnym wschodzie również burz z gradem. Do tego da nam się we znaki silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu. Termometry pokażą dziś się z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i na Suwalszczyźnie, tam miejscami tylko 15.

0: to, że śpiewa tutaj Muniek i że piosenkę wykonuje zespół T-Love, to Państwo doskonale wiedzą. O tym, że jest to polski cover piosenki Out of Time Man, grupie Mano Negra, też mówiłem. A czy ten żeński głos Państwo rozpoznali, który pojawił się w polskiej wersji Synie Miasta? To Monika, Monika Piwowarska. Pewnie Państwu znany był taki zespół sprzed lat, który nazywał się Buzu Squad. I to właśnie do niej należał ten głos.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz nowy singiel zespołu Suede.

David Coverdale w listopadzie zeszłego roku ogłaszał emeryturę. Ciekawe, czy wytrzyma na niej bez grania koncertów. W każdym razie pojawił się na antenie Jaskierów teraz projekt Whitesnake, którego by nie było, gdyby nie podatki. Taka historia. Kiedyś

0: Śpiewał w zespole Deep Purple i zmagał się z restrykcyjnym brytyjskim prawem oraz tymi wysokimi podatkami. Ja nie wiem, czy to możliwe, że one sięgały wtedy nawet w przypadku najbogatszych, a on się do takich zaliczał nawet 80%. No gdzieś tak czytałem. Proszę wybaczyć, jeżeli jestem nieprecyzyjny. No i w każdym razie uciekł do Niemiec, gdzie nagrywał sobie wokale na projekt Wizards Connection. No i to tam zrodziły się pomysły, które najpierw doprowadziły do wydania solowych albumów, a potem do pojawienia się na rynku nowego projektu o właśnie nazwie White Snake. Is This Love za nami, a teraz pewien gentleman, w którego krwi, w którego żyłach płynie krew i polska, i szkocka.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: Bo mama to z domu pani Bandyk, a pan, który się z nią ożenił, nazywał się Gillis i tak naprawdę ma napisane w dokumentach, które mu wystawiono po narodzinach, które nastąpiły 9 lipca roku 70. Piątego. Dobrze liczę? 51 lat dzisiaj kończy Jack White? I paradoksalnie, bardziej od jego działalności w The White Stripes lubię to, co robił z The Rock on Tears. Steady, As She Goes.

0: zespół, który nazywał się tak, jak się nazywał przez błąd konferansjera, bo tak naprawdę oni chcieli nazywać się Derek and the Dynamics. Naprawdę. Już kiedyś Państwu tą historię opowiadałem. Jeszcze może kiedyś do niej wrócę. Teraz czasu nie ma. Leila już się skończyła, a za moment będziemy w stolicy Argentyny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: mikrofonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobranocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.

0: Pisze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Reklama.
2: Eska Rock.
1: Radar.
3: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Morrissey miał powrócić do Polski w lipcu tego roku. Legendarny wokalista i ikona brytyjskiej popkultury miał wystąpić dzisiaj na letniej scenie Progresji w Warszawie, gdzie miał zawitać z nową płytą Make Up Is A Lie. Niestety na dzień przed planowanym pokazem został on odwołany. Co było powodem tak nagłej zmiany planów?

Manam i boskie Buenos. Zobaczymy, czy to Buenos będzie takie boskie po Mistrzostwach Świata. No, 4 lata temu było. A jak będzie w tym roku, to się okaże. A teraz zespół, którego koncertowa historia zaczynała się 54 lata temu. Najpierw dowiedzieliśmy się, znaczy nie byłem jeszcze na świecie, gdy ogłoszono, że Paul McCartney po rozpadzie The Beatles zakłada nowy zespół, który nazywać się będzie Wings. Ich pierwszy koncert miał miejsce, nie w Wielkiej Brytanii, a we Francji. W miejscowości, spróbuję przeczytać jej nazwę, Châteauvillon. No i tam po raz pierwszy pojawili się na scenie i tam po raz pierwszy jechali swoim słynnym piętrusem, czerwonym double-deckerem.

0: A potem okazało się, że to oznacza jednak coś zupełnie innego. I to jest raczej związane z polityką, raczej bardzo. Two Princes za nami, a jeżeli chodzi o politykę, to teraz pewnie będzie o niej trochę w raporcie o 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca ESK Rock.
12: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
6: Reklama.
13: Do Szpitala Południowego w Warszawie weszło CBA. To konsekwencja ostatniej afery w lecznicy. Właśnie w tej chwili powinno ruszać spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Szczegóły za chwilę spytamy naszego reportera.
14: SK Rock. Raport.
13: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Agenci CBA weszli do warszawskiego Szpitala Południowego. To w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka i utworzenia przez niego tak zwanego saloniku VIP w tym szpitalu.
15: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
13: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego na Ursynowie.
14: To jest raport.
13: Właśnie w tej chwili powinno ruszać spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.

0: nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
1: Do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Instruktorzy i kierowcy apelowali o to od lat. W końcu jest szansa na zmianę, a chodzi o brak możliwości doszkalania osób, które mają już prawo jazdy, ale na przykład długo nie jeździły samochodem. Proponowane przepisy umożliwiają im poprawę umiejętności w ośrodkach szkolenia kierowców. Obecnie nie można samochodu z doszkalającym się kierowcą oznaczyć Elką, co wprowadza zamieszanie na ulicy, ocenia Maciej Brewczuk, instruktor nauki jazdy.
3: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie.
1: A chętnych na tego typu szkolenia nie brakuje.
3: Kilka osób w miesiącu potrafi się zgłosić. Więcej jesienią, zimą niż w lecie, no ale tak, są chętni.
1: A jak takie szkolenie wygląda obecnie?
3: No taka jazda odbywa się na zasadzie wypożyczenia samochodu po prostu, bo tego zabronić nikt nie może. No ale nie można też w żaden sposób oficjalnie zaznaczyć, że ta osoba się uczy czy doucza.
1: Przepisy są na etapie konsultacji społecznych i mogą wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Dziś uprawnionymi do prowadzenia szkoleń osób, które mają już prawo jazdy, są ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Nie mogą jednak tego robić na drodze publicznej, a jedynie na zamkniętym terenie.
4: Pogoda.
1: Choć miejscami pojawi się więcej słońca, w wielu regionach Polski nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie i północnym wschodzie również burz z gradem. Do tego da się nam we znaki silny wiatr. Termometry pokażą dziś z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i na Suwalszczyźnie. Tam miejscami jedynie 15.

0: piosenka, która miała swoją premierę na antenie Jeski Rok w 2009 roku. A sama płyta Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy, jakby Państwo jeszcze mieli gdzieś na półce, proszę spojrzeć, ma znak jakości Jeski Rok. Takie historie bardzo lubię wspominać. Już 10 minut po 11, to może teraz nagranie tych, którzy przyjadą za moment do Polski.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I to nowe jest jednym z powodów przyjazdu. Evolution, Nothing But Thieves.

0: Zespół Kult i ich Czarne Słońce w Escerock. A teraz będzie trochę o pieniądzach.
1: Kultowe historie w Escerock.
0: Odrzucając maszynki do zarabiania pieniędzy, czyli hity świąteczne, a skupiając się na najbardziej dochodowych utworach komercyjnych w historii przemysłu muzycznego, można mówić o czterech takich głównych piosenkach. No White Christmas trochę też jest świąteczne, dobra, niech będzie. Napisane przez Irvinga Berlinga, a wykonane choćby przez Binga Crosbiego. Zarobki z powodu tej piosenki szacowane są do dziś na mniej więcej 50 milionów dolarów. Writers Brothers, You've Lost That Loving Feeling. To piosenka, która zarobiła autorom ponad 30 baniek. Yesterday the Beatles to również około 30 milionów dolarów zysku. A tym czwartym, albo jednym z czterech najbardziej dochodowych numerów jest piosenka, którą teraz Państwu zagram. Piosenka, która też generuje gigantyczne zyski. Szacuje się, że Sting zarabia na niej od 2 nawet do 5 tysięcy dolarów dziennie. Every Breath You Take. Piosenka, która w roku 83, dokładnie 43 lata temu, trafiła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów.

0: u Maksyma w Gdyni, to nie u Maksyma, u człowieka o imieniu Maksymilian, tylko Maksim, tak nazywał się klub uwieczniony w piosence zespołu Lady Bang. Tańcz, głupia, tańcz. Maksim gdzieś już jest w ruinie. To raczej miejsce przeznaczone na urbex, a nie miejsce, które doskonale znamy z tej piosenki, które funkcjonowało do, zdaje się, 2004 roku. Ale już jest, że tak powiem, po ptokach. Zespół Lady Punk za nami, a przed nami jedna jeszcze opowieść o pewnym dżentelmenie, który miałby dzisiaj urodziny, ale jeszcze jeden zespół się pojawi przed tym dżentelmenem. To będzie grupa Queen.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobranocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock. Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Youngblood.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Escaro.

One Vision, zespoł Queen. Jest na tym świecie kilku, nawet kilkunastu muzyków po osiemdziesiątce, którzy wciąż doskonale sobie dają radę na rynku muzycznym. Pierwsi z brzegu to oczywiście panowie z The Rolling Stones. I teraz będzie człowieku, który już nie żyje, a który miałby dzisiaj 80 urodziny i też mógłby spokojnie jeszcze funkcjonować, występować, zarabiać i cieszyć swoimi wykonami. Dokładnie 80 lat temu w Kirriemuir w Szkocji przyszedł na świat Bon Scott, człowiek, którego słychać na 7 studyjnych albumach grupy AC/DC. Nie ma go już od dawna z nami, ale tak jak mówię, miałby dzisiaj urodziny. Równiuteńko 80.

to na koniec od pana Jara. Piosenka My Hero zespołu Foo Fighters. Na koniec, bo to za moment, dobrze widzę, na zegarze prawie 12. Tak, czas na pożegnanie. Pan Michał za moment przejmie stery Westerok, a ja mówię do jutra, do 9. Jutro też będę państwu znowu dużo gadać w kultowych, ale już piątkowych historiach.

0: super niskich cenach. Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. 5. edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
10: Reklama.
11: Trwa spotkanie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia. Do Polski wróci brygada amerykańskich wojsk.

0: Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie prezesa Niel z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tematem spotkania są propozycje zmian w ochronie zdrowia, a śledzi je nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest przed resortem zdrowia.
1: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksy.

0: To jest raport.
1: W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma wrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu podczas szczytu NATO w Ankarze.
2: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z

0: Eskarok Biznes.
1: Do pracowniczych planów kapitałowych trafia coraz więcej pieniędzy. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, w pierwszym kwartale tego roku wpłaty do PPK przekroczyły 3 miliardy 600 milionów złotych. To o prawie 33% więcej niż kwartał wcześniej. Jednocześnie rośnie liczba uczestników programu, a wypłaty środków stanowią coraz mniejszy udział nowych wpłat. Eksport polskiego drewna do Chin spadł w ubiegłym roku o 51%, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jednocześnie ceny drewna ustabilizowały się i są niższe niż w 2023 roku. Resort podkreśla, że mimo większej ochrony lasów, krajowy przemysł nadal ma zapewnione stałe dostawy surowca. Mimo napięć na Bliskim Wschodzie ceny gazu w Europie spadają. W czwartek kontrakty w Amsterdamie nie potaniały o niespełna 1%. Inwestorzy obserwują kolejne ataki USA na cele w Iranie i sytuację wokół cieśniny Ormus, kluczowej do światowego transportu surowców.
0: Pogoda.
1: Sporo gęstych chmur dziś nad Polską i w większości kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Padać nie powinno jedynie na zachodzie. Temperatury wahają się od 15 na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, po 23 na zachodzie. W nocy znów dość chłodno, bo notować mamy w okolicach 12 kresek.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: Jenny. To była Edyta Bartosiewicz w Esterok. Wcześniej jeszcze Metallica, Sad But True. I tak rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie w Esterok. Ja się kłaniam po 12:00, 14 minut po południu. W tym momencie to jest czwartek, 9 dzień lipca. Michał Cieślik. No i polecam się na te trzy niespełna już w tym momencie popołudniowe godziny. Do 15:00 będziemy razem, posłuchamy fajnej muzyki. Ja Państwu jeszcze rozdam bardzo fajną płytę, bo w prezencie cały czas mam nowy krążek zespołu Deep Purple Splat. Płyta ukazała się w miniony piątek. Jeżeli ktoś jej jeszcze nie ma w swojej kolekcji, no to proszę być blisko radia. Przed 15:00 kolejny egzemplarz trafi w czyjeś dobre ręce.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: No to teraz będzie polski wokal i gitara, włoski bas oraz fińska perkusja. Power Trio, energetyczne Power Trio z Krakowa, tak o sobie mówią. Zespół nazywa się Flying Bison, no i są laureatami drugiej edycji konkursu SK Rockstar, który niedawno odbył się w czeluściach internetu i na naszej antenie również. Grupa Flying Bison w nagrodę za tę wygraną zagra na festiwalu Colors of Ostrava. Już w przyszłym tygodniu, w środę, ten właśnie festiwal tuż za naszą południową granicą w Czechach się odbywa. No i tak będą grać m.in. Like a Whisper in the Night, Flying Bison w Esterok.

To był Pearl Jam w Esther Rock i Black, czyli czarny. No i ten kolor czarny w kontekście niedawnych doniesień nabiera takiego nowego znaczenia. Miesiąc temu obchodziła 75. urodziny. Ten charakterystyczny, zachrypnięty wokal był nie do podrobienia, no i stał się jej wizytówką. W 75. roku pewien łowca talentów, Roger Bell nazywał się ten pan, usłyszał ją w klubie w Swansea w Anglii, zaprosił do Londynu na nagranie demo, no i zaraz potem podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy z wytwórnią RCA Records, no i już rok później wypuściła debiutancki singiel My My Honeycomb. Ale ta jej złota era miała dopiero nadejść. W 83 roku nagrała swój najsłynniejszy i najbardziej ikoniczny hit, no i za chwilę go posłuchamy. Wokalistka chorowała i tej nocy, będąc w Portugalii, tę walkę przegrała, jak poinformowali jej najbliżsi. Bonnie Tyler, oczywiście o niej mowa. Total Eclipse of the Heart przed nami.

0: To był Jam w Esterogi Wehikuł Czasu. Wcześniej jeszcze Tossel Eclipse of the Heart. No i wspomnienie artystki, która odeszła dzisiaj w nocy od nas w wieku 75 lat. Bonnie Tyler. 20 minut pozostaje do 13. Chwila przerwy po niej Radar, a jeszcze w tej godzinie m.in. Boston na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Proszę Państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, jak się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
3: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
2: Dokładnie.
3: Wiesz, jak labirynt w kukurydze.
2: Taka gra terenowa przy okazji. Tak. Znajdź majonez. Escape Disco.
4: Finałem bajań będzie zabawowa noc, w czasie której nastąpi pasowanie na zbójników i wierchowe orlice.
5: Pasowałaby mi taka wierchowa orlica.
2: No to proszę pana, panocku, tutaj siedzi taka wierchowa orlica.
3: Ziętarska Joanna.
5: Co byś wysiadła na twoim kozonku?
3: Ja ci siądę tak na kozonku, że ci kozonki pęknął, wiesz?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
18: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobranocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
19: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
20: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
21: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
22: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Reklama. Eskarok.
25: Radar. Zapraszam. Michał Prokopowicz. Muzycy formacji Green Day dość niespodziewanie zaprezentowali nowy singiel, który brzmi jak szalony miks punk rocka z rock'n'rollem z lat 50. Utwór I'm Never Gonna Reap promuje nadchodzącą komedię zatytułowaną Nimrods. Jak mówią muzycy, ten film ma w sobie mnóstwo serca, jest triumfujący, przezabawny, ale kryje też kilka naprawdę chwytających za serce momentów. A więcej o tym filmie przeczytacie na skrock.pl.
24: Skrock Radar.
26: Hi, how's it going? We're called Muse.
27: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
28: My name is Trey and I play bass.
29: My name is Wolf, I play the drums.

0: More Than a Feeling i zespół Boston w SC Rock, które zamyka tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania, a to dlatego, że za chwilę będzie 13. Michał już w pełnej gotowości, by przedstawić najnowszy raport w SC Rock. Ja także jestem w pełnej gotowości, by zaprezentować kolejne utwory w tej drugiej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Na początek Queen Don't Stop Me Now, ale to już po raporcie, na który bardzo gorąco Państwa zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski, 1 litr, 5,99. A Pepsi, 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 4.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
2: Uczę się włoskiego.
1: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Reklama.
7: Podejrzany pakunek w centrum Kielc. Jest wyrok dla rosyjskiego szpiega.
8: SK Rok. Raport.
7: Minęła 13. Michał Przybyła, zapraszam. Podejrzany przedmiot i akcja służb w centrum Kielc. Przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy, mówi rzecznik prasowa kieleckiej policji Małgorzata Perkowska-Kiepas.
9: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
7: Obecnie ulica Wesoła w obrębie znaleziska jest zablokowana.
10: To jest raport.
7: 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 dla jego żony Iriny. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo brało udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz w przekazywaniu wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą, mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek.
11: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
7: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tamtego czasu przebywali w areszcie. Ich proces ruszył w styczniu tego roku. Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami.
10: To jest raport.
7: Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Inne psy wyłapane na Podhalu wezmą, ale tych konkretnych, które są w schronisku, nie, bo się boją. Nowego domu dla psów szukają podhalańskie gminy, które dotychczas bezpańskie zwierzęta umieszczały w Nowym Targu, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
12: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane.
13: Anita Żegleń, wójt gminy Porolin.
14: Pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
15: Dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie.

0: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Krynicy, które twierdziło, że w czasie ostatnich upałów w psich boksach jest 70 stopni Celsjusza, a 5 zwierząt zdechło. Te doniesienia jednak się nie potwierdziły.
1: Pogoda.
0: Pochmurnie dziś w większości kraju i właściwie tylko na zachodzie nie powinno padać, ale tam będzie najcieplej, bo termometry wskażą 25 stopni, 20 w centrum, na północnym wschodzie i na terenach podgórskich 17. Kolejne dni też zapowiadają się deszczowo i pochmurnie, ale ma być coraz cieplej.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: Dochodzą mnie słuchy, że jakąś ciszą Państwa uraczyłem pod koniec poprzedniej godziny. Obiecuję, to już się nie powtórzy i obiecuję też, że w związku z tym, że była cisza, to teraz naprawdę będzie głośno, czego utwór No Doubt, Just a Girl jest najlepszym przykładem. 11 minut po 13, to jest czwartek po południu, 9 lipca w kalendarzu niezmiennie. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik, no i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania, w której już za chwilę głośno Janis Joplin, Fade No More, także się pojawi. No a teraz panowie, których przepełnia dobra, pozytywna energia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I tę energię państwu eksportuję tutaj przez radio. Proszę czerpać pełnymi garściami. Ten zespół nazywa się Dziwna Wiosna, a to jest ich nowy utwór zatytułowany Światła Miasta.

Ależ fajnie to buja, przyznają Państwo. What I Am, Eddie Brickell, ST Rock w czwartkowe popołudnie. Teraz mam dla Państwa zespół Faith No More. No i za każdym razem, kiedy ostatnio sięgam po Faith No More, przypominam sobie ten niedawny wpis w mediach społecznościowych, Faith No More właśnie. Tam pojawiła się grafika z logotypem zespołu i datą 2027. No i wszyscy spekulują, co to może oznaczać. Tak naprawdę to jeszcze do końca nie wiemy, no ale skoro się powiedziało A, trzeba i B powiedzieć, więc mam nadzieję, że wkrótce panowie nam już tak wyjaśnią na dobre, co ten wpis miał oznaczać. Spodziewamy się tylko dobrych rzeczy. O, i tego będziemy się trzymać. Midlife Crisis. Faith No More przed nami.

0: Hej Zazdrość w STROK. Więc jeszcze przed godziną 14, taką mam dla Państwa propozycję, poskaczemy sobie przy Blitzkrieg Bopie zespołu The Ramones, to po krótkiej przerwie na naszej antenie, no i pojawią się też ciarki, oj tak, i to w dwóch miejscach nawet, w sensie nie, że na ciele, bo pewnie na całym ciele te ciarki się pojawią, ale w dwóch momentach, kiedy zapewne zagram Państwu Rezerwat i zespół Eagles na finał godziny.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Latem nie ma nudy.
17: Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do

0: letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Latem nie ma nudy.
0: Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Reklama. Dobrze rokuje.

The Rolling Stones in the Stars w SC Rock. No i ten pierwszy utwór, który pojawił się jako singlowy zwiastun tej nadchodzącej płyty zespołu The Rolling Stones. Trwa końcowe odliczanie coraz bliżej do godziny zero. Już jutro, dokładnie 10 lipca, ukaże się nowa studyjna płyta The Rolling Stones Foreign Tongues. No i oczywiście zagramy Państwu od razu po premierze z tej płyty, no i też szykujemy na jutro pewną niespodziankę z tą premierą związaną, ale na razie cicho sza. The Rolling Stones już za nami, proszę słuchać od samego rana. Green Day przed nami. When I Come Around.

0: Måneskin, I Wanna Be a Slave, tuż po raporcie o 14, no i proszę się szykować także po 14 na rozdawnictwo i nową płytę zespołu Deep Purple, która będzie do wzięcia. Posłuchamy też fragmentu wywiadu z grupą Deep Purple. To wszystko w tej trzeciej, ostatniej odsłonie naszego czwartkowego spotkania, na którą bardzo serdecznie zapraszam.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
19: Citroen.
20: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
21: How good is that?
20: Sprawdź zakupy w apce InPost.
22: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
23: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
22: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.
24: Zakończyło się spotkanie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia. Ewakuacja kamienicy w Bydgoszczy.

0: SK Rock. Raport.
1: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Prawie dwie godziny trwało spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. Zabrakło konkretów, ocenia szef NIL Łukasz Jankowski. Spotkanie dotyczyło proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia. Rozmowy na miejscu śledził nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Jak przebiegało spotkanie?
2: Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Rozmowy przebiegły, jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, w przyjaznej atmosferze, ale zabrakło konkretów.
3: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
2: Jolanta Sybierańska-Grenda przekonuje z kolei, że konkrety padły.
4: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam.
2: Konkretem, który powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się też co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Teraz trzeba ustalić tylko ich poziom.
1: Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
0: To jest raport.
1: Akcja służb i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób, które były w budynku. Na miejscu jest nadzór budowlany, który oceni, jak poważne są uszkodzenia. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
5: Tu trwały prace kanalizacyjne na podwórku. Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
6: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
5: No właśnie tu piszę do znajomych, bo rodziny nie ma w Bydgoszczy, więc może ktoś mnie przygarnie.
7: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
8: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
6: nie wpuszczają do środka?
8: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
1: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza jest zamknięty dla pieszych i kierowców.
0: To jest raport.
1: Miał prawie 3 promile, ale też sądowy zakaz wsiadania za kierownicę. Jest akt oskarżenia dla 41-latka z okolic Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Jego brawurowa jazda pożyczonym autem zakończyła się na betonowym słupie. W wypadku, do którego doszło w kwietniu w Lubawce, o mało nie zginęły 2 osoby, mówi Ewa Węglarczyk-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
9: Siedzący na przednim siedzeniu pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, które spowodowało u niego ciężkie uszczerbek na zdrowiu. Natomiast pasażerka doznała obrażeń powodujących u niej rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni. Mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Wcześniej był karany właśnie za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
1: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na proces będzie czekał w areszcie.
0: SK Rock Business.

0: możliwości dla inżynierów oraz współpracy z uczelniami. Spotkanie ministrów w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych zostało przełożone na poniedziałek. Projekt Polski 2050 zakłada, że wyższy próg podatkowy ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Europa staje się coraz bardziej zależna od Chin. Chodzi m.in. o metale ziem rzadkich, baterie i panele fotowoltaiczne. Eksperci ostrzegają, że uzależnienie od chińskich dostaw może okazać się jeszcze trudniejsze do ograniczenia niż wcześniejsza zależność od rosyjskiego gazu.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w kratkę. Na zachodzie 23 stopnie i tam słońce będzie momentami wyglądać zza chmur. Im dalej na wschód, tym chłodniej i większa szansa, że przyda się parasol. Przelotne opady i lokalne burze możliwe na północnym i południowym wschodzie. Momentami może też dość mocno wiać. W nocy nadal mokro, głównie na wschodzie, a na Podhalu temperatura spadnie do 5 kresek. 5 stopni w Lipcu. Szok i niedowierzanie.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator

0: To jest Happy Set w SC Rock. Zanim pójdę, a ja zanim pójdę sobie stąd dzisiaj, to spędzę z Państwem z radością nieukrywaną jeszcze te 40 parę minut. Do 15 będziemy razem w czwartkowe popołudnie. Michał Cieślik, kłaniam się raz jeszcze. W tej godzinie także rozdam Państwu nową płytę zespołu Deep Purple, Splat, jak wspominałem. No i posłuchamy też fragmentu wywiadu z zespołem Deep Purple, którego to wywiadu panowie udzielili mi z wielką radością, mam nadzieję, niekłamaną, niedawno, na okoliczność właśnie tej premiery. Także takie przyjemności w tej godzinie na Państwa czekają.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale zanim to wszystko, to jeszcze Bryan Adams, który przy okazji tego nowego singla, który za chwilę się pojawi. Ten utwór pojawił się z okazji Święta Narodowego Kanady. No i pan Bryan Adams twierdzi, że kiedy Donald Trump mówił kiedyś o tym, że Kanada mogłaby się stać 51. stanem USA, no odrobinę, lekko powiedziawszy, się zagalopował. I o tym jest właśnie ten nowy singiel Bryana Adamsa, 51st State.

To był zespół The Offspring i Self-Esteem w Esterok, czyli muzyka sprzed ponad 30 lat. A ja przy okazji rozmowy z zespołem Deep Purple zapytałem o kondycję współczesnej muzyki rockowej. Zapytałem Rogera Glovera, dokąd to wszystko zmierza. Proszę posłuchać, co pan Roger odpowiedział na to pytanie. Myślę, że wokół jest wielu świetnych muzyków. Problem polega na tym, że nie istnieje już coś takiego jak jedna piosenka rządząca całym światem, bo dziś jest wiele różnych światów. Możesz być ogromną gwiazdą dla swoich fanów, a jednocześnie nikt poza nimi o tobie nie słyszał. Zawsze będą istnieć dobrzy muzycy, ale nie mogą osiągnąć takiego sukcesu, na jaki ich zdaniem zasługuje ich talent. Bo dziś nie trzeba być wybitnym muzykiem, żeby nagrywać dobre płyty. Wystarczy nacisnąć przycisk. To przyciąga ludzi, którzy nie są prawdziwymi muzykami. Prawdziwy muzyk musi dojść do tego ciężką drogą. Przez praktykę, granie w klubach i lata poświęcone na doskonalenie swojego rzemiosła. Nie da się tego zrobić, jeśli masz 17 czy 18 lat, nową gitarę i po prostu naciskasz przycisk, a wszystko brzmi świetnie. To powiedział właśnie Roger Glover na temat współczesnej muzyki rockowej, czyli no jest jakiś jeszcze cień szansy, tak chyba można by to spuentować. A nowa płyta zespołu Deep Purple, Splat, jest do przejęcia w tym momencie. To ja czekam na państwa głosówki z odpowiedzią na pytanie. Mam takie zadanie dla państwa, proszę mi wymienić przynajmniej jedno miejsce, w którym powstawała ta nowa płyta zespołu Deep Purple. O, na przykład powstawała w kraju, z którego pochodzi kolejny zespół. Zresztą też o tym kraju mówiliśmy sobie w tej godzinie. To taka mała podpowiedź z mojej strony. Three Days Grace przed nami, a nowa płyta Deep Purple czeka na kogoś z państwa.

0: To był Perfekt w Esterogi. Chcemy być sobą. Padło pytanie konkursowe w kontekście nowej płyty Deep Purple, Splat, która jest do wzięcia. Poprosiłem, żeby Państwo mi powiedzieli, gdzie ta płyta była nagrywana. Między innymi, bo w paru miejscach ta płyta powstawała, umówmy się. Co na to Iza? Dzień dobry.
1: Witaj Michale. Chciałam odpowiedzieć na pytanie, w którym kraju powstała nowa płyta Deep Purple, Splat. I to były Stany Zjednoczone. I konkretnie Nashville. Dzięki. Może mi się uda wygrać.
0: Nie może, tylko na pewno. Tak, Nashville w Stanach to jedno z tych miast, w których ta nowa płyta zespołu Deep Purple powstawała. Panowie byli też w Toronto, byli w Anglii, byli w Niemczech, w Hamburgu. W tych miejscach ta właśnie płyta powstawała. Płyta, która w tym momencie wędruje w prezencie do Izy, także gratuluję serdecznie, niech się dobrze słucha, po prostu. 23 minuty pozostają do 15, za chwilę radar na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy na pewno Lux Torpedę.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Byłem w sali kongresowej na 25-leciu Putki Supera.
4: Aż fajnie.
3: Pamiętam, że śpiewałem wszystko praktycznie, co grali. Doskonały koncert, bo byli też wszyscy muzycy, wszyscy wokaliści, więc tam po prostu było takie show zrobione.
2: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w Esterok.
2: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w Esterok. Autopromocja. Reklama.

0: wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do...
1: 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do...

0: Biegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2.

0: Wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Reklama.
6: Eska Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Po latach muzycznych doświadczeń i niezliczonych koncertów Grzegorz Kupczyk otwiera nowy rozdział. Party Doll to pierwszy singiel zapowiadający jego najnowszy solowy album zatytułowany Aperitif. Jak mówi artysta, to jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie. A więcej o tym powrocie muzycznej legendy przeczyta się w zakładce Radar na eskarok.pl.
6: Eskarok Radar.

Już w ten weekend kolejny, drugi przystanek na tegorocznej trasie męskiego grania. Mieliśmy dla Państwa bilety na te właśnie koncerty. Dobrej zabawy życzymy i odsyłamy oczywiście do Dawida po godzinie 15. Dawid będzie miał bilety już na ten kolejny weekend z męskim graniem w Gdańsku 17.

zanim się pożegnamy. A właśnie, zanim powiemy sobie do usłyszenia, to na pewno jeszcze parę fajnych kawałków posłuchamy. Wśród nich między innymi ten Pieces, Sum 41.

0: To był Ozzy Osbourne w Esterok, no i Dreamer na finał godziny i naszego czwartkowego spotkania w Esterok. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Liczę na Państwa obecność jutro chwilę po 12, bo wtedy po raz kolejny usłyszymy się w Esterok, a lada moment rozpocznie się czwartkowe wydanie kolumny Zygmunta. Punktualnie o 15, wcześniej najnowszy raport. Zmykam, dobrego popołudnia życzę.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Moi rodzice mieli Mikrusa. Jeździło to, nie wiem, 30-40 na godzinę, pod górę trzeba było pchać, ale mieli i się cieszyli, że jadą do przodu.
4: Mikrus był super, mój tata też miał kiedyś Mikrusa, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
5: Teraz my mamy Mikrusa, prowadzi program we stylu.
6: O, chłopaku!
7: A czy do mikroplastiku trzeba mieć takie mikro...
5: Piece?
7: Tak, dokładnie. Słuchajcie, bo dzisiaj pytamy o to, co was krępuje. Michał potrafi spojrzeć takim wzrokiem, że czuję się tak zawstydzony i skrępowany, że ja sobie tutaj się schowam. Do piecyka bym się schował nawet.
4: Musiałbyś być mikrokądziem, żeby zmieścić się do mikropiecy.
5: Przecież już jest.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie ma...

0: ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: My też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama. Eskarok Warszawa.
15: Jest komentarz lekarzy do reformy ochrony zdrowia. Policyjny Mustang do kasacji.
16: Eskarok. Raport.
15: Minęła 15, a Michał Przybyła, zapraszam. To ukróci podbieranie sobie lekarzy. Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
17: Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek w wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
15: Mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem zwiększy to zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy szpitali.
16: To jest raport.
15: Odpowiedzą za zniesławienie nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kobieta miała paść ofiarą ksenofobicznych insynuacji. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że dąży do zmiany układu sił politycznych w Polsce. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie.
18: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.

0: internecie.
1: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.

0: Ograniczenie wolności lub rok od siatki.
1: To jest raport.
0: Wypadek z udziałem policyjnego Forda Mustanga w Milejowicach pod Radomiem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że radiowóz jechał z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, wyprzedzając kilka pojazdów, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
2: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
1: To jest raport.
0: Krakowskie dorożki zostają na rynku. Radni dyskutowali o zmianie konnego transportu na bardziej ekologiczny. Obrońcy zwierząt sugerowali, że konie nie są przystosowane do pracy w upale oraz w miejskim hałasie, bo naraża je to na stres i skraca życie.
3: Mamy inne możliwości. To mogą być dorożki elektryczne, to mogą być wszelkie inne pojazdy. Dorożka elektryczna na jednym ładowaniu może 12 godzin jeździć niezależnie od temperatury, więc nie narusza dobrostanu zwierząt.
0: Mówi Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
4: Pogoda.
0: Lada moment, temperatura zacznie spadać, w nocy na wschodzie może popadać, a na Podlasiu możliwe są także burze. Temperatury będą wahać się od 5 stopni na Podhalu przez Dyszkę w centrum do 15 nad morzem. W piątek aura znów podzieli Polskę na pół, na zachodzie 26 stopni, trochę słońca, na wschodzie pochmurnie i z przelotem.

0: T-Love w Radiu SK Rock, a T-Love z Krzysztofem Zalewskim w ubiegłym roku na męskim graniu, pamiętamy. No a w tym roku na męskim graniu m.in. Moja Krew, Twoja Krew, czyli hołd dla Republiki, a także projekt Problem gra Kazika, w ten weekend Poznań, a za tydzień Gdańsk. I do Gdańska mam dla Was bilety. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A czy dzisiaj też można śpiewać do Messengera?
0: O, jeśli się spodobało, to zapraszam do biesiady. Kto chce bilety na męskie granie do Gdańska, niech wyśle do radia głosówkę i wykona po swojemu, jak umiecie, krótki fragment ulubionego hymnu męskiego grania. Stańcie na czele kolumnowej orkiestry, szanowni państwo. A teraz w kolumnie orkiestra złożona ze Slasha, Duffa i Chada Smitha, i taką orkiestrę zebrał chłop o nazwisku McCreary. Oh yeah! Cool Kids to ich wspólny kawałek.
2: Ten kawałek

0: Widzę, że pan redaktor znowu nie odbiera telefonów, a ja próbowałem zadzwonić i powiedzieć, jak mi jest, jak jestem strasznie zmęczony po powrocie z Berlina z systemów Down.
1: Wake up!
2: Mundo Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola

0: Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwal Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Reklama.

0: Breaking Benjamin w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a wcześniej Organek śpiewał o wiośnie, choć za oknem lato. Wersja wietrzna i mokra, no to może delikatnie przysuszymy. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Wie pan, jaki jest najbardziej gitarowy zespół na mundialu?
1: Nie.
0: Reprezentacja Maroka.
1: Dobrze, że pada deszcz, bo to było takie dość mocno suche, ale wchłania się nisko to znowu serdecznie.
0: Maroko, Francja dzisiaj w ćwierćfinale mundialu, przypominam. A więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors, Owostrawa, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Koniec utrudnień na ulicy Wesołej w Kielcach. Służby sprawdziły już podejrzany przedmiot znaleziony przy Wojskowym Centrum Rekrutacji. Ruch w centrum miasta został przywrócony.
5: Nie ujawniono materiałów wybuchowych ani innych elementów wskazujących, że przedmiot ma charakter bojowy. Postępowanie prowadzone jest w kierunku wywołania fałszywego alarmu i spowodowania niepotrzebnych działań służb.
4: Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, mieszkańcy pobliskiej kamienicy wrócili już bezpiecznie do swoich domów.
3: To jest raport.
4: Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Egzotyczny drapieżnik został zauważony na terenie gminy Polanów, niedaleko Koszalina. Służby postawiono w stan najwyższej gotowości, a urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów, żeby pod żadnym pozorem nie wchodzić do lasu. Relacjonuje Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
6: Został powołany gminny sztab kryzysowy, którego celem działania jest zabezpieczenie mieszkańców. Gminny sztab kryzysowy tutaj koordynuje te działania. W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
4: To już kolejny taki przypadek w regionie koszalińskim. Na początku roku podobny alarm postawił na nogi służby w gminie Będzino.
3: SK Rock Sport.
4: Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dziś z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. W reprezentacji Maroka zabraknie Ismaela Saibariego, który trafił do bramki w każdym z trzech meczów grupowych. Napastnik leczy kontuzję. W pełni zdrowia ma być za to pierwszy francuski strzelec Kylian Mbappé, który ma na koncie 7 goli. Początek spotkania o 22:00. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji.
2: Kolumna Zygmunta w SC.

0: To Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. A Youngblood był w Czechach kilka dni temu. A my do naszych południowych sąsiadów lecimy po weekendzie i wiadomość w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Takim sucharem muszę się podzielić.
0: No?
1: Redaktor w Czechach dostaje na obiad zupę dobrze przyprawioną. I co mówi?
0: No?
1: Ostrava.
0: Ostrava! I tam się udamy. Festiwal Colors of Ostrava już w przyszłym tygodniu. Będziemy tam ze słuchaczami, będziemy to Państwu relacjonować na naszych socialach, a zagrają m.in. Skank & Nancy, 21 Pilots i The Libertines, a to wszystko w ramach festiwalowego Lata SK Rock.
2: Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Marzy ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama.

0: Limp Bizkit w Radiu SK Rock. Take a look around. Taki tytuł, żeby się rozglądać. I my się rozglądamy i patrzymy, co się dzieje ważnego. I już za chwilę o tym powiem, ale wcześniej chciałbym Państwa bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorąco pozdrowić.
1: Ciebie też bardzo.
0: O, dziękuję bardzo.
1: Ciebie też bardzo.
0: Panie Emilu, bardzo dziękuję.
1: Jeszcze raz.
0: Ciebie też bardzo. Jak słychać, pan Emil walczy o bilety na męskie granie do Gdańska. Oddaję za wasze krótkie wykonania ulubionego hymnu męskiego grania. Bilety do zabrania, no chyba, że ktoś woli skarpetki, bo jak byliśmy ostatnio na festiwalu Metronom w Pradze, to przywieźliśmy wam skarpetki i można je wygrać. Zajrzyjcie na naszego Instagrama, post na samej górze. Zapraszamy do zabawy, a już za chwilę zaprosimy do raportu.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Melina na SC Rock.
4: Byłem kiedyś w programie Weszło, takie piłkarstwo.
5: Znam, oczywiście.
4: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice, ezoteryczny Poznań. I patrz, patrz, grawasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, grabarza.
6: Naprawdę?
4: Tak.
6: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
3: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Muszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
2: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.com.

0: SK Rock Warszawa.
1: CBA w Szpitalu Południowym. Liczenie strat na Pomorzu. Kraków przedłuża prohibicję.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego Szpitala Południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegółach Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w Szpitalu Południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
3: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
1: A do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Szacują straty. Po sztormowym uderzeniu Niżu Bernadette, który przyniósł nad Pomorze silny wiatr, przechodzi czas na liczenie skali zniszczeń. Służby sprawdzają stan wybrzeża i zabezpieczeń brzegowych w regionie. Pierwsze informacje są jednak uspokajające. Nie odnotowano poważnych uszkodzeń infrastruktury, a wiatr spowodował jedynie lokalne szkody.
5: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
1: Mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Na plażach stwierdzono jedynie niewielkie szkody w zabudowie biotechnicznej, które służą do ochrony i odbudowy wydm. Miejscami pojawiły się również lokalne ubytki w wale wydmowym oraz samej plaży.
5: W Białogórze jedno z przejść na plażę, mimo jego regularnego udrażniania, zostało ponownie zasypane, co może utrudniać dojazd służbom w tym miejscu. Od rana na tym przejściu pracuje nasza Służba Ochrony Brzegów, prowadząc działania mające na celu przywrócenie pełnej drożności.
1: Pozostałe uszkodzenia również będą naprawiane na bieżąco.
2: To jest raport.
1: Radni zdecydowali. Od września prohibicja w Krakowie będzie wydłużona. Decyzją Rady Miasta zakaz sprzedaży alkoholu pod Wawelem będzie obowiązywał nie od północy do 5.30 jak do tej pory, ale od godziny 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji. Wzięło w nich udział prawie 1000 osób, przekazał Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta w Krakowie.
6: Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostały procent jest przeciwny.
7: Dyżurni Straży Miejskiej odnotowują spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
1: Dodaje rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Krakowie.
0: Pogoda.
1: Najpierw burze, potem znów upały. W najbliższych dniach czekają nas silne opady deszczu i burze. Dziś, jutro w północno-wschodniej części kraju będą obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Jednak już w przyszłym tygodniu wróci ocieplenie.
8: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i może kilka miłych słów na początek tej godziny, halo, halo.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kto mówi?
11: Witam, Grzechu.
10: Cześć, Grzechu.
11: Słucham. Ojca dyrektora od spraw rokowych.
10: Wystarczy, Zygmunt.
11: Miłego dnia.
10: Cieszę się, że jesteście z nami. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: YouTube, Radio SK Rock. Ich nowa płyta jeszcze w tym roku. A już jutro premiera nowego albumu The Rolling Stones i wielkie święto na naszej antenie. Będziemy mówić obcymi językami, bo płyta nazywa się Foreign Tongues. Będziemy też grać kawałki z tej płyty i puszczać wam fragmenty rozmowy ze Stonesami. To wszystko już jutro na naszej antenie. A jeśli są państwo ciekawi rozmowy z Deep Purple, to proszę zajrzeć teraz na naszego YouTube'a. A dzisiaj o 18:00 wjedzie tam Melina z Grabarzem. No a w kolumnie Zygmunta ostatnio gościł Artur Rojek i pan Artur wprowadzi nas do swojego nowego kawałka.
1: To jest jakby obrazek w refrenie, to jest opis obrazka, który utkwił mi w głowie i który mam w sobie, to jest obrazek dwojga starszych ludzi, którzy wracają z parku trzymając się za rękę, co w pewnym sensie one są, jakby ten obrazek jest dla mnie jakimś takim wzorem funkcjonowania w przyszłości, albo przynajmniej próbą do brnięcia do takiego momentu.
0: Piękny to obrazek.
1: No.
0: I gramy kawałek w objęciach.
1: Dziękuję bardzo.
0: Artur Rojek.

0: Dzień dobry. A czy dzisiaj też można śpiewać do Messengera? Mam super moce, lecz śpiewać tutaj raczej wam nie mogę.
1: To ja się chyba jednak po te skarpetki zgłoszę. A właśnie ścigam się z moją konkubiną Malwiną, która zapewne też słucha Ski Rock, bo jedziemy na zakupy.
2: No witam, witam, jestem. Proszę trochę czadziku, bo jeżdżę gruszką po Wrocławiu, więc...

0: Wam nie mogę.
1: Teraz się chyba jednak po te skarpetki zgłoszę. A właśnie ścigam się z moją konkubiną Malwiną, która zapewne też słucha Ski Rock, bo jedziemy na zakupy.
2: No witam, witam, jestem. Proszę trochę czadziku, bo jeżdżę gruszką po Wrocławiu, więc...

0: Radziecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobranocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Wznieśmy toast za rodzinę.
5: Cheers to your perfect family.
4: Oby jej przyszłość zapłonęła na jaśń. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Reklama.

0: Wiesz, i czuję smutek. Czuję też lekkie współczucie i kurczę, było już tak blisko. Niestety, pan Józef znów nie zdał matury. 80-parolatek znów podchodził do tego egzaminu i znów nie zdał. I komentarz w tej sprawie od Wiktora Sumlińskiego.
1: W ogóle jak bezczelnym trzeba być typem, żeby mieć 86 lat i nie zdać egzaminu dojrzałości.
0: Panie Józefie, kiedyś dorośniemy. Pan się nie poddaje. Jeszcze tylko małe sprostowanie. Pan Józef ma 87 lat. Bo w kalendarzu rok 2026. Co się jeszcze dzieje ważnego, o tym za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5. Mamy, mamy retro zegary w ID Polo. I to mi się podoba.
2: Łukasz Bąk.
4: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: 37-letni mieszkaniec Łodzi wpadł w ręce policji. Posiadał znaczne ilości narkotyków i nie tylko. Grozi mu do 20 lat więzienia.
9: Policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję.
8: Mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. I zostajemy jeszcze w podobnym temacie. Eksperci przypominają rodzicom, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze są sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
10: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
8: Kluczowa jest spokojna rozmowa.
7: SK Rock Sport.
8: Polskie hokeistki na trawie są o krok od awansu do Mistrzostw Europy Elit. W ćwierćfinale turnieju kwalifikacyjnego w Pradze biało-czerwone pokonały Chorwację 3-0. W sobotę Polki zagrają z Ukrainą o miejsce w finale i awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W przypadku porażki Polki wystąpią w Mistrzostwach drugiej dywizji. Ćwierćfinały Mundialu zaczynamy od wielkiego hitu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. Jakie są prognozy na ten mecz? O to zapytaliśmy szefa działu sportu w Superekspresie Przemka Ofiarę.
11: To może być pierwszy zespół, który tak sprawdzi w pełni obronę francuską, ale z drugiej strony dzięki temu, że Maroko będzie wychodziło do ataku większą liczbą zawodników bardziej odważnie, to zrobi się więcej miejsca.

0: dla Francuzów w ataku, co może być dla nich radością, a przekleństwem dla Maroka.
1: Mecz Francja-Maroko o 22:00. W ćwierćfinałach mundialu zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
2: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta. RSC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

Kim Hale w Radiu SK Rock. To dźwięki, które wprowadzają jakiś taki klimat zadumy. Słychać w tych dźwiękach tęsknotę. No ale dzisiaj tę tęsknotę budzi w nas Bonnie. Przesmutna informacja z muzycznego świata, informacja, którą Państwu dzisiaj przekazujemy. Zmarła Bonnie Tyler. Jej wspomnienie z pewnością pojawi się w wieczornym programie Radar, no ale Bonnie Tyler wspomina też nasz człowiek od kultowych artystów, od kultowych historii, czyli Jaro Sobierajewicz. Jaro, który napisał: 9 lipca odeszła jedna z największych ikon muzyki pop-rock lat 70. i 80. Chociaż jej potężny, głęboki głos, który zyskała trochę przypadkiem, zostanie już z nami na zawsze.

dzisiaj na czele ataku kawanosy Paluszki Tarczyński, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone niesolone Bacador, 250 gramów, 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml, 4,99.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen

0: oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A, lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze roku.

0: No. Już za chwilę godzina 17. Ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania to jest kolumna Zygmunta i z ogłoszeń to bardzo chętnie usłyszałbym wasz głos. Przypominam, drogi kontaktu do kolumny 691-613-613 tu się dzwoni, albo ślecie głosówki na Messengerze. I to już ostatnia szansa, żeby zagadać, dać znać, gdzie jesteście, co robicie. Co tam? A co się poważnego dzieje tu i tam? O tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.

0: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwal Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Wracamy do tematu zmian w ochronie zdrowia. Stopy procentowe w dół jeszcze w tym roku i przepychanka byłego szefa Orlenu.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest 17, Michał Przybyła, zapraszam. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska i Ministerstwo Zdrowia komentują swoje dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród lekarzy. Sprawę od rana śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu.
3: Tak jest.
1: Czy możemy oczekiwać rewolucji?
3: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
4: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
3: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
5: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
3: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: To w ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczone kolejne terminy spotkań.
2: To jest raport.
1: Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
6: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
6: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. W Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
1: W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych.
2: To jest raport.
1: Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalni soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich upraw.

Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalni soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich upraw.

0: nie teraz, ale kiedyś, bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
1: Proszę... Pan nie wejdzie.
2: Proszę się opamiętać! Kim pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili. Proszę czuć na policję.
3: Tak te wydarzenia transmitowały prawicowe telewizje. Obajtek złożył na komendzie policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z KO idzie po tym incydencie do prokuratury, ale on zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
4: Pogoda. Deszcze jest spokojne.
3: Tych w najbliższych dniach trzeba się spodziewać nad Polską. W północno-wschodniej części kraju może też zagrzmieć. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy z IMGW, którzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. W przyszłym tygodniu ma nastąpić poprawa pogody i ocieplenie, a dziś w nocy znów chłodno. Temperatury będą wahać się od 5 stopni na Podhalu, przez 12 w centrum do 15 na wybrzeżu.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.
6: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i na pytanie co tam, Piotrek napisał hipopotam. No, lepszy hipopotam niż puma. Państwo słyszeli, że koło Koszalina biega puma. A czy puma może biegać w Reebokach, czy to już jest złamanie zasad konkurencji? O tym i nie tylko można mówić do Messengera i do telefonu. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: No ale już teraz panowie, którzy ze śmiercią dogadali się na inny termin.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy okazy rzadkie, to znaczy takie, które rzadko słychać w kolumnie Zygmunta, że już jutro premiera nowego albumu zespołu The Rolling Stones, no to postanowiłem wykopać coś starego od zespołu The Rolling Stones. To utwór różnych wpływów, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to no miała to być kołysanka. Keith Richards napisał ją dla swojego synka Marlona i do tej muzyki Mick Jagger dopisał tekst. Interpretacje są różne. Z jednej strony jest to nawiązanie do burzliwego związku z Marianne Faithfull, związku, który był takim miksem rock'n'rolla i patologii. Z drugiej strony zwraca się uwagę, że w tamtych czasach słowo horse było powszechnym ulicznym slangiem oznaczającym heroinę. No, niezależnie od interpretacji, ja bym tego chyba dziecku do snu nie puszczał. Ale państwu puszczę. Wild Horses, The Rolling Stones w kopalni odkrywkowej.

0: za 20 minut będę w domu. A tam już ona może nie pozwolić na odsłuch. No.
1: No cześć, dziękuję za wywołanie do tablicy. Jutro mam urodziny, więc życzcie mi wszystkiego najlepszego. Na pewno się do Was też odezwę jutro z taką prośbą właśnie o kolejne życzenia. I ja też Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Pa!
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone bakador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
5: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Novatwins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
7: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
8: Reklama.
9: SK Rock.
8: Gramy dla Was kawałek.

0: Rok temu pojechaliśmy za nim do Czech. A w przyszłym tygodniu wracamy do Czech na Colors of Ostrava, a w Polsce w przyszłym tygodniu Jarocin, Kazimierz Nikation, Męskie Granie i bilety na Męskie Granie do zabrania. I co pani proponuje? Halo, halo?
1: Ze mną chodź i rozpalimy noc. I rozpalimy noc.
0: A czy mogłaby pani nauczyć moją żonę, żeby też mi tak śpiewała?
1: Uratujemy świat, ty i ja.
0: To brzmi jak dobry plan.
1: Ja was bardzo przepraszam za tę wersję, ale chyba za bardzo mi zależy.
0: Proszę nie przepraszać, proszę się nie bawić na Męskim Graniu. Gorąco gratuluję. A już za chwilę zapraszamy do raportu.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Proszę państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, jak się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
4: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
3: Dokładnie.
4: Wiesz, jak labirynt w kukurydze.
3: Taka gra terenowa przy okazji.
4: Tak.
3: Znajdź majonez. Escape disco.
5: Finałem pajań będzie zawołowa noc, w czasie której nastąpi pasowanie na zbójników i wierchowe orlice.
6: Pasowałaby mi taka wierchowa orlica.
3: No to proszę pana, panocku, tutaj siedzi taka wierchowa orlica.
4: Zientarska
3: Jana.
4: Żeby
3: zysiadła na twoim kozonku.
4: Ja ci siądę tak na kozonku, że ci kozonki pękną, wiesz?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: S-Rock. Raport.
8: 3 miesiące w areszcie spędzi 35-letni mieszkaniec Rzeszowa, który miał ugodzić nożem 23-latka. Śledczy ustalili, że do ataku doszło w trakcie sprzeczki.
9: Podczas sprzeczki słownej, do której doszło pod jednym z bloków na ulicy Paderewskiego, konkubent jego matki miał go ranić ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej. Ranny 23-latek został przewieziony do szpitala.
8: Mówi Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Policjanci zatrzymali podejrzanego kilkanaście minut po zdarzeniu. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu 20 lat więzienia.
7: To jest raport.
8: Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
10: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
11: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
12: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
8: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.
7: SK Rock Sport.
8: Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata przyciągają tłumy. Po 96 meczach turniej obejrzało z trybun blisko 6 300 000 kibiców. To rekord pod względem łącznej frekwencji, choć średnia liczba widzów na mecz będzie niższa niż podczas mundialu w USA w 1994 roku. Dziś w pierwszym ćwierćfinale Francja zmierzy się z Maroko, jutro mecz Hiszpania-Belgia, w sobotę Norwegia-Anglia, w niedzielę Argentyna-Szwajcaria, finał przypomnę 19 lipca. Indie przyspieszają starania o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Władze ogłosiły kalendarz 29 międzynarodowych imprez sportowych na najbliższe 2 lata, które mają pokazać gotowość kraju do goszczenia największych wydarzeń. Do 2028 roku Indie chcą zorganizować łącznie 65 zawodów rangi międzynarodowej, wzmacniając swoją kandydaturę przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.

0: Za chwilę pora kolacji, ale pan już chyba je. Smacznego, jeśli też jecie. A jeśli jedziecie, to życzę szerokiej drogi i to jest czas powrotów z pracy, więc temat będzie trochę nieaktualny, ale powiem. No bo dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą i taka refleksja mnie naszła, że ten lekarz, ten polityk, ten Konował, no ten Dawid Kacprzyk, mógł to święto obchodzić codziennie. Mógł codziennie chodzić do pracy inną drogą, bo się okazuje, że on pracował wszędzie.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
10: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
1: Reklama.

SK Rock Warszawa.

0: Toczy koła czas. Toczy koła czas, zmienia wszystko tu, a u nas zmiana warty na stanowisku radiowym za chwilę w radarze Michał Prokopowicz. Wcześniej jeszcze przybyła w raporcie, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Słyszymy się jutro. Przypominam, że jutro wielki stąsowy dzień na naszej antenie i będziemy mówić językami obcymi. Liczymy na Państwa. Dawid Zygmunt, do jutro do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
9: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie zagrają m.in. Kult, Klosterkeller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca Eska Rock.
2: Reklama.

0: Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef MSZ. Mieszkańcy ewakuowani z kamienicy w Bydgoszczy.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18, Michał Przybyła, zapraszam. Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegł Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
2: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
0: Agencja Reutera donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach.
1: To jest raport.
0: Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany.
3: Na tą chwilę trwają działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Wcześniej ewakuowaliśmy z tej kamienicy 9 osób. Został poinformowany powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który również jest na miejscu. Nie mamy takich informacji, kiedy będą mogli wrócić.
0: Relacjonuje Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Lokatorzy przyglądają się pracy służb i czekają na decyzję, co dalej z budynkiem.
4: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
5: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
6: Będzie można wrócić tutaj?
5: No dzisiaj na pewno nie, już dzisiaj się dowiedziałam, że na pewno nie.
0: Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej i policja. Służby zabezpieczają teren i pilnują, by nikt nie zbliżał się do uszkodzonej kamienicy. Fragment ulicy Sienkiewicza jest zamknięty.
1: To jest raport.
0: Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Regulacje wymagają, by w każdym nowym samochodzie obecny był system rozpoznawania zmęczenia.
7: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruchy głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
0: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Gdy system wykryje zmęczenie, wyświetli komunikat sugerujący przerwę albo skupienie wzroku na drodze.
7: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków. Natomiast tutaj trzeba też pamiętać, że żaden system nie zastąpi rozsądku kierowcy.
0: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania mogą zapobiec setkom tysięcy wypadków.

0: Pogoda.
1: Kolejna chłodna noc przed nami. Najcieplej będzie na wybrzeżu, bo w okolicach 15 stopni, troszkę mniej na zachodzie i w centrum, na Podhalu niecała dyszka. Piątek znów zapowiada się deszczowy, a IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmieć może w północno-wschodniej Polsce, w weekend cieplej, ale ciągle deszczowo.
2: Rada. Oj, tam ochłodzenie, lato na siłę, krótkie spodenki do końca. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy muzyczno-piłkarskie deklaracje lidera formacji Oasis, ale będzie też filmowo za sprawą Briana Molko. Na Kazimiernication także was wyślę dzisiaj. Ale zanim to wszystko, sprawdźmy, co słychać u naszych ostrych warzyw. To Red Hot Chili Peppers. I to właśnie tak rozpoczynamy nasz czwartkowy Radar 5 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam.

No muszę przyznać, że nieźle przetrzymał swoich fanów pan Peter Hook. Informacja The Light, kiedy pojawili się w sobotni wieczór w marcu w klubie Kwadrat. Nie tylko by podsumować jubileusz 25-lecia od premiery albumu Get Ready, ale także by przypomnieć dorobek Joy Division. I wyobraźcie sobie, że po kompozycji Love Will Tear Us Apart pan Peter Hook sięgnął jako ostatnią, 30. No trochę trzeba było wyczekać. Natomiast fani formacji Nothing But Thieves czekali i się doczekali pięknego jubileuszu. 10-lecie, 4 albumy, miliardy streamów, tysiące koncertów, a teraz jeszcze powrót i zapowiedź nadchodzącej nowej muzyki od tego zespołu. Nowy singiel Evolution, jak panowie mówią, to piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Jak mówią, myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają. No nie tylko to, ale także ta muzyka. To ich najnowsza ewolucja. To Nothing But Thieves w czwartkowym radarze.

To artysta, który przez lata potrafił wsadzić kij w mrowisko, i to różne mrowisko, potrafił prowokować. I dzisiaj tak naprawdę, kiedy patrzę na Briana Molko z formacji Placebo, to myślę, że ten artysta po dziś dzień potrafi czasami sprowokować. Kiedyś głównie tych, którzy nie chcą słyszeć, że są homofobami. Swoją drogą Brian Molko dzisiaj zapytany o to, kogo widziałby siebie, albo tego, kto mógłby go zagrać w jakimś filmie biograficznym. Dzisiaj pan Brian Molko z humorem odpowiedział, że Youngblood świetnie poradziłby sobie z zagraniem mnie, mówi Brian Molko, i dodaje, chyba miałby tylko problem z moim akcentem. No ja od siebie bym dodał, że jeszcze może z tym elementem kobiecości, którego myślę, że jest całkiem sporo u Briana Molko. Pamiętam kiedyś ten jego cytat, kiedy powiedział, jestem dwukrotnie bardziej męski niż ty i znacznie bardziej kobiecy niż jakakolwiek twoja partnerka. Z drugiej strony pamiętamy też, że kiedy Briana Molko pytano do tej pory, zanim pan Youngblood był znany, to zawsze przypominał, że marzyłoby mu się, żeby zagrała go Audrey Hepburn. Bardzo wyjątkowa aktorka brytyjska, która niestety zmarła w 93 roku. Ale z drugiej strony Brian Molko zawsze potrafił prowokować. Pamiętamy też jego występy, kiedy pojawiał się na scenie w czarnych sukienkach na ramionczkach, w satynowych halkach czy w dopasowanych spódnicach. Myślę, że ta biografia byłaby naprawdę przełomowa. Przynajmniej dla niektórych środowisk. Tych, którzy uwielbiają wolność artystyczną, bo tego nie można odmówić panu Brianowi. To jego Placebo.

0: To panowie z Def Leppard, którzy śpiewają o radowaniu się. Ja wiem, że wczoraj byli tacy, którzy się radowali, kiedy dostali ode mnie informację o tym, że otrzymali podwójne zaproszenie na Kazimiernication. Wiem, że nie wszystkim się udało, ale też dzisiaj powalczyłem o kolejne bilety dla was, ponieważ człowiek od naszej promocji powiedział: idę na urlop. Ja mówię: wywalczę teraz bilety, dawaj dużo. No i wysłał dużo, drodzy państwo, dlatego mam podwójne zaproszenia na Kazimiernication. Wiem, że ci, którzy wczoraj nie wywalczyli, może dzisiaj także będą walczyć na to wszystko, co dziać się będzie w Kazimierzu Dolnym między 15 a 19 lipca, a tam mnóstwo atrakcji. Chociażby 16 w czwartek Wonky One, Grzegorz Turnał, Kacperczyk. Dzień później Kasia Sienkiewicz, Bas Astral, Igo. W sobotę 18 lipca Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Kaśka Słuchacka. Ale tam jest też mnóstwo aktywności, które rozpoczynają się już 15 lipca. No i tego jest mnóstwo, od jogi rodziców z dziećmi poprzez na przykład rzeczy, które odbywają się w klasztorze ojców franciszkanów, jak katomuzykowanie bez spinki albo na przykład wędrówki z poprodziadem w ramach Dzieci Kwiaty. Polecamy bardzo serdecznie, jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą na Kazimiernication w tym roku, koniecznie napiszcie w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rok jakieś rzeczy, żeby to wygrać, no.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Ten numer konkretnie też wybrałem, bo on mi się kojarzy z moim ukochanym filmem. I to był Armageddon. I ten po prostu film obejrzałem już ze 30 razy albo więcej. I będę go oglądał do końca swojego życia. Właśnie soundtrack był doskonały.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tutaj Kazon z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Reklama.

No i czas podsumować kolejny rozdział zespołu Metallica. Rozdział, który właśnie się zamknął, a zamknął się w Londynie, kiedy zakończyła się tegoroczna europejska część trasy koncertowej, która promowała ich płytę sprzed 3 lat, 72 Seasons. To 5 lipca tym koncertem w Londynie wszystko się zakończyło. James Hetfield natomiast postanowił emocjonalnie w wiadomości dla fanów podsumować to wszystko, pisząc: kocham grać na żywo. Ogromna wdzięczność dla każdego, kto poświęcił swój czas i wybrał się na nasz koncert podczas tej europejskiej trasy. Dzięki wam czuję, że żyję. Myślę, że dokładnie to samo czuli ci, którzy pojawili się w klubie Progresja 30 czerwca, kiedy trzy siostry z Meksyku, Daniela, Paulina i Alejandra, pojawiły się, by zagrać te emocjonalne dźwięki, także energetyczne. To Ritual, to The Warnings, no i mała wizyta w Meksyku, panowie.

0: Jest wielka okazja. Sam Liam Gallagher powiedział, że śledzi mecze Mistrzostw Świata. Jeśli Anglia dotrze do finału, to on jest gotowy na występ przy okazji zagrania Wonderwall. Harry Kane i spółka śpiewali klasyczny ten utwór tego zespołu przy okazji zwycięstwa nad Panamą, Chorwacją, Meksykiem, innymi krajami, więc można powiedzieć, że na samym końcu Liam Gallagher jest w stanie wspierać swoją rodzimą drużynę. Będziemy trzymać kciuki, by faktycznie zagrać tę kompozycję. Do tego tematu na pewno także przy okazji finału Mistrzostw Świata będziemy wracać.
1: Autopromocja. Melina. Este Rock.
2: Krzysztof Grabarz Grabowski.
3: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
4: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę, jak trzyma kapelusz, to

0: znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strach.
1: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
0: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Znowu muszę się zająć windykacją.
15: To coś z indykiem?
14: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
15: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
18: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Reklama.
19: Radar.
20: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze podsumujemy wczorajszą imprezę z okazji oficjalnego odsłuchu nowej płyty The Rolling Stones. W końcu premiera już jutro. Ale zanim to wszystko, są takie utwory, które na długo zapadają w pamięć. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9:00, ale jeden z nich już teraz, ten chyba jeden z ulubionych.
21: Come!

to ten wasz świat, Westerok. No to jest świat już nie do podrobienia a propos tego, co działo się w 83 roku przy okazji oddziału zamkniętego. No, drodzy państwo, ćwierć miliona sprzedanych egzemplarzy w takim tempie to jest dzisiaj kompletnie nie do pomyślenia nawet z internetem, nawet ze streamingiem. To jest też nie do pomyślenia, że fani blokują ruch pojazdów na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Ludzie tak stoją przed sklepem i tak zaczynają napierać na budynek, że wielka szklana witryna salonu pęka, z hukiem rozsypuje się tak naprawdę ta cała witryna na ulicę. No, sytuacja staje się na tyle niebezpieczna, że muzycy wspominali później w biografiach, że kiedy okazało się, że rozdawanie autografów groziło stratowaniem, na miejsce wezwano wtedy milicję, no i obsługa sklepu, która była wtedy przerażona, musiała ewakuować muzyków tylnym wyjściem. No, normalni polscy Beatlesi, jak za tamtych czasów, tylko 20 lat później. Coś niesamowitego, drodzy państwo, moim zdaniem już kompletnie nie do podrobienia. Natomiast z drugiej strony oczywiście naszym laureatom, czyli zwycięzcom SK Rock Star drugiej edycji, z właśnie takich rzeczy życzymy. Zobaczymy, jak będzie w Ostrawie, gdzie będą nas reprezentować. Flying Bison, bo o nich mowa, wczoraj pojawili się w świeżej krwi, a dzisiaj już w naszej zakładce podcast na skrock.pl możecie wysłuchać rozmowy z tymi trzema muzykami, która trwa prawie 16 minut, a którą przeprowadził Wojtek Góralski. Polecam bardzo serdecznie, poza oczywiście tymi wyjątkowymi dźwiękami od tego latającego bizona. To ich Like a Whisper in the Night. No i zwycięzcy drugiej edycji SK Rockstar.

No skoro tak klasycznie nam się zrobiło na antenie Jeski Rock, to oddajmy głos muzykom, którzy wczoraj świętowali w Londynie. Świętowali wraz z gwiazdami. Chodzi o muzyków The Rolling Stones. Jutro premiera oczywiście krążka Foreign Songs. Jutro już od wczesnych godzin rannych będziemy was nawiedzać nie tylko wypowiedziami muzyków, ale także nowymi dźwiękami z tej płyty. Natomiast wczoraj Mick Jagger, Ronnie Wood zaprosili do hotelu bardzo ciekawą plejadę gwiazd. Daniel Craig się pojawił. Pojawił się nasz ukochany Sam Fender, Sacha Baron Cohen. Mnóstwo autorów, aktorów, mnóstwo muzyków i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie panowie także sięgnęli po kompozycję Ringing Hollow, właśnie z tej nadchodzącej płyty. No było pięknie, zresztą wszystko zostało zwieńczone cudownym pokazem dronów 500, które to nad Tamizą rozświetliły panoramę Londynu, oczywiście klasycznym językiem zespołu i okładką albumu. To też wyglądało spektakularnie, zresztą towarzyszył temu pokazowi świetlnemu także najnowszy kawałek In the Stars z płyty Foreign Tongues. No było bardzo ciekawie, natomiast mnie zmartwiła jedna

dziwna rzecz, nie ukrywam, zawsze gdzieś tam, że jednak ta łyżka dziegciu się pojawi, nie zagrał z nimi podczas tego koncertu Keith Richards. I to było zaskakujące, bo wiemy o tym, że Keith jest przeciwnikiem ostatnio pojawienia się Stonesów przy okazji trasy koncertowej. Mówi, że może w przyszłym roku jakaś bardziej rezydencja niż światowe tournée. Do dzisiaj, a właściwie do wczoraj, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ten zespół zagrał koncert bez wieloletniego gitarzysty, a jednak się tak stało. Panowie, oczywiście wspomógł ich muzyk sesyjny Matt Clifford, ale to nie jest to samo. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem taki jasny sygnał. Halo, możemy jako Stonesi grać także bez Keitha Richardsa. A tego chyba nikt by nie chciał. Panie i panowie, natomiast chcemy, żeby takie dźwięki się pojawiały częściej. To Rough and Twisted właśnie z tej nadchodzącej płyty, która jutro będzie miała swoją premierę.

0: Podobno pomogło 430 sesji terapeutycznych. 70 tygodni terapii. O, i to jest właśnie ratowanie małżeństwa Dave'a Grohla. Natomiast ja, drodzy Państwo, dowiedziałem się dzisiaj bardzo ciekawej rzeczy. Człowiek uczy się całe życie, mimo tego, że już trochę lat ma i trochę siwych włosów na głowie także. Natomiast pani Izabela, walcząc dzisiaj o wygranie biletów na Kazimiernication, napisała, że dowiedziała się dzisiaj, że rozwód w Warszawie może trwać nawet 11 lat. Napisała, że dopiero jest na początku tej drogi. I tak sobie pomyślałem, że ta wiadomość to jest genialna wiadomość, jeśli chodzi o lobby antyrozwodowe. Bo jak ktoś usłyszy, że będzie musiał się teraz jeszcze bujać kolejne 11 lat, to zastanowi się dwa razy, czy na pewno chce się rozwodzić. Pani Izabelo, pani podjęła decyzję, ja tutaj nie jestem od zmiany tej decyzji, natomiast nie jestem w stanie nic zrobić, żeby zmienić nasz wymiar sprawiedliwości, więc chociaż trochę go osłodzimy biletami na Kazimiernication. Może tam uda się znaleźć kogoś, żeby to 11 lat nie trwało aż tak długo.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
10: Wznieśmy toast za rodzinę.
11: Cheers to your perfect family.
10: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło.

0: Ogień. Przejdź, zobacz, przeżyj. Pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
1: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399

0: Kepplerę i wielu innych. Trzy dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł.

nowe dźwięki od zespołu Interpol. To See Out Loud i żeby było jasne, tak nie będzie brzmiała cała nowa płyta, bo tego samego dnia, co tę kompozycję, otrzymaliśmy także kolejną, która już jest mocno taka przypominająca ten współczesny zespół Interpol. Natomiast współcześnie, zerkając na zespół The Doors, chyba nikt nie ma żadnych złudzeń, że ten zespół będzie wracać do koncertowania, chociaż pamiętamy, jak na początku tego roku gitarzysta Robbie Krieger i perkusista John Densmore pojawili się w ramach pięknego jubileuszu 60-lecia powstania formacji The Doors i zagrali kilka kompozycji. To raz, dwa, zrobili to charytatywnie. Trzy, to nagranie jest naprawdę szokujące, bo właściwie zagrali ten, chociażby Riders on the Storm, zagrali na

się w ramach pięknego jubileuszu 60-lecia powstania formacji The Doors i zagrali kilka kompozycji. To raz. Dwa, zrobili to charytatywnie. Trzy, to nagranie jest naprawdę szokujące, bo właściwie zagrali ten, chociażby Riders on the Storm, zagrali na

Normalnie mijają ich zwykli ludzie, turyści. I zabawne jest to, że jak patrzą na plecy tych muzyków, kompletnie nie zdają sobie sprawy, że to oryginalni muzycy formacji The Doors. I to jest lekko szokujące, spoglądając na reakcję tych wszystkich ludzi. A propos reakcji, to polecam, drodzy Państwo, posłuchać The Doors na żywo, ponieważ The Doors Alive zagra 4 koncerty w Polsce w przyszłym roku. To jest oczywiście tribute band, który no nie ma tam w składzie oczywiście oryginalnych muzyków, natomiast oryginalnie grają to, co grali kiedyś muzycy formacji The Doors, więc w Gdańsku 1 kwietnia, 2 w Warszawie, 3 w Krakowie, no i 4 Bielsko-Biała. Tam właśnie pojawi się The Doors Alive. Do tego koncertu będziemy jeszcze nawiązywać z nami, natomiast teraz Light My Fire w SC Rock.

0: I nie tylko muzycy The Doors dzisiaj mają tyle lat, że no raczej już nie myślą o długim koncertowaniu. Neil Young tłumaczył tę decyzję także sprzed kilku miesięcy tym, że no słucha swojego ciała i dlatego musiał odwołać wszystkie koncerty związane z tym, co miało się dziać w 2026 roku, ale nie pozostawia nas tak naprawdę bez opieki, dlatego że zakończył już nagrywanie nowego albumu. Mają się na tej płycie znaleźć wyjątkowe kompozycje, które napisał jeszcze 6 dekad temu. Mówisz, że to są prawdziwe, uwaga, muzyczne relikwie Neila Younga, więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te muzyczne zmartwychwstanie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Moi rodzice mieli Mikrusa. Jeździło to, nie wiem, 30-40 na godzinę, pod górę trzeba było pchać, ale mieli i się cieszyli, że jadą do przodu.
3: Mikrus był super. Mój tata też miał kiedyś Mikrusa, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
4: Nas my mamy Mikrusa, prowadzi program we stylu.
5: O, chłopaku!
6: A czy do mikroplastiku trzeba mieć takie mikro piece?
4: Tak, dokładnie.
6: Słuchajcie, bo dzisiaj pytamy o to, co was krępuje. Michał potrafi spojrzeć takim wzrokiem, że czuję się tak zawstydzony i skrępowany, że ja sobie tutaj się schowam. Do piecyka bym się schował nawet.
3: Musiałbyś być mikrokądziem, żeby zmieścić się do mikropiece.
4: Przecież już jest.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama. SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pożegnamy królową rockowego patosu, albo jak niektórzy mówili, kobiecą wersję Roda Stewarta. Będzie też o hologramie Johna Bon Jovi'ego. Michał Prokopowicz, nie żaden hologram. Kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na tych, którzy chcieliby wszystko.

No i chyba możemy zamknąć ten rozdział o nazwie Problemy wokalne pana Jona Bon Jovi'ego. A propos tego pierwszego od 4 lat dużego występu, który odbył się 2 dni temu w nowojorskim Madison Square Garden, czyli w miejscu, które jest obecnie miejscem kultu fanów Taylor Swift. A nas, fanów rocka, oczywiście zawsze będzie przyciągać chociażby koncert Led Zeppelin, mój ukochany, z płyty The Song Remains the Same. Polecam bardzo serdecznie, widziałem 1 000 000 razy. Możemy nawet razem oglądać. A teraz już z innej beczki, a propos tego, co działo się właśnie 2 dni temu w Madison Square Garden. No oprócz dobrej formy wokalnej Jona Bon Jovi'ego, fani, którzy zgromadzili się właśnie w tej wielkiej arenie, mogli na wejściu oglądać hologram Jona Bon Jovi'ego i przyznam szczerze, że już wiem, dlaczego formacja Kiss wstrzymuje się z tą swoją trasą koncertową, tym powrotem hologramów muzyków Kiss, bo jak to wygląda tak, jak wygląda, no to ja się raczej martwię o przyszłość zespołu Kiss. Natomiast nie martwię się już o Johna, tutaj wszystko jest wyjaśnione. W ogóle też nie martwię się o Dawida. A propos ludzi utalentowanych, nie tylko chodzi o mojego redakcyjnego kolegę, ale przede wszystkim także o pana Karpiuka. To ich najgłośniejsza kompozycja, jak ostatnio wspomnieli.

Kiedy ktoś czasami mnie pyta, czego nie lubię w tej pracy po 22 latach, mówię, że zawsze tych chwil, kiedy żegnam ikony muzyki, bo to zawsze trudny moment. Dzisiaj nadszedł czas na królową rockowego patosu. Potrafiła, drodzy Państwo, śpiewać utwory pełne wielkich emocji, teatralnego rozmachu, ale jednocześnie nie popadała przy tym fałsz, przez co publiczność bezgranicznie jej wierzyła. Miała ten zdarty, jak to niektórzy określali, nawiedzony głos, ale prawda jest taka, że zwracano uwagę, że jej wokal brzmiał tak, jakby był na po przejściach, co idealnie pasowało do dramatycznych kompozycji, także Jima Steinmana. I na koniec, drodzy Państwo, była wyjątkową osobowością sceniczną, bo podczas koncertów potrafiła zamienić dosłownie salę widowiskową w miejsce, jak to fani określali, przypominające uświęcone nabożeństwo. Wyjątkowa artystka, po którą, przyznam szczerze, rzadko sięgaliśmy na antenie Eski Rock. Nawet dzisiaj myślałem, czy nie sięgnąć po cover Doro i Roba Halforda z Judas Priest, który to wykonali 2 lata temu, ale jednak pomyślałem, że trzeba zagrać oryginał. Dzisiaj pojawił się wpis, w którym czytamy: rodzina i zespół Bonnie Tyler z żalem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła wczoraj wieczorem w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. Panie i panowie, Bonnie Tyler nie żyje, miała 75 lat. I co można zagrać? Chyba tylko ten utwór.

0: tymi śmieszkami. Myślę, że powoli kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Jeszcze będę miał dla was bardzo ważne informacje na temat Paula McCartneya. Natomiast proszę zerkać sobie a propos biletów na Kazimiernication, bo trochę dzisiaj już ich rozdałem.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
2: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
2: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak. Melina.

0: Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

to nasza rokowo-muzyczna świętość, nie do ruszania. Ja mam wielki problem z coverowaniem tego utworu. No żaden mi się do tej pory nie spodobał, poza może jedną wersją, kiedy to pani Hania Rani i pani Czocher wykonały tę kompozycję na wiolonczele i na fortepian. No, przyznam szczerze, że jest podobnie emocjonalnie, co a propos emocji pana Ciechowskiego, który potrafił właśnie w tej kompozycji zrobić coś, czego się nie udało chyba nikomu, który później próbował wykonywać tę kompozycję. Ale dzisiaj nie o Republice,

wersją, kiedy to pani Hania Rani i pani Czocher wykonały tę kompozycję na wiolonczele i na fortepian. No, przyznam szczerze, że jest podobnie emocjonalnie, co a propos emocji pana Ciechowskiego, który potrafił właśnie w tej kompozycji zrobić coś, czego się nie udało chyba nikomu, który później próbował wykonywać tę kompozycję. Ale dzisiaj nie o Republice,

0: skoro takimi brodaczami dzisiaj wieńczymy nasze czwartkowe spotkanie w Radarze, to wiedzcie, że po 21 także gitarowego brodacza nie zabraknie, bowiem dzisiaj w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego o swoich muzycznych inspiracjach będzie opowiadać gitarzysta Nocnego Kochanka, czyli pan Kazun. Polecamy bardzo serdecznie, Człowiek do rany przyłóż. Nie będę udawać, że się nie znamy, więc dlatego mówię, że do rany przyłóż. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Byłem w sali kongresowej na 25-lecie Putki Supera.
3: No, fajnie.
2: Pamiętam, że śpiewałem wszystko praktycznie, co grali. Doskonały koncert, bo byli też wszyscy muzycy, wszyscy wokaliści, więc tam po prostu było takie show zrobione.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tutaj Kazun z Nocnego Kochanka. Zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kolejną odsłonę kawałków mojego życia, a dzisiaj ze mną i z Państwem myślę, że postać raczej może niespodziewana dla niektórych, myślę, że może to być fajna niespodzianka dla fanów tego zespołu, o którym zaraz powiemy, Robert Kazanowski, tak zwany Kazon. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam, dziękuję za zaproszenie.
5: Być może Państwo kojarzycie, był kiedyś taki zespół Night Mistress, teraz jest taki zespół Nocny Kochanek, czasami gdzieś występują, Nocny Kochanek, na rokowiźnie będą.
2: To może pójdę.
5: Człowiek z gitarą, który w tym zespole wymiata. Dzisiaj też troszeczkę będzie mógł poopowiadać. Zdradził mi w windzie, że zawsze jak idzie gdzieś z Krzyszkiem Sokołowskim, to ten wszystkich zagaduje. I to nie jest nic dziwnego.
2: No.
5: Wszyscy wymiękają. Więc dzisiaj myślę, że będzie przyjemność i dla mnie, i dla fanów zespołu, żeby pogadać troszeczkę o kawałkach twojego życia. Ja już wiem, o czym będziemy mówić, więc nie mogę się doczekać tych historii. Bo fajne rzeczy przygotowałeś. Zatem zapraszam. Kawałek numer jeden. Kazon, zapraszam.
2: Zapraszam. Pierwszy utwór to będzie Aerosmith, Sweet Emotion. Mhm. Aerosmith jest w ogóle chyba pierwszą kapelą, której zacząłem słuchać tak świadomie w ogóle. Miałem teraz 7 lat. Gdzieś tam na kasetach jeszcze słuchałem, bo mam jeszcze te kasety gdzieś w ogóle. No i zakochałem się po prostu w tej kapeli od razu. To, jak oni budują utwory w ogóle. Zawsze miałem takie wrażenie, jakbym przedstawienie jakieś oglądał. Mhm. To nie jest po prostu, wiesz, zwrotka, refren, tylko tam cały czas coś się dzieje. Gdzieś się rozbudowują w trakcie te utwory i po prostu, no, słuchałem bardzo, bardzo dużo. A ten numer konkretnie też wybrałem, bo on mi się kojarzy z moim ukochanym filmem, który jeszcze widziałem w kinie w ogóle, jak wychodził. To był 90, chyba 9 albo 2000 rok. I to był Armageddon. I ten po prostu

0: To film obejrzałem już ze 30 razy albo więcej i będę go oglądał do końca swojego życia. Właśnie soundtrack był doskonały. No i parę numerów Aerosmith było. Wiadomo, ten najbardziej
1: dobrze się
0: znany.
1: Tam odznaczyli, że tak powiem.
0: Tak, zdecydowanie. Wpasowali się, stworzyli klimat też taki dodatkowo tego filmu. No tylko wybrałem to, bo też problemem z muzyką, której słucham, jest to, że zwykle te numery trwają po 5-6 minut, więc jest to średnio radiowe, więc się starałem wybierać trochę krótsze.
1: To sobie o tym pomyślałem, bo nie każdy idzie tym tropem.
0: No jak u Krzyśka byłem na audycji, to też właśnie, już jak metal puszczaliśmy, no to była tragedia po prostu. Bo naprawdę wybranie numeru około 4 minut, albo poniżej 5, no to jest masakra. Jak ja mam kapele, które mają numery po 7, 8, albo 14 minut na przykład.
1: Tak, i to jest w porządku, proszę Państwa. Tylko jakby konwencja tej audycji jest taka, że mamy 60 minut, musimy o tym pogadać i jeszcze zmieścić 10 utworów.
0: Dokładnie.
1: Stąd zawsze jest ten kłopot, a też żal takiego klasyka ucinać w połowie, nie? Bo to po prostu aż nieetyczne. Dobrze, Aerosmith, Sweet Emotion, od tego sobie zaczniemy, jak rozumiem.
0: Super.
1: Posłuchajmy.

0: Jesteśmy, przypominam, proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia Robert z zespołu Nocny Kochanek, Kazon.
1: Tak.
0: Kawałek numer 2, oddział zamknięty. Też mi wspomniałeś poza anteną, że bardzo ważny zespół.
1: Tak, to jest drugi zespół, którego też mniej więcej w tym samym czasie zacząłem słuchać co Aerosmith. Fakt, że tylko pierwsza płyta, bo później jak zaczynałem słuchać, to już mi coś nie leżało, ale ta pierwsza płyta, no tam były same hity po prostu. Tam, no, tam żaden numer nie był zapełniaczem i do dzisiaj lubię sobie odpalić i po prostu słucham całości, bo, mm-hmm. bo każdy kawałek naprawdę świetny i te balladowe i

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I jesteśmy ponownie w kawałkach mojego życia. Z mojej strony ogromny szacunek, bo widzę, że Budka Suflera się pojawia jako kolejny zespół. Nie każdy po nią sięga, a ja też dzięki temu, że mój ojciec, że tak powiem, całą dyskografię sobie uzbierał, no to siłą rzeczy też byłem fanem.
2: U mnie też rodzina była taka bardzo muzyczna i też stąd pewnie takie zespoły w ogóle się pojawiały w tak, powiedzmy, młodym wieku, bo no, ojciec był wielkim fanem muzyki, właśnie Budki Suflera też. Moja mama też jest fanką tych starszych zespołów. No Budka też ma w sobie coś takiego, też chyba mam. Możliwe, że w prawie wszystkie płyty, może nie już te późniejsze, ta jak odszedł Krzysiek Cugowski, jak tam właściwie wszyscy praktycznie podchodzili.
1: No tak, no teraz to już jest tak naprawdę
2: to jest ciężko nowa powiedzieć właściwie, co to jest w tej chwili, ale strzelam, że dziś ostatnie płyty to jest Bal Wszystkich Świętych i nie wiem, kiedy wyszedł ten koncert akustyczny, ale on doskonały w ogóle i uwielbiam go słuchać. Aranże tam po prostu Marek Raduli zrobił świetne na gitarze i w ogóle wszyscy zrobili świetną robotę.
1: Ja kapitalnie im też wyszedł koncert na przystanku Woodstock, to był chyba 2014 rok bodajże.
2: Nie byłem.
1: I oni tam zagrali całą płytę Czasołowiu chyba. Taki był koncert, że zagrali jakby koncert i to był tam ich rok już chyba pożegnalny. Kojarzę.
2: To 35-lecie chyba było, czy 45-lecie?
1: Jakoś tak, więc...
2: Ja byłem w sali kongresowej na 25-lecie Budki Suflera.
1: No, to też fajnie.
2: Pamiętam, że śpiewałem wszystko praktycznie, co grali. Doskonały koncert, bo byli też wszyscy muzycy, wszyscy wokaliści, więc tam po prostu było takie show zrobione. Nie pamiętam, ile miałem lat, ale no niewiele. Ale pamiętam właśnie.

0: ale skala głosu robi ja zawsze wrażenie.
1: O Jezu, nie no, Krzysztof Cudowski jest doskonały w ogóle. I pamiętam, jak graliśmy w Sopocie z... chyba ten koncert z Filem, jak nas Piotrek Kupiecha zaprosił. Przyjechaliśmy dziś wcześniej, bo jakieś tam próby mieliśmy i wieczór wcześniej właśnie Krzysztof Cugowski występował tam jakiś, znaczy zespołem, ale to chyba nie był ten zespół mistrzów, tylko po prostu on śpiewał jakieś tam numery Budki i ktoś mu tam dogrywał, już nie pamiętam kto. No i po prostu wymiótł tak przestraszliwie. Nawet czytaliśmy komentarze. Ludzie się nie spodziewali, że tak można śpiewać w ogóle. A ja pamiętam, że on zawsze po prostu doskonały od pierwszej płyty, bo praktycznie do końca.
0: Mm-hmm. Tutaj mamy akurat kawałek Ratujmy, co się dalej, jak jest tam piosenka, gdzie zaczyna, co się grzogiel.

0: jesteśmy ponownie. To są kawałki mojego życia. Przypominam, Robert Kazanowski, Kazon z zespołu Nocny Kochanek, Chicken Food.
1: Chicken Food, tak. Ten zespół chciałem zawrzeć właściwie przez gitarzystę głównie, który tam jest, no bo Joe Satriani jest jednym z takich moich największych inspiracji, jeśli chodzi o gitarę. Od samego początku, jak w ogóle zacząłem grać i usłyszałem, jak on gra, to stwierdziłem, że chcę grać tak dokładnie. Mm-hmm. Ten, w taki sposób i bardzo długo się uczyłem w ten sposób grać. No tylko, że jakby no, nie chciałem tutaj wrzucać powiedzmy jakichś tam jego solowych rzeczy, no bo to wiadomo, że z wokalem zawsze powiedzmy fajniej, bo ja to sobie lubię posłuchać prywatnie takiej muzyki, no ale na imprezie na przykład nie puszczam Satrianiego, no bo bez przesady. A ten zespół właśnie pokazuje i tą jego stronę solową bardzo fajnie, ale też pamiętam, że ludzie się często dziwili. Kurde, nie wiedziałem, że on potrafi takie rytmiczne gitary pisać. A ja mam takie, no a przecież sam sobie pisał do swoich płyt, nie? Jakby to chyba jest logiczne.

0: nie jest tak, że on sobie nagrywa solówkę i ktoś mu tam coś dopisuje pod spodem. Ale tu też skład w ogóle jest super, bo tam jest Sammy Hagar i... Jezu, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, ale basista też Van Halena, czyli dwóch gości z Van Halena, a na bębnach jest Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
1: Nie wiem, nie chcę przekłamać. A to tak państwo mogą sobie wydaje, zweryfikować. Ja w ogóle pierwszy raz słyszę nazwę Chicken Foot, ale oni, mnie zaintrygowałeś wymieniających muzyków.
0: Aha, oni wydali dwie płyty jakieś 10-15 lat temu. Tak po prostu chyba się gdzieś spotkali na trasie i stwierdzili, że sobie zrobił taki projekt. Ale potem każdy gdzieś tam w swoją stronę trochę poszedł i gdzieś tam ten projekt umarł. Się nagrali jakieś tam koncertówki, chyba ze dwie są do odsłuchania. Ale już nie nagrywają nic od 10 lat przynajmniej, jak nie dłużej, ale bardzo, bardzo lubię w ogóle to. Bo jest trochę tego właśnie Satriani'ego, takiego klasycznego, ale jest słychać też te inspiracje Van Halenowskie, takie hard rockowe granie. Ja w ogóle jestem fanem też samego Hagara, bo jest bardzo fajnym wokalistą. Więc, no mówię, bardzo, bardzo lubię i też dużo słuchałem, jak było.
1: To przedsmak tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy już teraz. Chicken Foot, Big Foot. Proszę posłuchać.

0: Kazon z Nocnego Kochanka. Z kawałki Twojego życia, utwór numer 5, Richie Blackmore's Rainbow.
1: Tak.
0: Wolf to the Moon.
1: Też wybrany głównie dlatego, że niestety jest krótszy, bo mam innego faworyta z tej płyty. No ale to już chyba było 6-7 minut niestety. Tam był Black Masquerade. Ciekawostka, Black Masquerade miałem okazję parę ładnych lat temu grać z takim projektem Made in Warsaw, gdzie graliśmy Memorial Johna Lorda, więc graliśmy około Deep Purple, jakieś właśnie Rainbow, różne numery. I jednym z gości wtedy był Dougie White, który śpiewał na tej płycie z Blackmoorem. I właśnie miałem okazję zagrać ten numer z Dougie White'em i było super.
0: No nie wątpię.
1: A trudny numer, więc oczywiście się tam wysypałem w solówce, ale trudno. Ale wspomnienia są. Blackmoor też jest takim, dosyć wcześnie zacząłem słuchać Blackmoora, bo mój ojciec był dużym fanem, więc było trochę płyt i Rainbow i Purple. Bardzo fajnie w ogóle gościu gra, taki no nie do podrobienia chyba styl. Też był dużą inspiracją, bo to taki, on trochę zaczynał taki heavy metal, który ja lubiłem bardzo, czyli takie dosyć gęste granie riffowe momentami, ale wszystko takie, dużo melodii zawsze było. I bardzo fajnych wokalistów miał też właśnie w tych projektach. I tak, no tej płyty słuchałem bardzo dużo. To było, pamiętam jak ona się nazywała, ta płyta w tej chwili. Kurde, ja mam strasznie słabą pamięć ostatnio.
0: Ale ja mam podobnie. Do tytułów, do nazw, no. do aktorów i jakby do nazwisk no. różnych muzyków, ale jak ktoś mówi, to wiem, o kogo chodzi.
1: No, to tak, chodzi, dokładnie.
0: To od razu
1: widzisz twarz, ale kurde, tak się nazywał.
0: To... Dokładnie tak. Dobra, posłuchajmy. Black Sabbath, Richie Blackmore's Rainbow. O tym sobie rozmawiamy. Black Sabbath będzie za chwilę, to już zdradziłem. Posłuchajmy i za chwilę wracamy.

0: autopromocja.
1: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
0: Autopromocja, reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca SK Rock.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
1: Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Tak jak się rzekło, kawałek numer 6, Black Sabbath przed nami.
5: Tak, tylko...
4: I pan Kazon.
5: Kontrowersyjnie. No. Kontrowersyjnie. Chciałem tu Krzyśka zrobić, ale stwierdziłem, że tam wolę trochę inne numery puszczać. Mhm. No ale jak ktoś mnie trochę zna, to wie, że Black Sabbath lubię, ale we wszystkich odsłonach, tylko nie z Ozzy Osbornem.
4: Okej.
5: Okay. Stwierdziłem, że tym numerem trochę może wbije kij w mrowisko.
4: Bo ten numer to Back to Eden.
5: Back to Eden, tak. To jest płyta Cross Purposes, chyba moja ulubiona w ogóle ze wszystkich, które słuchałem przynajmniej. Tony Martin, bardzo lubię jego wokal. Bardzo fajna muzyka. Jakby tu trochę pokazuje, że jak masz wokalistę, który ma trochę większą skalę, to można trochę inaczej pograć. Mhm. I oni tutaj odeszli od tego takiego ciężkiego, topornego grania, tylko zaczęli grać tak melodyjniej, trochę tak luźniej, można by powiedzieć. Bardzo też lubię tą płytę, dużo, dużo jej słuchałem i do dzisiaj też wracam. Back to Eden zresztą co jakiś czas lubię sobie pograć, bo tam jest bardzo fajny riff, który się fajnie gra. Fajny refren, fajne solóweczki, wszystko tam jest. No to nie jest Black Sabbath, którego ludzie jakby słuchają na co dzień, bo to nie jest, mówię, takie ciężkie i nie jest to Ozzy Osbourne, ale
4: na dla mnie to jest pozostało jako Black Sabbath.
5: Tak, no dokładnie. Nie jest tak jak z Judas Priest na przykład, że nawet nie ma płyt z Reaperem na Spotify'u.
4: No tak, to prawda, to prawda. Tak,
5: wszystko zostawili.
4: No to posłuchajmy i za chwilę wracamy.

0: Jesteśmy. Przypominam, dzisiaj cały czas nieustannie w studiu Eski Rock Kazon, Robert Kazanowski, gitarzysta Nocnego Kochanka, Black Sabbath za nami, The Castellows.
1: Tak, to jest zupełnie co innego. To nie jest nawet rockowe, okay. Ale słucham ich od jakichś 2-3 lat chyba. To jest w ogóle country. Scrollowałem sobie jakiś czas temu Instagrama i tak też było zanim one były tak w ogóle popularne jakoś bardziej, bo teraz już trasy koncertowe duże, zresztą wybieram się do Amsterdamu na za co półtora tygodnia chyba na ich koncert. Są trzy siostry, które grają sobie tak, no takie country po prostu, one zaczynały jedna na akustyku, druga na banjo, trzecia śpiewa, wszystkie śpiewają w ogóle, bardzo fajne harmonie robią i bardzo ładnie to brzmi. Jest bardzo naturalne, takie ciepłe w ogóle i bardzo, no ostatnio to chyba tego słucham głównie. Głównie tego tak naprawdę.
0: I specjalnie na nich jedziesz?
1: Specjalnie na nie. Tak. Znaczy one mają jeszcze tam zespół jakiś, który im tam dogrywa, ale właśnie to jest takie kurde, fajne, przyjemne granie bardzo. Nie jest przeprodukowane. Jak na przykład Spotify zaczął podrzucać innych podobnych artystów, to wszystko zautucjonowane. Jest takie aż
0: a tutaj czujesz,
1: nieprzyjemne.
0: Że jest naturalnie.
1: A tutaj jest... Słyszałem jakieś nagrywki z koncertów, albo one w ogóle po prostu nagrywały na telefon tylko, no to one potrafią śpiewać, potrafią grać. Jest to bardzo, bardzo przyjemne.
0: Heartline Hill.
1: Tak, to jeden z moich ulubionych numerów. Trochę żywszy, bo raczej to one tak trochę wolniej grają, tak. Może nie balladowo, ale nie jest to jakieś takie super, super szybkie, ale ten numer akurat jest taki bardziej żywiołowy.
0: No to posłuchajmy.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I proszę Państwa, i za to kocham tę audycję, bo tutaj nagle odkrywamy, że za tymi gitarami, za tymi perkusjami, za tym wizerunkiem różnych zespołów i muzyków stoi też coś więcej niż na przykład metal, albo konkretnie rock, albo alternatywa, no bo każdy się składa z jakichś różnych nutek i doświadczeń muzycznych. Kazonie drogi, teraz też myślę, że fajne przełamanie. Brian Adams,
2: o tak, to też od pierwszego usłyszenia jestem wielkim fanem, byłem na chyba 4 albo 5 koncertach, prawdopodobnie w Gliwicach teraz w grudniu też się wybiorę. Mhm. Ja lubię w ogóle takie właśnie rockowe, balladowe też bardziej granie. On ma fajny wokal w ogóle, taki specyficzny. Myślę, że tutaj w ogóle takim wspólnym trochę mianownikiem tej playlisty jest to, że każdy wokalista jest bardzo charakterystyczny. I nie ma, tak jak teraz na przykład się słucha muzyki, że nie wiesz, czy to kto to akurat śpiewa, bo wszyscy brzmią jakby bardzo podobnie. A tutaj wiesz, Briana Adamsa się nie da. Nie rozpoznać.
1: Prawdziwy dżentelmen, no nie metalu, ale no, takiego pięknego, balladowego grania i śpiewania.
2: No multum hitów po prostu, no graj 2,5 godziny chyba koncert, no to wszystkie numery są znane. Mm-hmm. Naprawdę.
1: Prawie jak u was.
2: Prawie jak u was.

0: No, będzie za te 20 lat, bo już, kurde, też młody nie jest chłop, ale trzyma się świetnie w ogóle, jeśli ktoś nie był, a się zastanawia, czy pójść, to warto, bo są, wiadomo, wokaliści, którzy na starość już trochę gorzej brzmią, ale on cały czas brzmi tak, jak trzeba. Fajny zespół ma, fajnie grają, zresztą chyba ten sam zespół w ogóle od lat, on tam niewiele zmienia w składzie. No i numery po prostu, no numery są od samego początku praktycznie, to są hity tak naprawdę. Nie pamiętam już, jakim numerze mówił, ale w którymś momencie na koncercie zaczął opowiadać, że no tutaj to jeden chyba taki pierwszy utwór w ogóle, który napisałem, jak miałem tam 17 lat i zaczął grać jakieś takie na zasadzie Run to You albo coś tego typu, wiesz, taki po prostu klasyk. Jak ktoś zaczyna od takich kawałków karierę, no to musi być doskonały.
1: O, chociaż różnie bywa, już nie będę przytaczał przykładów muzyki.
0: Nie, no wiadomo.
1: Ale różnie bywa.
0: Ale to już dobrze świadczy. No.
1: Nie, no ale absolutnie klasa.
0: A to jest też fajny numer, jeśli dobrze pamiętam.
1: When You Are Gone.
0: Tak, to jest w ogóle numer, który on zaśpiewał z Melanie C, czyli tą jedną z Spice Girls. Bardzo też fajny numer. Ten fajny teledysk w ogóle był, jak nie kojarzysz, to sobie obejrzyj. Ja też lubię w ogóle głos Melanie C, więc no nie chciałem już może Spice Girls rzucać, ale już nie przesadzajmy, ale to jest chyba moja ulubiona z nich i bardzo fajnie się zgrywają tutaj razem.

0: jakoś tak rezonuje ze mną ten tekst w ogóle. Fajny też utwór, fajny riff. I bardzo też lubię Balsara i trochę... Z jednej strony trochę żałuję, że już nie gra z nimi, bo nie miałem za często okazji go posłuchać na żywo. Parę razy żeśmy się mijali gdzieś na koncertach, no ale to wiesz, jak to jest na koncertach, że jednak tu gdzieś musisz iść, tam gdzieś musisz iść i nie można do końca posłuchać. No, ale muszę posłuchać tych jego solowych rzeczy, bo on poszedł gdzieś tam w swoim kierunku w którymś momencie. Moja mama jest fanką w ogóle, wielką i często bywa, ale głos ma świetny.
1: Jam do przodu. Z wielką przyjemnością zapraszam.

0: Kawałek numer 9, Dżem i utwór Do przodu, czyli z płyty Muza. Tej Macieju Balcarowej.
1: Tak, tak, to druga chyba była płyta, w ogóle świetna, też często wracam. Ten numer lubię bardzo, bo ma fajny przekaz też. Mhm. Tak jak zwykle gdzieś tam na teksty, to powiedzmy nie zwracam bardzo uwagi, to, to

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I czas kończyć to piękne spotkanie.
2: Bardzo szybko zleciało.
1: Szybko zleciało, nie? Zaproponowałeś Lynyrd Skynyrd.
2: Tak.
1: Tak? Bo to jeszcze w zanadrzu Kazon nam przyniósł Lady Punk, Ire, ale myślę, że ten Lynyrd Skynyrd to jest chyba ten główny wybór. A przypominam, dzisiaj ze mną i z Państwem przez cały program był Robert Kazanowski, Kazon z zespołu Nocny Kochanek i teraz czas na grande finale.
2: Tak. To jest z płyty chyba Gun & Guns. Bardzo w ogóle mi się podoba to, jak ten zespół przetrwał. Takie rzeczy w ogóle, co się działy, no ta katastrofa lotnicza. To, że oni wrócili po 10 latach do grania, że ten jego brat zaczął śpiewać. Strasznie mi się podoba jego wokal w ogóle. To bardziej, powiem szczerze, niż ten oryginalny. Byłem na koncercie w ogóle na Torwarze z 12 lat temu, 14. No to doskonała forma była. Także mało grali, chyba w ogóle nie grali tych nowych numerów. W ogóle dawno nie nagrali też nic. Ale świetna płyta. Trochę inna niż ten początkowe takie Lynyrd Skynyrd, wiadomo, ale to

forma była. Także mało grali, chyba w ogóle nie grali tych nowych numerów. W ogóle dawno nie nagrali też nic. Ale świetna płyta. Trochę inna niż ten początkowe takie Lynyrd Skynyrd, wiadomo, ale to

0: sabat na przykład? Co możesz, na co sobie możesz pozwolić, w jaki sposób grasz? No ale też czasy się zmieniły trochę. I to też jest fajny, fajny przekaz często w tych, tak, w tych piosenkach ich. No to jest takie amerykańskie aż do bólu, czyli wiadomo, że rodzina, ten God and Guns oczywiście, czyli Bóg i spluwy. Ale jest takie właśnie rodzinne, takie dużo pozytywnego takiego przekazu i to mi się podobało. No i fajna muzyka, to, to taki southern rock, taki trochę nie to country, nie to hard rock, gdzieś tam słychać te inspiracje i to, że to jest to południe właśnie Ameryki. Chciałem tam kiedyś pojechać, w ogóle polecieć i zobaczyć, jak tam ludzie żyją. Mm-hmm. Czy to jest faktycznie takie, bo te Castellos też są właśnie gdzieś tam z Georgii, gdzie to jest tam obok Teksasów.
1: Musicie zrobić koncert dla Polonii.
0: No, może tak.
1: Ale chciałbym tam kiedyś sobie... Spotkacie się z Robertem Lewandowskim, więc jakby wszystko można połączyć.
0: No, dokładnie.
1: Okej, na koniec Simple Life.
0: Tak, taki Simple Life. Nie Simple Man, tylko Simple Life, tak. A Simple Man też fajny numer. Mm-hmm.
1: Proszę Państwa, jeszcze raz Ci dziękuję pięknie.
0: Dziękuję.
1: Zaproszę Cię może jeszcze na dwa pytanka, to już do wersji podcastowej. No, na teraz kończymy w radiu. Dziękuję, to była wielka przyjemność.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nadchodzi najbardziej odjechany festiwal tego lata. Czochraj Bobra Fest. Od 9 do 11 lipca w Namysłowie. Zagrają m.in. Kult, Kloster Keller, Lipali, Spięty, Turbo, Kobra Nocka, Farbenlere i wielu innych. 3 dni muzyki na żywo, atrakcje i klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety na www.czochrajbobrafest.pl. Do zobaczenia w Namysłowie. Poleca ESK Rock.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. ESK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście niezmiennie bardzo się cieszę, że kolejna, jak mam nadzieję, wspólna godzina jest przed nami. Ja zacznę od pytania, które wydaje mi się, że codziennie pada z naszych ust kilka, a może nawet kilkanaście razy. Bo jest dosyć naturalnym wstępem do rozmowy i zagajeniem. Pytanie pewnie brzmi, jak często zależy nam na prawdziwej odpowiedzi. To jest pytanie, jak się czujesz? Chyba warto, żebyśmy byli czujni na to, że często słyszymy, dobrze, wszystko w porządku, jest okej. Ale co za tym stoi? Czy to okej pokrywa się z rzeczywistością? Czy mówiąc, czuję się okej, naprawdę mam to na myśli? Przecież nie zawsze jest tak, że to samopoczucie fizyczne

0: fizyczne idzie w parze z naszą kondycją psychiczną. O tym często rozmawiamy w drogowskazach i to jest pytanie, które często się pojawia. Do tej pory nie udało się na nie znaleźć odpowiedzi. Dlaczego w przypadku różnych schorzeń natury fizycznej łatwiej jest nam pójść do specjalisty? Mam problem z oczami, idę do okulisty. Coś tam mnie kłuje w klatce piersiowej, to zastanowię się nad kardiologiem. Natomiast jeżeli coś mnie uwiera w środku, tak trochę bardziej wewnętrznie, to ten psycholog chyba nie zawsze jest oczywistym wyborem. A szkoda, bo chyba wielu z nas w życiu w tych zabieganych czasach potrzebuje spokoju. I jak przekonuje kampania społeczna, daj sobie spokój, czekał psychologa. Bardzo mi się ta gra słów podoba. Kampania społeczna będzie jednym z elementów naszej rozmowy, ale elementem dlatego, że będziemy rozmawiały o większej całości, czyli o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla społeczeństwa. A ta rozmowa będzie możliwa dlatego, że zaproszenie przyjęły autorki, koordynatorki, osoby związane z tym projektem, czyli profesor Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Zuzanna Molenda, również z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Witam w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie, mam nadzieję, że trochę utoruje nam drogę do dalszej rozmowy, żebyśmy mieli wszyscy taką wspólną płaszczyznę rozumienia. Co to jest dobrostan psychiczny?
1: Dobrostanem psychicznym możemy określić ogólne samopoczucie, ale tak naprawdę na kilku różnych obszarach, to w zależności od teorii możemy rozróżniać dobrostan taki wewnętrzny, psychiczny, rozumiany nie tylko jako brak objawów, ale też jako coś bardziej pozytywnego, czyli rzeczywiście, że czuję się dobrze. Ale też możemy rozróżnić na dobrostan związany z relacjami interpersonalnymi, czyli na ile mamy wartościowe relacje, jaka jest jakość tych relacji, więc to bardziej mówimy tutaj o takim ogólnym poczuciu, który jest takim jednym ze wskaźników zdrowia.
0: Jak ma się dobrostan psychiczny do jakiegoś takiego szerokiego pojęcia, jakim jest jakość życia? Innymi słowy, czy możemy mówić o dobrej, wysokiej jakości życia, kiedy ten dobrostan psychiczny, no, nie do końca nas satysfakcjonuje?
1: Myślę, że nie. I to wydaje mi się, że działa w dwie strony. To znaczy, zarówno jeżeli nasz dobrostan psychiczny, ten ogólny, czy też te poszczególne jego aspekty są obniżone, to też raczej nie będziemy mówić o wysokiej, pełnej jakości życia, ale też jeżeli inne wskaźniki jakości życia będą trochę pogorszone, to prawdopodobnie będzie to też źle wpływać na nasz dobrostan psychiczny.
0: I przejdę tutaj do badań. One są dostępne na stronie internetowej Psychologia dla Społeczeństwa. Tych badań jest całkiem sporo, badań, raportów, opracowań. Jest też taki jeden podsumowujący całą pracę badawczą, która została wykonana. Tam wyczytałam, że 64% badanych osób, które panie przebadały, deklaruje dobrą lub bardzo dobrą kondycję psychiczną. I zastanawiam się, czy to znaczy, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowym, szczęśliwym społeczeństwem. Już widzę uśmiechy i oczywiście domyślam się, że to by było za proste, ale ta podchwytliwość związana z przeważającą odpowiedzią pozytywną może zastanawiać.
2: Rzeczywiście tak jest, że my rzadko przyznajemy się do tego, że nie czujemy się dobrze psychicznie, tak, że coś złego dzieje się z nami. Dużo łatwiej jest nam mówić, że mamy jakieś problemy dotyczące naszego zdrowia fizycznego. Można by powiedzieć nawet, że jest to czasami taki fragment small talku, tak, kiedy spotykamy sąsiadów, kiedy rozmawiamy ze znajomymi, no to opowiadamy o

0: porządku od takiej strony psychicznej, no to okazuje się, że wtedy, kiedy zaczynamy pytać o przewlekłe poczucie zmęczenia, o samotność, o obniżony nastrój, po prostu o takie konkretne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, no to nagle się okazuje, że jednak nie jest z nami już tak dobrze.
1: Pani powiedziała już o tym przed kilkoma minutami, o tym, co składa się na to poczucie dobrostanu psychicznego. W tym podsumowaniu, o którym wspominałam, jest to też dosyć szczegółowo rozpisane. To, co mnie zaskoczyło, właściwie nie wiem, czy zaskoczyło, czy zasmuciło, czy jakoś tak poruszyło, to, że taki obszar, w którym nie czujemy się pewnie i czujemy, że coś jest zdecydowanie do poprawy, to są relacje.
0: To się zgadza, rzeczywiście te relacje społeczne okazały się takim najsłabszym elementem, tak, jeżeli chodzi właśnie o poczucie dobrostanu, czy właśnie naszą kondycję psychiczną. No może to wynikać z wielu różnych rzeczy, pewnie też z tego tempa, w jakim w tej chwili funkcjonujemy jako społeczeństwo, z różnych zagrożeń też, z którymi musimy na co dzień obcować. No mówi się tak, że to jest też troszeczkę pokłosie pandemii COVID, że my jeszcze nie wróciliśmy tak naprawdę, nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne, o sposób, w jaki je nawiązujemy, w jaki je podtrzymujemy i tak naprawdę też w jaki je w ogóle doceniamy. Te relacje społeczne też się zmieniają. W czasie COVID-u przeszły jeszcze silniej tę sferę internetu. Taka nasza codzienność związana z pracą zawodową też przeniosła się do sieci bardzo często. No i siłą rzeczy niestety teraz skutki możemy zaobserwować po prostu.
1: Znów odwołam się do badań. 64% osób, z którymi panie rozmawiały, które wypełniały testy, deklarowały, że jest w nich nie tylko samotność, ale też tęsknota za bliskością. Rozumiem, że chodzi o ogół relacji, zarówno o na przykład przynależność do grupy, o to, żeby być wśród osób, ale też chodzi o taką relację głęboką, bliską, partnerską na przykład, albo też rodzinną.
2: Zarówno dobrostan interpersonalny, jak i sama samotność to nie jest kwestia tylko ilości relacji, tylko też ich głębokości, na ile te relacje są bliskie, na ile tym osobom ufamy, możemy uzyskać od nich jakieś wsparcie albo w to wsparcie dawać, więc to zdecydowanie jest też kwestia tych bliskich, głębszych relacji, w których czujemy się bezpiecznie.
0: Tak, ja myślę, że tutaj warto dodać, że my chyba przesuwamy się gdzieś w tym kierunku od jakiegoś czasu, właśnie od czasu rozwoju mediów społecznościowych, że ta ilość czasami wydaje nam się ważniejsza niż jakość tych relacji i wydaje się, że to zaczyna być coraz bardziej widoczne wtedy, kiedy zaczynamy mierzyć dobrostan psychologiczny, że niestety no, ta ilość jednak nie jest tak ważna jak jakość.
1: To jest wspomnienie sprzed dobrych kilkunastu lat, kiedy media społecznościowe dopiero zyskiwały popularność. To był właśnie ten moment, kiedy my wszyscy, myślę o sobie, swoich rówieśnikach, osobach z klasy, bo to był wiek szkolny, porównywaliśmy ile kto ma znajomych na różnych portalach. I wtedy było dużo, dużo mniej, miałam mniej funkcjonalności. Miałam wrażenie, że to trochę minęło, ale może to jest też kwestia wieku. Nie wiem, jak to wygląda chociażby u przedstawicieli tego sławetnego pokolenia Z. To jest pytanie trochę poza konkursem. Nie planowałam go zadawać, ale w reakcji na to, co panie mówią, to się po prostu ciśnie na usta. To znaczy, czy na problem tej, powiedziałabym, globalnej samotności, czy samotności, która nas społecznie dotyka, istnieje jakieś remedium, bo tak jak później będziemy mówiły, są różne problemy, które nas dotykają, gdzie możemy szukać pomocy u specjalistów. Są różne sposoby, żeby pomóc sobie, te problemy są nazwane, sklasyfikowane, no ale jaki jest lek, jaki jest sposób na samotność?
0: Ja myślę, że tutaj czasami można usłyszeć o różnych takich ruchach, które mają na celu zatrzymać ten mechanizm. W tej chwili osoby z młodszych pokoleń bardzo często rezygnują z posiadania właśnie mediów społecznościowych, czy robią sobie tak zwany detoks od social media. To jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom, już bym powiedziała, takich nieadaptacyjnych zachowań w tym obszarze. Czy kolejnym poziomem jest przejście z relacji, z mediów społecznościowych na relacje z chatbotami AI na przykład, czy musimy dojść do tego momentu, żeby rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jest jednak istotą społeczną i potrzebuje tych ludzi, potrzebuje tych głębokich relacji, żeby po prostu dobrze funkcjonować.
1: Tak, sztuczna inteligencja AI to jest temat, który oczywiście w naszej rozmowie się jeszcze dzisiaj pojawi, natomiast nie ukrywam, nie spodziewałam się, że tak szybko się to wydarzy. Myślę, że to jest taka moja jakaś ogólna obserwacja dotycząca świata, w jak wielu momentach również niespodziewanych temat sztucznej inteligencji już funkcjonuje. Odchodząc na moment od relacji, co to jest astenia?
0: Astenia jest przewlekłym zmęczeniem. Jest takim stanem, w którym odczuwamy ogromne problemy dotyczące na przykład snu, koncentracji. Przede wszystkim to polega też na tym, że różne takie działania dotyczące

0: odpoczynku, czy próby związane właśnie z odzyskaniem energii, powiedzmy dojściem do takiej normy w naszej w tym zakresie, nic nie dają. Czyli my rzeczywiście pomimo tego, że na przykład idziemy na urlop, staramy się odpocząć, czy śpimy dłużej, budzimy się i znów czujemy się bardzo zmęczone, bardzo zmęczeni. Więc jakby to jest taki stan przewlekłego zmęczenia, który, no tak jak mówię, pomimo odpoczynku nie chce minąć.
1: Przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że opisała pani stan, który dla wielu z nas jest czymś normalnym. Robię trochę cudzysłów mówiąc normalny, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że można mieć dziecko, które ząbkuje, można mieć bardzo wymagający moment w pracy, który wymaga od nas akurat teraz bardzo dużego zaangażowania, można się bardzo pokłócić z partnerem albo partnerką, można stać w ogromnym korku, w dodatku mieć pustą lodówkę, bo przez ten korek nie zdążyło się do sklepu. Wypisz, wymaluj.
0: Aha, tak, na pewno jest tak, że są takie momenty, kiedy nam stan zmęczenia towarzyszy i jest to uzasadnione, to znaczy właśnie na przykład mamy bardzo dużo problematycznych sytuacji w pracy i dochodzimy do takiego momentu, że rzeczywiście pomimo tego, że staramy się odpocząć, staramy się odciąć, staramy się złapać ten oddech, to nam się nie udaje i nie czujemy się dobrze wtedy nadal. Natomiast no powiedzmy jest to sytuacja, która powinna jednak jakoś minąć. No i jeżeli my już nie mamy jakby tych bodźców, które rzeczywiście mogą nas wpędzać w te problemy, na przykład związane ze czy właśnie z taką niemożnością odpoczynku de facto, one mijają, a my nadal czujemy ten problem, on nadal jest dla nas relewantny, no to już oznacza, że powinniśmy jednak coś z tym zrobić.
1: Wydaje mi się, że to pytanie i ten wątek może być dobrym wstępem do drugiej części naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, zajmiemy się rozważaniem na temat tego, jak chętniej, czy w ogóle sięgamy po pomoc w obszarze dobrostanu psychologicznego. Kiedy mówimy o astenii, to pierwszym krokiem do tego, żeby sobie pomóc, jest zidentyfikowanie problemu, zauważenie, że coś jest nie tak. Natomiast mam takie wrażenie, kiedy pani słuchałam, że te wszystkie objawy nie są do końca specyficzne, łatwo jest czymś pomylić, w dodatku łatwo je uznać za normalną konsekwencję trybu życia, jaki się prowadzi.
2: Jest to trudność, żeby rozpoznać objawy, które nam towarzyszą jako problematyczne i wymagające jakiejś interwencji, szczególnie, że najczęściej to nie pojawia się od tak, tylko powoli wkrada się do naszego życia i powoli narasta do momentu, kiedy uznajemy, że no, czułam się tak od zawsze, więc to jest moja norma, a potem okazuje się, że jednak wcale nie musi tak być. Często też dlatego pacjenci czekają do naprawdę bardziej widocznych objawów i bardziej utrudniających codzienne funkcjonowanie, bo te objawy wcześniejsze, które rzeczywiście utrudniają życie, są trochę bagatelizowane i uznawane jako część normalności.
1: Myślę, że to jest bolączka specjalistów z różnych dziedzin. To, że pacjenci, klienci czekają, aż coś się stanie, aż organizm da już jednoznaczny sygnał, że problem jest poważny. No, niestety są takie części naszego ciała, w przypadku których oznacza to, że po prostu jest już trochę za późno. Tak się mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a może warto dodać, że warto zacząć leczyć na wczesnym etapie. Zrobiło się poważnie, ale też wydaje mi się, że wątki, które poruszamy, są bardzo istotne i jak mam nadzieję, rozmowa o nich może trochę pomóc nam zmienić optykę i postrzeganie. A ta rozmowa jest możliwa, dlatego że zaproszenie przyjęły ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Marta Marchlewska i doktor Zuzanna Molenda. Będziemy rozmawiać i w drugiej, i w trzeciej części naszej rozmowy, zatem zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami i zostać z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z Wami już po raz drugi. Właściwie to mam taką przyjemność. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu siedzą ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Marta Marchlewska oraz dr Zuzanna Molenda, które opowiadają o projekcie badawczo-interwencyjnym Psychologia dla Społeczeństwa, którego elementem jest kampania społeczna Daj sobie spokój. Czeka u psychologa. Oczywiście badania są pewnym fundamentem do tego, żeby wyciągnąć z niego wnioski. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Przed momentem koncentrowałyśmy się na tym, jak wygląda, jak kształtuje się ten nasz dobrostan psychologiczny, mówię nas jako społeczeństwie, ale czasami przychodzi moment, kiedy warto sięgnąć po pomoc, jak w przypadku wielu innych schorzeń, problemów, trudności. Mówiłam o tym na początku spotkania. Tymczasem z badań wynika, że 84% Polek i Polaków nawet nie brało uwagę skonsultowania się z psychologiem. Mówię psycholog, mając też na myśli terapeutę, psychoterapeutę. Sądzę, że dla wielu osób są to dosyć wymienne specjalności. Nie zawsze jest to uzasadnione, jednak myślimy o osobie, która może nam udzielić wsparcia, pomocy w zakresie naszego stanu psychologicznego. Tak mi się wydaje, że to jest warunek brzegowy. To znaczy, jeżeli my nie bierzemy pod uwagę możliwości skorzystania z jakiegoś rozwiązania, no to trudno analizować to, czy w jaki sposób, dlaczego, w jakich okolicznościach my o tym w ogóle myślimy.
2: To się zgadza i ja myślę też, że w przestrzeni publicznej i my też troszeczkę nawet byliśmy atakowani.

0: Nie, czasami jesteśmy atakowani, kiedy mówimy o wynikach tych badań. Pojawia się coś takiego, że no przecież ta dostępność jest taka po prostu ograniczona, że państwo nie umożliwia łatwego skorzystania z tego typu pomocy ludziom. My tutaj nie chcemy walczyć z tym, to znaczy nie chcemy mówić, że jest inaczej. Chciałbyśmy może z tym powalczyć, ale nie mamy pewnie narzędzi. To jest raczej kwestia decydentów, żeby rzeczywiście to wsparcie bardziej ludziom zapewnić. To, z czym my możemy rzeczywiście już walczyć i tutaj próbujemy, to jest ta percepcja psychologii, ekonomii, to jest percepcja pomocy psychologicznej. No i okazuje się, że tak naprawdę bardzo dużo osób nawet nie wie o tym, jaka jest ta dostępność, czy jest rzeczywiście dobra, czy jest zła, no bo nawet nie chce tego sprawdzić ze względu na to, że ma poczucie, że wtedy, kiedy towarzyszą im trudności, no to pomoc psychologiczna nie jest najlepszym rozwiązaniem właśnie dla nich.
1: Nie chciałabym, żeby wcielała się pani w adwokata diabła i tłumaczyła mi swoje przekonania, natomiast no, to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne pytanie. Dlaczego? Jedną kwestią jest to, że można w ogóle nie brać pod uwagę takiej możliwości, jaką jest wizyta u psychologa. To znaczy, w jakimś moim spektrum postrzegania specjalistów psychologa nie ma, ale sytuacja, w której ja wiem, że taka pomoc jest dostępna, ale w ogóle uważam, że ona jest nie dla mnie, dlaczego tak się dzieje?
0: Tutaj jest bardzo dużo przyczyn. To znaczy, z jednej strony my lubimy mówić o sobie, że jesteśmy silni, czy myśleć też tak o sobie, że jesteśmy silne, że jesteśmy w stanie poradzić sobie absolutnie ze wszystkim. I tutaj te problemy psychiczne, wtedy, kiedy pojawia się psycholog, to on się pojawia dopiero wtedy, kiedy absolutnie trzeba, jako ostatnia deska ratunku. Ale też my mamy taką percepcję, że my sobie sami z tym nie poradziliśmy. My nie patrzymy na psychologa w kontekście jakiegoś specjalisty, który da nam narzędzia, żebyśmy były silne, żebyśmy rzeczywiście sobie czy silni z czymś poradzili lepiej sami, tylko mamy poczucie, że ta osoba nam odbiera autonomię. Podczas gdy wcale tak nie jest, bo to jest właśnie tak, że ta osoba ma nam pomóc pokierować naszym życiem tak we właściwy sposób. Zatem to jest jedna z barier, ale były tam różne bariery, też takie, które nam się wydały dosyć osobliwe, na przykład bariery dotyczące w ogóle samej percepcji psychologów czy ekspertów od zdrowia psychicznego, włącznie na przykład z przypisywaniem tym osobom złowrogich intencji, czy w ogóle jakieś takie ogromne zniekształcenia dotyczące na przykład tego, czego się ludzie uczą na studiach psychologicznych, tak, że na przykład uczą się czytania w myślach drugiej osobie, więc no to jest po prostu ogromny brak edukacji, czy też brak wiedzy wśród ludzi na temat tego, czym jest psychologia, czym zajmują się psychologowie, no i z drugiej strony mamy bardzo wielu różnych influencerów, którzy próbują nam opowiadać rzeczy, które nie są w żaden sposób eksperckie i też bardzo często na te psychologie się powołują, bo jednak ta psychologia jest czymś takim, co się dosyć dobrze sprzedaje tak naprawdę współcześnie.
1: Nie chcę otwierać puszki Pandory, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, że to jest a propos, żeby zapytać. Opisała pani przed momentem różne sposoby postrzegania psychologów i psychologii, że to są trochę ci, którzy czytają w myślach i tak dalej, a na drugim biegunie wydaje mi się, że lokuje się, przynajmniej ja lokuję, tak zwaną pop-psychologię. I tutaj proszę mnie trochę hamować, bo to jest taki temat, który bardzo mnie porusza i który budzi we mnie bardzo niedobre emocje, bo wydaje mi się, że dużo krzywdy w ten sposób można ludziom zrobić. Chciałam nawet powiedzieć, ale pomyślałam, że to jest bardzo jaskrawy przykład pop psychologii, tego jak język gabinetowy wylał nam się do języka powszechnego. Chciałam powiedzieć, że pop psychologia mnie triggeruje, ale się powstrzymałam.
2: Myślę, że jest bardzo obecna, szczególnie w social mediach. Trudno się przed tym uchronić tak naprawdę, szczególnie kiedy trafimy do pewnej bańki, a jednak bardzo często czekają tam na nas niby proste rozwiązania, 5 kroków do szczęścia, bardzo uogólnione, które mają trafić do każdego. Oczywiście warto też wspomnieć o tym, że istnieje też jednocześnie mnóstwo profili czy osób, które promują faktyczną wiedzę psychologiczną, czy bardziej no, psychoedukują rzeczywiście. Ale tak, zdecydowanie tej psychologii jest sporo. Również pseudospecjalistów, którzy oferują różne rozwiązania, które właśnie są ubrane w ten język psychologiczny, właśnie gabinetowy, jak pani powiedziała, a tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego z metodami pomocy opartymi na nauce, tak jak to na przykład dzieje się w psychoterapii.
0: Tak, i myślę też, że ta psychologia jest niestety dość często teraz używana nawet w kontekście jakichś sporów interpersonalnych, właśnie na przykład posługiwanie się jakimiś zapożyczonymi z psychologii pojęciami typu na przykład narcyzm, gdzie...
1: Borderline.
0: Tak.
1: Toksyk.
0: No właśnie. My się zastanawiamy i robimy bardzo dużo badań i w tej chwili nawet samych form narcyzmu można wyróżnić kilka i naprawdę to jest dosyć skomplikowany temat. Myślę, że można by osobną audycję jemu tak naprawdę poświęcić. Coraz częściej możemy spotkać się właśnie z jakimiś poradnikami.

0: i tak jak sobie poradzić z narcyzem, albo słyszymy gdzieś, prawda, wśród naszych znajomych, niekoniecznie psychologów, że jakaś tam osoba jest narcyzem i właśnie tutaj lepiej się z nim nie zadawać.
1: Zanim wrócimy do rozmowy na temat wizyt czy decyzji o rozpoczęciu pracy z psychologiem czy psychoterapeutą, mogę zapytać o to, jak

0: z okazji, żeby trochę rozjaśnić drugi. Tak jak pani powiedziała, mnóstwo kont, profili osób, które mają mnóstwo dobrych rad, które oferują dosyć proste rozwiązania, no bo jeżeli rzeczywiście od szczęścia dzieliłoby mnie 5 prostych kroków, no to ten świat wyglądałby trochę inaczej. W jaki sposób te osoby weryfikować?
1: Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym trochę chyba spojrzała na to tak, że co na przykład osoby, które są ekspertami czy ekspertkami, mogą zrobić, żeby nie trzeba było sięgać po te źródła alternatywne, tylko co my możemy zrobić na przykład jako naukowcy czy naukowczynie, żeby lepiej trafiać z naszymi badaniami, z naszym przekazem do społeczeństwa, tak żeby rzeczywiście troszeczkę z tymi influencerami pokonkurować. Myślę, że to jest coś takiego, o czym my dużo ostatnio rozmawiamy u nas na przykład w zespole. Tak, i widzimy, że rzeczywiście samo posiadanie racji i samo posiadanie wiedzy już współcześnie nie wystarcza.
0: To jest trochę odwrotny kierunek, bo zazwyczaj kusi nas, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś. Tymczasem tutaj pani tę odpowiedzialność wzięła na siebie reprezentującą grupę zawodową. Ja przyznam, że nigdy w ten sposób o tym nie myślałam, a to jest bardzo ciekawy wątek. Wróćmy do badań, tych, które powstały w ramach projektu Psychologia dla Społeczeństwa. Powiedziałam na początku, że 84% Polek i Polaków nawet nie bierze pod uwagę, czy nawet nie brało pod uwagę możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. Nie zdziwię też nikogo, mówiąc, że w takim razie 16% takie myśli miało, ale tylko w przypadku 9% te myśli stały się czynem, to znaczy 9% badanych osób potwierdziło, że rzeczywiście z takiej pomocy korzysta. Czy mają panie jakieś wnioski, jakieś podejrzenia? Co dzieje się, że tak wiele osób nie myśli o pomocy? Jest grupa, która myśli, ale jeszcze mniej w ogóle na taką pomoc się decyduje.
2: Kolejną taką grupą trudności stojących przed tym, czy w ogóle zdecydujemy się na pomoc psychologiczną, to są normy społeczne. To jest to, jak ta pomoc jest postrzegana, jak my możemy być jako osoby korzystające z takiej pomocy postrzegani. I to właściwie była jedna z kluczowych barier, również taka, którą gdzieś tam adresowaliśmy w naszych badaniach też eksperymentalnych, czyli to, jak społeczeństwo postrzega korzystanie z pomocy. Czy właśnie na przykład jako słabość, czy jak mieliśmy właśnie w jednej z pozycji testowych, że to jest obawa przed tym, że zostanę nazwany wariatem, co dalej funkcjonuje, to jest chyba

0: Zalegamy korzystanie z pomocy, również to się wiąże z tą normą samodzielności i jakiejś porażki wtedy, kiedy jednak muszę się udać po pomoc, to ma też znaczenie, więc to tak naprawdę się też napędza.
1: Zrobiłam duże oczy, również dlatego, że ja już w trakcie tej rozmowy powoływałam się na zjawisko baniek informacyjnych, ale też myślę takich doświadczeniowych i poglądowych. No i ja byłam przekonana, że takiego myślenia, wiązania korzystania z pomocy psychologicznej, z byciem wariatem, znów robię cudzysłów, że to już minęło.
2: To nie minęło, to jest rzeczywiście kwestia baniek, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła. Tutaj też temu były poświęcone nasze badania, bo my gdzieś tam jako taki wyznacznik podejścia do psychologii analizowaliśmy klasę społeczną. No i okazało się właśnie, że to osoby, które są powiedzmy lepiej sytuowane, mają wyższe wykształcenie, tutaj ich charakteryzuje, czy też mają większą styczność na przykład z kulturą, bo ta klasowość była tak definiowana w taki sposób dosyć różnorodny przez nas. To są takie osoby, które no chodzą do psychologa, mają mniej barier z tym związanych i też traktują na przykład psychologa w kontekście rozwoju, tak? Czyli to nie musi tak być, że my idziemy do psychologa tylko wtedy, kiedy są problemy, ale na przykład idziemy tam po to, żeby jeszcze popracować nad sobą, żeby być jeszcze lepsi, żeby na przykład mieć jeszcze to poczucie dobrostanu jeszcze lepsze niż mamy, ale też tak jakby nie diagnozując jakichś bardzo konkretnych problemów związanych z naszym psychicznym funkcjonowaniem. Natomiast osoby z klas tych niższych, one postrzegają psychologię i jakby korzystanie z psychologii jako coś, co albo nie jest dla nich, bo jest zarezerwowane raczej dla celebrytów, czy no właśnie takich osób, które mają takie prawdziwe problemy, że z nimi można iść do psychologa, a takie zwykłe problemy, które dotyczą ich grup, no raczej wydaje mi się, że to nie jest powód, żeby iść do specjalisty, żeby skorzystać z tego typu pomocy. No i też tak jak tutaj doktor Molenda słusznie zauważyła, dosyć ważnym elementem w tym wszystkim jest kwestia samych uprzedzeń wobec osób, które korzystają z pomocy psychologicznej, czy też które chorują psychicznie. No, o tych uprzedzeniach już psychologia społeczna dosyć dużo wie i jakby te badania są też międzynarodowo prowadzone. Natomiast no rzeczywiście one, te uprzedzenia są i nie należy się dziwić, że my gdzieś tam boimy się w pewnym sensie, że trafimy do grupy, która jest stygmatyzowana i przez to też czasami możemy mieć niską gotowość do tego, żeby po prostu sobie pomóc.
1: Bolesne, tak mi się wydaje, wnioski, które nadal sporo mówią o nas jako o społeczeństwie i tym, jak głęboko zakorzenione są przekonania, które przecież idą z nami pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. Mam nadzieję, że to się zmieni, a może nie jest to kwestia nadziei, a konkretnych działań, które mogą i są podejmowane. Sądzę, że jednym z takich działań było rozpoczęcie, stworzenie i przeprowadzenie projektu badawczo-interwencyjnego Psychologia dla Społeczeństwa. Rozmawiam dzisiaj z profesor Martą Marchlewską oraz dr Zuzanną Molendą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, które za ten projekt odpowiadały. W trzeciej części naszej rozmowy w dalszym ciągu będziemy zajmowały się wnioskami, które płyną z tegoż dokumentu. Natomiast wydaje mi się, że trochę zmienimy medium, nie wiem, czy jest to odpowiednie słowo, dlatego, że do naszej rozmowy wkroczy ta osławiona sztuczna inteligencja, bo znów pojawiła się dyscyplina, czy też sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, o którym ja nie myślałam, którego nie brałam pod uwagę, a jak pokazują badania, jest on dosyć często stosowany. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i niezmiennie mam przyjemność gościć w studiu ekspertki z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, czyli profesor Martę Marchlewską oraz doktor Zuzannę Molendę. Kanwą tego spotkania jest projekt badawczo-interwencyjny Psychologia dla Społeczeństwa. W ramach tego projektu powstało kilka raportów, badań. One są opisane też w sposób przystępny, graficznie opracowane i dostępne na stronie projektu, tamże ja miałam możliwość się z nimi zapoznać w ten sposób. Rozmawiałyśmy już o tym, jak my

0: My, podkreślam celowo my, jako ludzie podchodzimy do swojego zdrowia psychicznego, co nas w związku z nim niepokoi, jakie działania jesteśmy gotowi podjąć, a z jakimi mamy trochę większy problem. No ale teraz na scenę wkracza sztuczna inteligencja, dlatego że ona również w kontekście zdrowia psychicznego jest wykorzystywana, czy w sposób dobry, czy nie, no to już jest kwestia interpretacji i na pewno nie mojej oceny w tym programie. Zacznijmy w ten sposób, zanim powołam się na dane, zanim powołam się na raport, jestem ciekawa, czy w sztucznej inteligencji właśnie w tym kontekście dobrostanu psychologicznego widzą pani bardziej szanse czy zagrożenia?
1: Ja myślę, że raczej to drugie chyba jednak. To znaczy, oczywiście pewnie można by w jakiś sposób znaleźć jakieś atuty tego rozwiązania, gdyby ono mogło prowadzić na przykład do znalezienia jednak pomocy w człowieku docelowo. Wtedy myślę, że tak. Natomiast na ten moment sposób, w jaki to funkcjonuje, czyli że my rzeczywiście no możemy zacząć w pewnym momencie traktować tego chatbota w kontekście no właśnie jakiegoś naszego pseudoterapeuty, czy przyjaciela, czy kogoś takiego, gdzie wiemy, że jednak te chatboty mają tendencję konfirmacyjną, czyli jak potwierdzają nasze wypowiedzi. Tak naprawdę nie są w stanie empatyzować z człowiekiem. No, to są po prostu bardzo zaawansowane modele językowe, ale to nie jest drugi człowiek i to nie jest psychoterapeuta. Myślę, że tutaj się zgodzimy pewnie z dr Molendą, że nie chciałbyśmy, żeby ludzie traktowali chatboty AI w ten sposób.
0: Nie wiem, czy w ten sposób nie robimy trochę pętli do początku naszej rozmowy, kiedy zastanawiałyśmy się nad tematem relacji, tego jak one w naszym życiu wyglądają, czy jesteśmy z nimi zadowoleni, czy nie. Bo jeden wątek to jest traktowanie chatbota jako eksperta, który może nam doradzić, który być może podjąć za nas decyzję, ale drugi, co mnie jakoś tak wewnętrznie bardzo porusza, to jest to, że my traktujemy sztuczną inteligencję jako osobę, której możemy się poradzić, której możemy się zwierzyć. Dla mnie świadczy to o jakimś takim upadku tych naszych relacji. Rozumiem, że może pojawić się wstyd, że bardzo nie chcemy podzielić się z bliskimi tym, co się dzieje, tym, co nam się przydarzyło. Z drugiej strony, z jakiegoś powodu te osoby są nazywane bliskimi i one chyba mogą być przez nas traktowane jako to ramię do wypłakania, jako osoba, której możemy się zwierzyć. Tymczasem ta chłodna, bezosobowa sztuczna inteligencja budzi w nas większe zaufanie.
2: Trudno powiedzieć, czy budzi w nas większe zaufanie, czy być może niektóre osoby nie widzą innego wyjścia, więc ten problem pojawił się wcześniej i to być może jest jakieś rozwiązanie typu łatka, ale nierealne rozwiązanie. I trudno powiedzieć na tym etapie, wydaje się, że bardziej takie podłużne badania, które jakoś długofalowo będą w stanie sprawdzić skutki korzystania z chatbotów AI właśnie w taki sposób, będą mogły nam dostarczyć takich informacji, ale spodziewałabym się, że oprócz jakichś niektórych przypadków, kiedy faktycznie można zasięgnąć pewnej rady, jak można się zachować, jakie są różne opcje, ale to spodziewam się, że wymagałoby bardzo dużo samoświadomości i takiej konieczności korekcji chatbota, żeby powiedział jakąś inną perspektywę, to raczej spodziewałabym się pogorszenia tych relacji dalszego przy takim korzystaniu. Bo jednak chatbot, właśnie tak jak powiedziała profesor Marchlewska, ma tę tendencję, żeby nam potwierdzać to, co mówimy, więc nie konfrontujemy się. To jest dalekie od rzeczywistych doświadczeń z innymi, kiedy te konfrontacje z innymi, te inne poglądy są ważne. Są też ważne dla nas, żeby poszerzyć nasze perspektywy, zastanowić się nad różnymi kwestiami. No i też chatboty są zawsze. Kiedy chcemy uzyskać jakąś informację, wsparcie, cokolwiek, czy o północy, czy o 8 rano, kiedykolwiek, zawsze będą dostępne na wyciągnięcie ręki. Relacje tak nie działają i nie powinny tak działać.
0: To może być chyba pułapka i ja tutaj nie będę udawała, że to jest problem jakiś odrębny ode mnie, bo sama o pierwszej w nocy googlowałam, jakie są objawy kolki albo w jaki sposób pomóc dziecko na ząbkowanie. To nawet powiedziałam googlowałam, dlatego że mój język jeszcze się nie dostroił do tej zmiany. Wpisywałam w chat GPT, co zrobić, bo ta dostępność jest niezwykle kusząca. Pewnie też zwodnicza, bo również łapałam się na tym, że zamiast kogoś zapytać jakąś prostą odpowiedź dotyczącą, no nazwijmy to, sytuacji na świecie, albo sprawdzić coś w książce, albo zastanowić się, to po prostu sobie to wpisywałam, bo ta odpowiedź w ciągu kilku sekund poparta kilkoma źródłami wyskakiwała. Natomiast no, chyba podzielam pani słowa, że w kontekście relacji to budzi we mnie jakąś obawę.
1: Proszę zwrócić uwagę na to, że my w ogóle byliśmy, raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wtedy, kiedy mamy jakiś problem, to często idziemy do naszych znajomych i pytamy się właśnie na przykład o tę kolkę, czy pytamy naszą mamę na przykład, tak, co możemy zrobić, jeżeli nasze dziecko ma kolkę, albo na przykład pytamy się naszych znajomych w pracy, w jaki sposób przeprowadzić jakąś analizę statystyczną. No teraz już nie musimy tego robić, bo mamy chatbota i bardzo często to jest rzeczywiście takie rozwiązanie, rozwiązanie szybkie, łatwo dostępne, też takie, które, haha, no o ironię losu stwarza takie wrażenie miejsca,

gdzie jest ta poufność, ta intymność jest nam zapewniona. I to może niestety skutkować tym, że te nasze relacje społeczne znów będą w coraz gorszym stanie. No bo tak jak mówię, jednak to proszenie o porady, to proszenie o wsparcie jest nieodłączną częścią tych relacji. No okazuje się, że teraz być może mamy jakąś maszynę, jakieś narzędzie, które no, jest dla nas bardziej dostępne. I tak

0: to od realnych relacji z ludźmi, kiedy ludzie mają swoje sprawy, mają dany nastrój w dany dzień, nie zawsze będą mili i my też nie zawsze jesteśmy mili dla nich, więc trochę tutaj odbiegamy od rzeczywistych relacji i uwzględniania tego, że każdy ma swoją perspektywę i dany nastrój na dany dzień i też nie zawsze może musi się z nami zgadzać i powinniśmy bardziej przyjąć to jako coś bardziej budującego, prawdopodobnie, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, niż nabierać się na komplementy od modeli językowych.
1: Ale też myślę, że nawiązując właśnie do tego, co teraz powiedziałaś, pytanie, jak się zmienią nasze relacje przez to, że my zaczynamy być trenowani w taki sposób przez te modele językowe, że możemy zacząć oczekiwać podobnego zachowania od naszych przyjaciół, znajomych, bliskich. No właśnie, no i to też myślę, że może mieć bardzo duży, istotny wpływ na nasze

0: mają, dla nich takie konsultowanie się, czy dosyć osobiste rozmowy właśnie z chatbotem AI będą czymś naturalne, może będą pierwszym wyborem, oby nie, tak jak powiedziałam, nie chcę katastrofizować, ale przyszło mi do głowy, czy to za chwilę nie będzie tak, że tak jak powiedzmy dla mnie, mojego pokolenia, zupełnie normalnym jest googlowanie różnych informacji, chociaż ja chyba nigdy z Googlem nie próbowałam żadnych osobistych rozmów prowadzić, może wyrosną ludzie, dla których to będzie jasne jak słońce, że tak się działa.
1: Tak, my bardzo często w zespole właśnie o tym rozmawiamy, że troszeczkę inny będzie prawdopodobnie wpływ tej sztucznej inteligencji na osoby, które powiedzmy zapoznały się z nią na etapie już swojej dorosłości, czy po prostu mając już pewne wyposażenie, pewne umiejętności takie psychologiczne, ale nie tylko, gdzieś tam w trakcie życia pozyskane. A inna sytuacja będzie dotyczyła osób, które tak naprawdę nie będą znały świata bez sztucznej inteligencji. I tutaj jak myślimy nawet o samej edukacji, o uczeniu się, ja myślę, że tutaj naprawdę no, czekają nas ogromne zmiany właściwie na każdym etapie funkcjonowania człowieka.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia